ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

Kiedy przechodzisz pod opłyn, śmiejesz się w głos, nie obchodzi cię to, czy ustoję, czy upadnę. Bo ty tak pięknie pachniesz, kiedy przechodzisz pod oknem, śmiejesz się w głos, nie obchodzi cię to, czy ustoję, czy upadnę.

0: Elska Rock Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie, Marcin Pąk. Kolejne spotkanie z cyklu Obrazy z historii Kościoła. Jak Państwo doskonale wiedzą, oczywiście ci z Państwa, którzy słuchają w miarę regularnie obrazów z historii Kościoła, co jakiś czas przyglądamy się tutaj postacią z historii Kościoła, dlatego że no, Kościół to są ludzie przecież i tym wybitnym postaciom z przeszłości warto się od czasu do czasu przyjrzeć, bo oni tę historię tworzą czy tworzyli kiedyś w sposób wybitny. No i dzisiaj jest okazja, w dalszej części audycji dowiedzą się Państwo, dlaczego ta okazja taka wyjątkowa, by przyjrzeć się no, nietuzinkowej postaci, już świętej w tej chwili Kościoła katolickiego, świętej Urszuli Leduchowskiej. Przyjrzymy się wraz z moim i Państwa gościem, którym jest siostra Małgorzata Krupecka ze zgromadzenia Urszulanek Serca Jezusa Konającego. Bardzo serdecznie witam siostrę w studio.
2: Ja również witam bardzo serdecznie, szczęść Boże.
1: Cieszę się.
2: Jeśli mogę się od razu wtrącić do Pana wstępu, to powiem, że gdy mamy do czynienia ze świętymi, to nawet to słowo historia zaczyna nam sprawiać pewną trudność. Dlatego, że święci to nie są tylko postaci z historii, to są postaci, które się nie starzeją, gdy już mówię o świętej Urszuli Leduchowskiej tym razem, gdy 50 lat po jej śmierci jej ciało w całości zachowane miało być przewożone z Rzymu do Polski, bo zmarła w Rzymie, ojciec święty Jan Paweł II urządził takie nabożeństwo pożegnalne w ogrodach watykańskich przed trumną z ciałem, relikwią świętej Urszuli i powiedział wtedy takie piękne zdanie, właśnie, że święci się nigdy nie starzeją, oni stanowią naszą teraźniejszą i naszą przyszłość. Mamy tu więc do czynienia z historią, która była, która dzieje się i która przed nami jest.
1: Często zapominamy o tym, że Kościół to nie jest taki budynek z cegieł zbudowany, ale to jest wspólnota i to nie tylko wspólnota funkcjonująca tu i teraz, ta, którą widzimy, ale jest też Kościół triumfujący w niebie. Ten Kościół tych, którzy już, jak święty Paweł pisał, widzą Boga twarzą w twarz. My wierzymy w świętych obcowanie. Chrześcijanie wierzą w świętych obcowanie, czyli oni nie opuścili nas tak do końca. Oni wciąż są z nami. Stanowią jakąś komunię z tym kościołem pielgrzymującym, tak? Czyli tym, którym my stanowimy tutaj na ziemi. Warto o tym pamiętać.
2: Ponieważ łączy nas więź miłości, w związku z tym oni czują się za nas odpowiedzialni i chętnie nam pomagają. Na tym polega wstawiennictwo świętych. Też są naszym wzorem i dlatego rozmawiamy o ich życiu i próbujemy się trochę konfrontować z ich postawami i z ich pismami.
1: Święci bardzo często kojarzą się tak potocznie z tymi świętymi bardzo odległymi w czasie. To są święci sprzed 1000 lat, sprzed 2000 lat. Dzisiaj rozmawiamy o świętej, której czas życia przypada na tą historię jeszcze stosunkowo niedawną, na te dzieje Polski i świata stosunkowo niedawne, a bardzo dramatyczne. Można powiedzieć, że od rewolucji francuskiej tempo zmian w świecie jest oszałamiające. Tego, co się dzieje zarówno w warstwie przemian technologicznych, tak, wiek XIX, wiek pary i żelaza, ale także przemian politycznych, przemian światopoglądowych i dlatego uważam, że postać świętej Urszuli Leduchowskiej jest postacią bardzo ważną i warto o niej rozmawiać, gdyż wokół jej życie toczyło się właśnie w takich niesamowitych czasach, niesamowitych dla świata, Europy i dla Polski. No warto tu właśnie powiedzieć, i tutaj głos siostrze już oddaję, o tym, kiedy ona się urodziła, kiedy przyszła na świat, bo to były takie wyjątkowe dla Polski momenty w historii.
2: Urodziła się w roku 1865, dokładnie 17 kwietnia i jak łatwo wyliczyć, właśnie 17 kwietnia tego roku mija 150. rocznica jej urodzin. No i dużo i mało. Urodziła się rok po upadku powstania styczniowego i część jej życia przypadła na czasy, gdy Polska nie istniała na mapie Europy. Druga część, gdy Polska próbowała odbudowywać swoją niezawisłą państwowość, w które to odbudowywanie święta Urszula bardzo aktywnie się włączyła. Oczywiście można się zastanawiać, czy była postacią jeszcze XIX czy XX wieku. To jest bardzo ciekawe pytanie, jeśli się weźmie pod uwagę uwagę, że nie do końca wiemy, kiedy się zaczął XX wiek, ponieważ on nie zaczął się jednak tak mechanicznie, automatycznie, kalendarzowo, jakby nam się to wydawało. Wielu historyków skłonnych jest uważać, że XIX wiek trwał do I wojny światowej, że pierwsza wojna rozpoczęła XX wiek. Być może, ale to już tak, to jest kwestia nieco na marginesie naszych rozważań. Urodziła się rok po upadku powstania styczniowego, gdy już była młodą zakonnicą w klasztorze Urszulanek w Krakowie. Robię mały przeskok czasowy, żeby nawiązać się do tego powstania. W liście do swojej takiej korespondencyjnej przyjaciółki austriackiej baronówny napisała, jakie to szczęście, że nie wybuchła teraz żadna rewolucja jak ta z 63, bo nie zaręczam, czy bym nie uciekła, żeby wziąć w niej udział. Ale to zdanie też dobrze charakteryzuje przyszłą świętą Urszulę jako kobietę, która była bardzo wrażliwa na sprawy patriotyczne, a z drugiej strony była też typem kobiety działającej.
1: To nie czynu. Był kobiety czynu.
2: Czynu po prostu.
1: Na chwilę zatrzymam się przy tym zdaniu, które siostra powiedziała. Wysłała list, zwróciła się w liście do swojej korespondencyjnej przyjaciółki, baronesy austriackiej. Rodzina Leduchowskich nie była taką sobie zupełnie tuzinkową rodziną. To nazwisko pojawia się przy różnych okazjach, bardzo często związanych z kwestiami militarnymi, z wojskiem. Można powiedzieć, że była to rodzina zaliczająca się do arystokracji. Tak naprawdę oni się nazywali Halka Leduchowski, herbu Szalawa. I warto tutaj o tej rodzinie słów kilka powiedzieć.
2: To stary ród polski, rycerski, sięgający tradycjami Wołynia i walk na tamtejszym terenie. Za zasługi wojenne jeden z rycerzy noszących miano Halka otrzymał wieś Leduchów na Wołyniu i stąd wzięło się to rodowe nazwisko. To było prawdopodobnie w XV wieku. Natomiast troszkę dalej mamy już bardziej udokumentowane postaci Leduchowskich. Ród zrobił się bardzo rozgałęziony. Te bardziej udokumentowane postaci to na przykład dwaj bracia Leduchowscy, którzy brali udział w wyprawie Sobieskiego na Wiedeń. W odsieczy wiedeńskiej i ich imiona są wypisane na Kalenbergu, na tym wzgórzu, który upamiętnia zwycięstwo Sobieskiego. I posuwając się dalej, mamy końcówkę wieku XVIII, Sejm Wielki, który uchwala Konstytucję 3 maja i w tym Sejmie bierze udział pradziad świętej Urszuli. Czyli jest to rodzina zawsze zaangażowana w sprawy publiczne, sprawy polskie, zaangażowana po dobrej stronie. I coś ciekawego również zauważamy na przykładzie już tego dziada świętej Urszuli, dziadka, który spełniwszy swoją rolę publiczną, gdy owdowiał, resztę życia postanowił spędzić u misjonarzy tu w Warszawie, na krakowskim przedmieściu, przy kościele świętego Krzyża. Gdy zmarł, pochowany został w rodzinnym Klimontowie koło Sandomierza. Jego syn, dziadek świętej Urszuli, generał napoleoński Ignacy Hilary Leduchowski, który wziął też udział w powstaniu listopadowym, był między innymi obrońcą twierdzy Modlin przed nadciągającymi wojskami rosyjskimi feldmarszałka Dybicza, na stare lata tak zwane, postanowił osiąść również w Klimontowie u dominikanów. Widzimy więc, że w tej rodzinie tak dziwnie się splatały wątki służby wojskowej, służby rycerskiej ze służbą kościołowi, służbą duchowną. I bywało tak, że w każdym pokoleniu ród ten pewnych swoich członków oddawał służbie ojczyzny w stanie rycerskim, w stanie żołnierskim, a pewnych na służbę kościołowi. To samo będziemy za chwilę obserwować wśród rodzeństwa świętej Urszuli.
1: I tutaj mamy taki przykład trochę zburzenia tego stereotypu, który się wytworzył wokół czy to arystokracji, czy w ogóle bogatej szlachty, bogatego ziemiaństwa. Mówiło się czasem z przekąsem klasa próżniacza. Ludzie oddani tylko rozrywką, jakimś marnotrawieniu pieniędzy. A tu mamy przykłady liczne, siostra cały czas podaje, że tak nie jest. Że ci ludzie, choć dysponując jakimś tam majątkiem, większym czy mniejszym, bo wiemy, że i wśród arystokracji były różnice majątkowe, ale zaliczani ewidentnie do klasy wyższej, społeczeństwa są w stanie poświęcić się, tak jak siostra powiedziała, służbie. Czy to służbie publicznej, czy to służbie wojskowej, czy właśnie zrezygnować z możliwości robienia kariery świeckiej, poświęcić się służbie Bożej.
2: No, myślę, że temu wątkowi tutaj dużo czasu poświęcić nie możemy, dlatego że temat ziemiaństwa, arystokracji to jest temat niemalże na oddzielną audycję i na pewno jest tak, że na całą tę sferę społeczeństwa patrzymy lub też może na szczęście przestajemy patrzeć jako na pewien monolit. Patrzymy poprzez pryzmat propagandy komunistycznej, która chciała w ten sposób swojego wroga klasowego zohydzić w oczach społeczeństwa. Natomiast szlachta, arystokracja, gdy się bliżej przyjrzeć tej grupie, okazuje się, że również prezentowała rozmaite oblicze i bez wątpienia znajdziemy tam przykłady wałkoni, próżniaków, leniów, zdrajców i głupców, ale też istnieje to drugie bardzo zasłużone dla Polski i dla społeczeństwa oblicze, ludzi, którzy poświęcali się dla Polski, którzy swoje majątki angażowali na rzecz dobra wspólnotowego, wielcy mecenasi kultury, ludzie, którzy ryzykowali wszystkim, żeby wziąć udział w zrywach narodowo-wyzwoleńczych i później musieli emigrować. Więc myślę, że to jest dobry też czas, żeby trochę odkłamywać tę historię. A na przykładzie Leduchowskich widzimy, że ta historia, zawieruchy historyczne XIX-wieczne, również bardzo mocno wpłynęły na sytuację rodziny, dlatego że choć nie byli oni nigdy bardzo bogaci, to była taka arystokracja ducha, z tytułem hrabiowskim, owszem. Niemniej jednak w wyniku wojen napoleońskich, potem powstania listopadowego, zasadniczo potracili co mieli i też musieli się udać na emigrację, lub próbować zacząć robić kariery w Petersburgu, na Krymie,
1: we Wiedniu,
2: tam, gdzie Polacy jeździli. I dlatego dziadek Urszuli, Ignacy Hilary Leduchowski wyjechał, wraz z nim wyjechał syn Antoni, który ostatecznie osiadł w Austrii i tam się ożenił dwa razy. Z pierwszego małżeństwa z Austriaczką Marią Zeilern miał 3 synów, jednakże bardzo szybko owdowiał. Został sam z 3 maleńkich chłopców. I wtedy stało się coś opatrznościowego. Szukał matki dla swoich synów i ożenił się z przyjaciółką swojej zmarłej żony, Józefiną ze starego szwajcarskiego rodu Saliscicers, rodu, z którego wywodził się m.in. święty Franciszek Salezy, ten Sal. Rodu spokrewnionego ze szlachtą wirtemberską, inflancką, zasadniczo protestanckiego, jeśli chodzi o wyznanie, choć nie całkowicie. Było to opatrznościowe, dlatego że w tym małżeństwie zawartym tak naprawdę z rozsądku znalazł szczęście, znalazł miłość. Okazało się, że oboje potrafili zbudować piękną rodzinę, w której miłość rosła chyba z roku na rok, tak można powiedzieć, wzajemny szacunek i w którym zaczęły przychodzić na świat kolejne dzieci, również z miłością witane. Ta rodzina osiadła początkowo w miejscowości Losdorf, niedaleko Wiednia, na zachód od Wiednia. Po kilku latach przenieśli się do troszkę większego miasteczka Sankt Pölten, co związane było z tym, że po pierwsze stracili trochę pieniędzy niewłaściwie zainwestowanych, musieli sprzedać dom w Losdorf, ale też w Sankt Pölten były szkoły, dzieci zaczynały rosnąć, trzeba było dzieci posłać do szkół.
1: I spośród członków rodziny tej najbliższej przyszłej świętej, wybór drogi Bożej był nie tylko jej udziałem.
2: Nie tylko. Ile było dzieci? Tak, zawsze muszę sobie przeliczyć dokładniej, zanim powiem. Rodzina była, mówiąc dzisiejszym językiem, wielodzietna. Oprócz tych trzech synów Antoniego z pierwszego małżeństwa, którzy już w zasadzie poszli do szkół, więc tak naprawdę szybko odeszli z domu rodzinnego. Pierwsza urodziła się córka, Maria Teresa prezesa, która planowała karierę damy dworu i rzeczywiście zaczęła taką karierę robić, ale później w wyniku spotkania z kardynałem francuskim La Vigerie, który był wielkim działaczem na rzecz zniesienia niewolnictwa w Afryce, pod wpływem spotkania z nim postanowiła zaangażować się w działalność misyjną i stała się założycielką sodalicji świętego Piotra Klawera, sióstr klawerianek, bardzo zasłużonych jako zgromadzenie wspierające misję. Ona była pierwszą, pierworodną córką w rodzinie Leduchowskich. Po niej przyszła na świat Julia, czyli właśnie Urszula. Urszula to jest jej imię zakonne. Potem był Włodzimierz, przyszły generał jezuitów. Był jeszcze Ignacy, który wybrał służbę wojskową i został generałem Wojska Polskiego. No i jeszcze przyszły na świat trzy córki. Jedna zmarła jako 12- czy 13-letnia dziewczynka. Jedna, Franciszka, wyszła za mąż za dalszego kuzyna, też Leduchowskiego, i dzięki temu ród przetrwał. I była jeszcze jedna Ernestyna, która wiodła życie takiej panny kanoniczki, czyli też takiej kobiety, która nie założyła swojej rodziny, ale wybrała taki rodzaj życia poświęconego Bogu.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
0: Historia Kościoła.
1: I ponownie wracamy do naszej opowieści, która korzeniami sięga wieku XIX i przenosi się do wieku XX, o świętej Urszuli Leduchowskiej, choć już jak mój i państwa gość, którym jest siostra Małgorzata Krupecka, zaznaczyła, tak naprawdę to była Julia. Urodziła się i na chrzcie otrzymała imię Julia. Urszula to jej imię zakonne. Czy ten fakt, że tak wiele osób spośród rodziny przyszłej świętej wybrało wraz z nią karierę, czy też drogę Bożą, czy ten fakt można tłumaczyć specyficzną atmosferą rodzinną, nie wiem, miejscem, w którym się wychowywali? Skąd się to wzięło?
2: Na pewno musimy o klimacie domu rodzinnego porozmawiać, bo to jest coś bardzo ciekawego, co wpłynęło potem na dalsze życie dzieci. Co się składało na ten klimat domu rodzinnego? Więc tak, mamy tych dwoje rodziców, bardzo różnych rodziców. W domu rodzinnym mówi się po niemiecku ze względu na matkę Józefinę, która nie nauczyła się polskiego. No i rodzina żyje w Austrii. Niemniej jednak jest Antoni, który pielęgnuje tradycję starego polskiego rodu. Wydaje się, że osobą mocniejszą psychicznie była właśnie matka w tej rodzinie i ona była oparciem i dla dzieci, i dla Antoniego. Niemniej jednak dzieci, patrząc na Antoniego, uczyły się, jak powinien wyglądać mężczyzna odpowiedzialny za swoją rodzinę, uczciwy, kochający żonę, kochający dzieci. Widywały swojego ojca modlącego się na klęczkach przed starym obrazkiem Matki Bożej Częstochowskiej, przekazywanym w tej rodzinie z pokolenia na pokolenie. Od dzieci dużo się wymagało. Ze wspomnień rodzeństwa Leduchowskich wynika, że wychowanie było surowe dosyć. Dzieciom nie pozwalano na grymasy, nie było wykwintnego jedzenia, spały na dosyć twardych łóżkach. Poza tym Józefina uczyła swoje dzieci dzielenia się. Przy różnych okazjach przygotowywano jakieś kosze z jedzeniem po to, żeby je zanieść bardziej potrzebującym. Józefina uczyła szczerości, uczciwości. To są te postawy, z którymi potem dzieci poszły w dorosłe życie. To był ich największy posag. Czego jeszcze uczono się w domu rodzinnym? Oczywiście dzieciom zapewniono bardzo dobre wykształcenie. Wykształcenie najpierw nabywane w samym domu, dzięki całemu zespołowi różnych guwernantek, nauczycielek, więc wszystko to, co pannom, zwłaszcza pannom, bo chłopcy szybciej szli do szkoły, zwłaszcza pannom z tej sfery było potrzebne.
1: Na pewno umiała grać na pianinie.
2: Oczywiście, rysować, kilka języków obcych, ale potem oczywiście też dziewczęta szły do szkoły. Co jeszcze z domu rodzinnego wyniosły? Wspomniałam o tym, że w rodzinie mówiono po niemiecku, niemniej jednak istniała ta długa historia rodu Leduchowskich. Leduchowski. I wydarzyło się również coś bardzo interesującego, bo mówiąc o Leduchowskich, trzeba wspomnieć o jeszcze jednej ważnej postaci. Najpierw przywołam znów nazwę Klimontów koło Sandomierza, żeby
1: ta
2: nazwa gdzieś nie uciekła. Piękne miasteczko, pięknie położone. Jeśli nasi słuchacze w tamtych okolicach będą, warto zajrzeć.
1: Koniecznie, namawiam również.
2: Pod ziemiach tamtejszego kościoła spoczywają oprócz rodziców, przodkowie świętej Urszuli, babcia, dziadek, prababcia, pradziadek. Ale też w okolicach Klimontowa, w górkach klimontowskich, narodził się kuzyn ich ojca, czyli stryj, inaczej mówiąc, stryj Julii i jej rodzeństwa, późniejszy kardynał Mieczysław Leduchowski, który był postacią znaczącą i w historii Polski, i w historii Kościoła, i też w historii rodziny Leduchowskich. Jego sytuacja wywarła też wpływ na postawy dzieci. Dlaczego? Kardynał, jeszcze nie kardynał, arcybiskup gnieźnieńsko-poznański Mieczysław Leduchowski został prymasem Polski, dlatego że wówczas funkcja prymasa była związana właśnie z tą unią personalną gnieźnieńsko-poznańską. Dopiero po wojnie, po II wojnie światowej została przeniesiona na Unię Warszawsko-Gnieźnieńską. Został więc prymasem Polski i z początku wydawało mu się, że w ówczesnych realiach zaboru pruskiego, ponieważ Poznań, Gniezno to zabór pruski, uda się jakoś tam kościołowi istnieć. Szybko jednak stracił złudzenie. Okazało się, że polityka pruska, Kulturkampf, dąży do wynarodowienia Polaków, a skoro do wynarodowienia, to trzeba walczyć z Kościołem, bo Kościół uważany był i słusznie za tego nośnika polskości. Tak więc arcybiskup gnieźnieńsko-poznański Mieczysław Leduchowski w pewnym momencie doszedł do tego samego punktu, do którego prymas Wyszyński doszedł, mówiąc to swoje słynne non possumus.
1: Tak.
2: Mniej więcej to samo, choć innymi słowami powiedział arcybiskup Mieczysław Leduchowski i wylądował w pruskim więzieniu w Ostrowie Wielkopolskim. I tam wydarzyło się coś ciekawego, mianowicie jako więzień pruski otrzymał godność kardynała. Prusacy zorientowali się, że kogoś tak znacznego, nie dość, że arystokrata skoligacony z rodami różnymi europejskimi, to jeszcze książę kościoła, bo to były czasy, kiedy kardynał to książę kościoła. Kogoś takiego nie można trzymać w więzieniu i w związku z tym, chcąc nie chcąc, musieli go zwolnić, ale pod warunkiem, że uda się na emigrację i rzeczywiście wyjechał. Jechał przez Wiedeń do Rzymu, po to, żeby tam objąć później ważne stanowiska w kurii rzymskiej. Jechał przez Wiedeń i w Wiedniu spotkał się z Antonim Leduchowskim i z jego dziećmi. I to był dla tych dzieci, których losy, jeśli chodzi o wybór, takie wybory narodowościowe, nie wiadomo, jak by się potoczył. Dla tych dzieci, a przynajmniej dla pierwszej Marii Teresy i dla Julii, późniejszej Urszuli, to spotkanie ze stryjem, więźniem za Kościół, za Polskę, było czymś bardzo przełomowym. Na pewno od tego momentu, jeśli nie wcześniej, nie wiemy dokładnie, jak było wcześniej, ale od tego momentu na pewno dzieci Józefiny i Antoniego Leduchowskich, nadal w domu mówiąc po niemiecku, zaczynają się na pewno czuć Polakami, a z nich wszystkich chyba właśnie Julia, późniejsza Urszula, najbardziej czuje się Polką i ona najwięcej się przykłada do doskonalenia języka polskiego, a później już w dorosłym życiu, o czym pewnie za chwilę powiemy, czuje się Polką z krwi i kości i zdecydowanie dla Polski działa.
1: Czyli ten moment przełomowy, cały czas jesteśmy głęboko w XIX wieku, to jest przejazd przez Wiedeń, spotkanie z dalekim
2: już
1: stryjem.
2: Kardynałem. Kuzynem ojca, więc tak. Dosyć bliskim stryjem.
1: Julia ma 18 lat w tym momencie. Czyli jest...
2: Nie spotyka swojego stryja, ma mniej lat. Natomiast ma 18 lat, gdy po pewnym czasie rodzina dojrzała do decyzji, żeby się przenieść z tej głębokiej Austrii na tereny bardziej polskie. Chyba tęsknota Antoniego na tym zaważyła, może też względy ekonomiczne. Zaczęli szukać możliwości zakupienia jakiegoś dworku, bo jednak to ziemiaństwo, to lubiło życie na wsi, w dworku, a nie w mieście. Zaczęli szukać możliwości osiedlenia się na wsi i w związku z tym zaczęli szukać w Galicji. Trafiła się możliwość, żeby kupić taki właśnie skromny dworek w Lipnicy, niedaleko Bochni. Julia ma 18 lat, gdy rodzina przenosi się właśnie do Galicji.
1: I ten moment, kiedy ona decyduje się już konkretnie, że 18 lat to jest czas, kiedy panny wydawano za mąż, tak? Od tego momentu zaczyna się wydawać już panny za mąż, nawet wcześniej. I mogłaby wybrać taką drogę, wybiera drogę inną. Czy mamy jakieś ślady, nie wiem, walki duchowej, rozterki duchowej z tego okresu, czy jakiejś takiej konkretnej decyzji, kiedy ona deklaruje się, wybieram życie konsekrowane?
2: Mamy różnego rodzaju ślady. Z jednej strony, z tych różnych wspomnień, z listów rodzeństwa, wynika, że pragnienie poświęcenia się Panu Jezusowi na własność żyło w jej sercu od dawna, chyba od dzieciństwa. Ale dojrzewało wraz z nią. I mamy tę 18, za chwilę 19-letnią dziewczynę, która coraz bardziej dojrzewa do wyboru. Ale są też niesprzyjające okoliczności życiowe, mianowicie z domu odchodzi najpierw Włodzimierz, który wstępuje do seminarium w Tarnowie, a później do jezuitów. Potem odchodzi Maria Teresa, zostaje damą dworu na dworze książąt toskańskich. Potem umiera ojciec rodziny, Antoni. I tak naprawdę w tym dworku Leduchowskich w Lipnicy zostaje Józefina i Julia 19-letnia, która jest oparciem dla swojej matki, która musi się zająć majątkiem, a dojrzewa w niej coraz mocniej ta decyzja wstąpienia do klasztoru. I okazuje się, że ta decyzja napotyka na sprzeciw Józefiny, która nie chciałaby się rozstać ze swoją córką. Okazuje się więc, że walkę o dziwo, swego rodzaju walkę musi stoczyć ze swoją najbliższą rodziną. Szuka jednak możliwości wstąpienia do klasztoru. A przy tej okazji spróbujmy sobie też trochę wyobrazić, słuchacze nasi, nie wiem, jaki mają obraz życia zakonnego. Jeżeli jakiś mają, to chyba bardziej taki bazujący na współczesnych wyobrażeniach, gdy widzi się siostry biegające po ulicach, pracujące w różnych miejscach. Koniec XIX wieku to jednak jeszcze nie jest ten moment. Jest to co prawda bardzo interesujący czas, gdy zaczyna się rodzić coraz więcej żeńskich zgromadzeń zakonnych o takim charakterze apostolskim, z jakimi dzisiaj mamy do czynienia, czyli siostry, które zaczynają wchodzić w te sektory życia społecznego, gdzie państwo sobie nie radzi, gdzie trzeba się zająć sierotami, nie mówiąc o edukacji, która zawsze była tą mocną domeną klasztorów, ale zająć się chorymi, sierotami, biednymi, czyli tymi osobami z różnych powodów spychanymi na margines społeczeństwa. I w związku z tym w XIX wieku mamy taki XIX wieku i w pierwszych latach, w pierwszej nawet połowie wieku XX, powiedzmy do wybuchu wojny, mamy taki wysyp żeńskich zgromadzeń zakonnych, nawet typowo polskich, o charakterze społecznym, powiedziałabym. Czyli tych, które oprócz tego, że oczywiście życie konsekrowane to jest zawsze oddanie się w służbę Jezusowi, ale oddać się Jezusowi to znaczy oddać się równocześnie na służbę siostrom i braciom. Gdy mówię wobec tego o takich żeńskich zgromadzeniach o profilu społecznym, to mam na myśli takie zgromadzenia, które się poświęcą szerzeniu Królestwa Bożego poprzez nauczanie, opiekę nad chorymi, tworzenie domów dla sierot, ochronek i tak dalej. Mamy Galicję, gdzie tu szukać takiego zgromadzenia, do którego mogłoby się wstąpić. A wspomnę jeszcze całkiem na marginesie, że Galicja i tak była w lepszej sytuacji, dlatego że po upadku powstania styczniowego w zaborze rosyjskim, tu w Warszawie, w Królestwie Polskim w ogóle trudno było zrealizować dziewczynie powołanie zakonne, dlatego że na fali prześladowania kościoła wspierającego powstanie styczniowe, zaborca rosyjski postanowił zlikwidować zgromadzenia zakonne, używając do tego różnych kruczków prawnych, na przykład zakaz wstępowania do nowicjatu. Co się dzieje, jak nie można przyjmować nowych członków do nowicjatu?
1: Zakon wymiera. Tak z kamedułami, z jednym z moich ulubionych zakonów postąpiono i bielańscy oraz ci z Wigier kameduli po prostu wymarli w pewien sposób.
2: Dokładnie taki sam zakaz obowiązywał wszystkie inne zakony, zgromadzenia zakonne i z tego powodu, tak na marginesie przypomnijmy, zaistniał ten fenomen absolutnie z niczym nieporównywalny, jeśli chodzi o Kościół, o historię Kościoła, ten fenomen podziemnego, konspiracyjnego życia zakonnego, jak i na pewno z natchnienia Ducha Świętego zainspirował ojciec Honorat Koźmiński, przyczyniając się do powstania 20 kilku żeńskich, bezhabitowych, zakonspirowanych zgromadzeń zakonnych, bo chodziło mu o to, że żeby polskie dziewczęta, które chciały zrealizować powołanie zakonne, nie musiały wyjeżdżać za granicę. Nie chciał, żeby ta najlepsza polska krew wyciekała za granicę. Chciał dać taką szansę. W Galicji może było w Galicji było trochę lepiej, na pewno było trochę lepiej. I Julia, szukając możliwości wstąpienia do jakiegoś zgromadzenia zakonnego, czytała dużo na podstawie lektur, miała jakieś takie myśli swoje różne. Niemniej jednak, widząc opór rodziny, konsultując się też ze swoim bratem i z biskupem, doszła do wniosku, że najłatwiej rodzinie będzie zaakceptować wybór urszulanek w Krakowie. Urszulanek, które w Krakowie mieszkały wówczas nie tak długo, dlatego że wcześniej zostały wyrzucone z Poznania na fali właśnie pruskiej polityki Kulturkampfu. Mieszkały nie tak długo przy ulicy Starowiślnej, ale zdążyły zasłynąć jako klasztor o wysokim poziomie życia duchowego i w dodatku prowadzący świetną szkołę dla dziewcząt, szkołę z internatem. To teraz pewnie coś o urszulankach muszę powiedzieć.
1: No właśnie, bo urszulanki.
2: Urszulanki. Urszulanki to bardzo rozgałęziona rodzina zakonna, wywodząca się od świętej Anieli Merici, która żyła we Włoszech w XVII wieku i miała takie bardzo nowoczesne w dzisiejszym tego słowa znaczeniu spojrzenie na życie zakonne. Mianowicie chciała, żeby to towarzystwo świętej Urszuli, które zainicjowała, żeby to były kobiety żyjące, wchodzące jak najbardziej w społeczeństwo. Taka ewangelizacja przez taki bliski kontakt. Jako patronkę wybrała świętą Urszulę, świętą Urszulę męczennicę, która była bardzo popularną świętą w Europie. Ale potem nastał Sobór Trydencki, będący odpowiedzią na pewien kryzys w Kościele. Pierwszą odpowiedzią niewłaściwą była reformacja, która była swego rodzaju rewolucją w Kościele, a Kościół nie chce się zmieniać poprzez rewolucję, tylko poprzez reformę. I Sobór Trydencki istotnie taką reformę zainicjował. Wiele dał Kościołowi, ale na fali tej reformy zalecono też klasztorom, zakonom powrót do, jak się wtedy mówiło, tak zwanej pierwotnej surowości. Ta pierwotna surowość miała między innymi polegać na tym, że jak się żyje za klauzurą, a ta klauzura

0: papieżowi. W XIX wieku w innych krajach europejskich, poza ziemiami polskimi, będącymi w specyficznej sytuacji, bo pod zaborami, w innych krajach europejskich w XIX wieku klasztory uszulańskie zaczęły tworzyć Unię, Unię Rzymską Uszulanek. Ta tendencja do przyłączania się do Unii do Krakowa jeszcze nie dotarła, z przyczyn, o których wspomniałam. Dlatego, gdy mówimy o świętej Urszuli, mówimy, że wstąpiła do klasztoru krakowskiego, do Uszulanek krakowskich przy ulicy Starowiślnej. I gdy później, w 1907 roku, o czym za chwilę jeszcze dopowiemy, wyjedzie do Petersburga po to, żeby tam założyć najpierw filię klasztoru urszulańskiego, ten jej klasztor w Petersburgu, którego będzie przełożoną, również po roku stanie się autonomiczny, podlegający bezpośrednio papieżowi. Wszystkie urszulanki miały coś wspólnego. Tradycje pracy pedagogicznej.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: I wracamy ponownie do naszej opowieści o urszulankach i niezwykłej świętej Urszuli Leduchowskiej, która z urszulankami całą swoją drogę do Boga związała od 19 roku życia, prawda?
0: Od 21.
1: 21. Wtedy składa śluby, czy wstępuje na razie do nowicjatu?
0: W 1886 roku, mając 21 lat, wstępuje do klasztoru Urszulanek w Krakowie. I wydaje jej się, że w tym klasztorze zostanie do końca życia. Ze względów, które wytłumaczyłam chwilę wcześniej. Wstępuje do klasztoru, przechodzi normalną drogę formacji zakonnej, jest postulantką, nowicjuszką, składa śluby. Równocześnie kontynuuje naukę, dlatego że urszulanki, jak mówiłam, prowadziły bardzo dobrą szkołę. Żeby uczyć w tej szkole, Urszula też musi zdobyć uprawnienia. W związku z tym zdaje rozmaite egzaminy. Siostry wysyłają ją też na rok do Francji, do klasztoru urszulanek w Beaugency, żeby tam zrobiła taki kurs języka francuskiego, który dawał jej uprawnienia nauczycielskie. Kontynuuje też naukę malarstwa. W wolnych chwilach, których ma coraz mniej, pobiera lekcje malarstwa u ucznia Jana Matejki, u Teofila Benedyktowicza. Maluje. Zostało sporo obrazów przez nią namalowanych. Część nadal wisi w klasztorze Urszulanek w Krakowie. Niektóre są w Pniewach, w sanktuarium świętej Urszuli, niedaleko Poznania. Z czasem będzie miała coraz mniej możliwości, żeby poświęcić się tej pasji, dlatego że otrzymuje też coraz bardziej odpowiedzialne zadania związane z uczeniem, z wychowywaniem dziewcząt w tej szkole. Szkoła była rzeczywiście na dobrym poziomie, a równocześnie, to jest ten paradoks, siostry żyły za ścisłą klauzurą, tak jak tu w Warszawie wizytki czy sakramentki. Jakoś sobie radziły, to jako wykładowcy przychodzili jako wykładowcy w szkole, zatrudnieni byli profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego, co świadczy o wysokim poziomie, na przykład Lucjan Rydel. Lucjana Rydla kojarzymy sobie z postacią pana młodego w Weselu Wyspiańskiego. Tymczasem był to równocześnie bardzo ceniony znawca antyku i też nauczyciel w szkole urszulanek. Wiemy, że w jego wykładach brały też udział czasem siostry. Wszystko to składa się na bardzo interesujący obraz życia umysłowego i życia duchowego w tym klasztorze i w tej szkole klasztornej. Urszula zostaje z czasem przełożoną tego klasztoru. Przełożoną, zaczyna się przyglądać trochę tej sytuacji, ma nowe pomysły. Na przykład zauważa, że ta ścisła klauzura, za którą są zamknięte, jest jednak dość mocno niewygodna dla sióstr, które poświęcają się pracy pedagogicznej i wychowawczej. I w związku z tym konsultuje się również z przełożoną urszulanek w Tarnowie, postanawiają prowadzić pewne modyfikacje w konstytucjach klasztornych. Z tą myślą Urszula jedzie do Rzymu, bo zmiany w konstytucjach muszą być zatwierdzone przez papieża. Jedzie do Rzymu i tam ma miejsce jedno z najważniejszych spotkań w jej życiu. Mianowicie spotyka papieża Piusa X, świętego Piusa X. To spotkanie wywarło na nią ogromny wpływ. Nie tylko załatwiła sprawy urzędowe, które miała załatwić, ale równocześnie święci jakoś tak się zwąchali, wyczuli się nawzajem, zapałali do siebie sympatią. Święci

0: Ty Pius X prosi ją o modlitwę, obiecuje też, że będzie modlił się za nią. Natomiast przyszła święta Urszula zwierza się papieżowi z pewnego marzenia, które dojrzewa w jej sercu. Mianowicie wśród dziewcząt, które przyjeżdżały do szkoły w Krakowie, były też dziewczęta z zaboru rosyjskiego. Jednakże kończąc tę szkołę, otrzymywały dyplom, który zupełnie się nie liczył w zaborze rosyjskim. Stąd to dojrzewające marzenie, żeby pojechać do Rosji i tam rozpocząć pracę apostolską. Pojechać, no cóż, w konspiracji. Papież pobłogosławił ją na tę myśl, pobłogosławił tę ideę, powiedział, jedźcie choćby w różowych sukienkach, byle tylko tam pracować. No, wróciła uskrzydlona po tym spotkaniu, a gdy wróciła, czekało na nią zaproszenie od proboszcza parafii katolickiej w Petersburgu na Newskim Prospekcie, od proboszcza parafii świętej Katarzyny, księdza Konstantego Butkiewicza, później zamordowanego przez komunistów. W związku z tym Urszula zaczyna myśleć o tym, żeby pojechać do Petersburga i zorientować się, jakie tam są możliwości pracy. A oprócz tego wyskoczyła jeszcze z pomysłem, który jest tak nowatorskim, że zaszokował trochę galicyjską, konserwatywną opinię społeczną, też środowisko kościelne. Mianowicie, wyobraźmy sobie przełom XIX i XX wieku. To jest właściwie dopiero pierwsze pokolenie młodych kobiet, które idą na studia uniwersyteckie, chcą studiować i słusznie, ale nie mają oparcia w społeczeństwie. No, różnie ich losy się toczą i święta Urszula wpada na pomysł, żeby przy klasztorze otworzyć internat dla tych wyemancypowanych panien. Żeby móc otworzyć taki internat, potrzebuje pozwolenia biskupa. Nie dostaje tego pozwolenia w 1905 roku, bo pomysł jest zbyt śmiały. Gdzie tam takie te sufrażystki, feministki przy klasztorze? A był to pomysł rzeczywiście genialny. Dopiero kilka miesięcy później samobójstwo jednej z tych studentek, którą się nikt nie zaopiekował, sprawia, że władze kościelne krakowskie też zmieniają sposób patrzenia i teraz to Urszulę proszą, żeby jednak wróciła do swojej idei. Istotnie taki internat akademicki otwiera, pierwszy na ziemiach polskich i to jest tak naprawdę prekursorskie równocześnie duszpasterstwo akademickie, bo nie chodzi tylko o to, żeby tym młodym kobietom dać lokum, ale też, żeby się nimi zaopiekować od strony duchowej, czyli organizuje im jakieś wykłady, w których pokazuje, że no, nie ma sprzeczności między wiedzą a wiarą. Ale to już jest rok 1906-1907. Urszula kończy równocześnie swoją kadencję przełożeńską w Krakowie. Pierwsza taka wyprawa do Petersburga, żeby się zorientować, jakie tam są możliwości pracy, daje jej pewne rozeznanie, że warto spróbować. No i mamy lipiec 1907 roku. Wraz z dwiema młodymi siostrami jedzie do Petersburga, nie wiedząc, że rozpoczyna się absolutnie nowy etap w jej życiu. Przyjeżdża do Petersburga, bierze najpierw odpowiedzialność za internat dla dziewcząt. Dlatego, że ta parafia świętej Katarzyny na Newskim Prospekcie to była wielka instytucja mieszcząca w sobie, oprócz samego kościoła i tej pracy duszpasterskiej, mieszcząca w sobie również wiele instytucji dobroczynnych i oświatowo-wychowawczych. Między innymi gimnazjum, a przy gimnazjum internat. Poza tym trzeba było zacząć zarabiać na życie, na utrzymanie własne i powiększającej się wspólnoty zakonnej, żyjącej w konspiracji, dlatego że siostry jadąc do Rosji w różowych sukienkach nie pojechały, ale jednak habity musiały zostawić w Krakowie. No i wtedy Urszula, ja zawsze z podziwem myślę i mówię o tym, Urszula chce zdobyć dyplom nauczycielski. I teraz wyobraźmy sobie tak, miała 21 lat, gdy wstąpiła do klasztoru Urszulanek w Krakowie. 21 lat spędziła w Krakowie. Wyjeżdżała z Krakowa do Petersburga, mając 42 lata w 1907 roku. A w tamtych czasach kobieta 42-letnia to była już naprawdę kobieta zaawansowana wiekowo. I na dodatek po 21 latach spędzonych za zamkniętą klauzurą jedzie do Petersburga w zupełnie nowe środowisko, nowy styl życia i nagle musi się zacząć uczyć. Uczy się rosyjskiego w ciągu kilku miesięcy, zdobywa taką znajomość języka rosyjskiego, że jest w stanie po rosyjsku zdać egzamin ze wszystkich przedmiotów objętych programem nauczania gimnazjalnego po to, żeby zyskać rosyjski dyplom uprawniający ją do nauczania. To świadczy też o jej potencjale intelektualnym. Zresztą talent językowy to był jeden z jej
1: fenomenalnych talentów. Tą bazę chyba wyniosła jeszcze z czasów wiedeńskich, austriackich, z domu rodzinnego, gdzie na naukę języków kładziono, jak siostra wspomniała, ogromny nacisk. Podobno każdy następny język po czwartym przychodzi coraz łatwiej.
0: Jest to bardzo prawdopodobne. Oczywiście talent jest potrzebny. No, w tym wypadku jednak rosyjski z cyrylicą to było coś innego niż niemiecki, którym mówiła od urodzenia, polski,
1: francuski,
0: angielski, zaczynała się uczyć włoskiego już wtedy, więc te podstawowe języki europejskie znała, ale rosyjski to było coś zupełnie innego i za chwilę zacznie ten talent językowy fenomenalny jeszcze bardziej potwierdzać i utwierdzać, ponieważ 2-3 lata później zacznie się uczyć fińskiego, dlatego że działalność w samym Petersburgu napotykała na coraz większe trudności, jednak nie dawało się tak dobrze zakonspirować wspólnoty. Wobec tego mnożyły się takie sytuacje niebezpieczne, rewizje, jakieś oszczercze artykuły w prasie. Było, no można się było spodziewać, że za chwilę już władze carskie wpadną na trop tej wspólnoty zakonnej i Urszula wobec tego korzysta z nadarzającej się okazji, żeby założyć dom, filię klasztoru petersburskiego, już samodzielnego, podlegającego papieżowi Piusowi X. Korzysta z okazji, żeby założyć dom w pięknym miejscu, w fińskiej Karelii, będącej jednak pod okupacją rosyjską, no, mniej uciążliwą niż zabór rosyjski tutaj dotykający ziemię polskie, nad brzegiem Zatoki Fińskiej, na plaży prawie że, częściowo w sosnowym lesie, znalazła piękne miejsce, które na cześć Matki Bożej nazwała Merentehti, Gwiazda Morza. Tam wybudowała szkołę własną, szkołę mającą również konspiracyjny polski charakter, oficjalnie szkołę rosyjską. Tam założyła też nowicjat dla coraz liczniej zgłaszających się kandydatek i tam nauczyła się fińskiego, ponieważ okoliczna ludność to byli Finowie, zresztą na ogół protestanci, ale tak naprawdę zupełnie zaniedbani religijnie, dlatego że tam brakowało duszpasterstwa. Protestanci, którzy widząc takie prężne duchowo miejsce, zaczęli przychodzić do kaplicy zakonnej, modlić się razem z siostrami, śpiewać. Czyli to miejsce stało się również poligonem pewnych doświadczeń ekumenicznych dla Urszuli. No na pewno sam fakt wychowania się w tym środowisku zróżnicowanym narodowościowo i wyznaniowo, jakim był Tygiel austro-węgierski, dał jej stosowne przygotowanie, otwartość serca, otwartość umysłu, no ale język fiński zupełnie też inny, do innej rodziny językowej należący, przezwyciężyła tę barierę, a potem w krajach kolejnych skandynawskich, w których będzie mieszkać, uczy się szwedzkiego, duńskiego, norweskiego, po to, żeby w tych językach przemawiać do ludzi o Polsce.
1: O Polsce, a Polska wciąż jeszcze przebywa w niebycie politycznym, ale to się szybko zmienia wraz z pierwszą wojną światową.
0: Polska żyje w sercach swoich dzieci, jak powie święta Urszula, która po wybuchu I wojny światowej jako persona non grata zostaje wyrzucona z Rosji.
1: Jest obywatelką wrogiego państwa.
0: Ma paszport austriacki, bo
1: poddana
0: przecież nie ma
1: austro-węgierska,
0: polskich
1: tak.
0: Paszportów nie ma. Zaczyna się trudne miesiące w jej życiu, bo najpierw jest sama, później do niej kolejne siostry dojeżdżają. Mieszka w Sztokholmie, potem pod Sztokholmem, potem wraz z siostrami przeniesie się do Danii. Zaczynają to, co wszystkie urszulanki robią, czyli praca wychowawcza, trzeba się też utrzymać z czegoś, ale też Urszula podejmuje dzieło absolutnie niewiarygodne, mianowicie przypomnijmy, że podczas tej wojny co miało zadecydować o ewentualnym zmartwychwstaniu Polski, były działania zbrojne działania dyplomatyczne, ale też różnego rodzaju działania informacyjno-propagandowe, które miały społeczeństwom Europy przypominać o prawie Polski do niepodległego bytu. W tym celu Sienkiewicz w Szwajcarii zakłada też swój Komitet Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce, czyli zbieranie ofiar na pomoc charytatywną dla ludzi, którzy cierpią z powodu tego, że front się przetacza przez ziemię polskie i mówienie o Polsce. No i przychodzi od Sienkiewicza do hrabiny Leduchowskiej, mieszkającej pod Sztokholmem, przychodzi list z prośbą, żeby zechciała zostać reprezentantką Komitetu Wewejskiego na kraje skandynawskie. No i ona się zgadza. To polskie serce bije w niej mocno. W związku z tym organizuje sobie tournée odczytowe. Około 80 odczytów w ciągu 2-3 lat wygłosiła we wszystkich krajach skandynawskich i na dworach królewskich i w środowiskach dyplomatycznych i gdzieś w biednych wioseczkach, tam w fiordach zagubionych. Mówi o Polsce, sprawia, że organizują się lokalne komitety pomocy ofiarom wojny w Polsce. Zbierane są datki, kupowana jest żywność, ze Skandynawii jadą wagony z pomocą humanitarną do Polski, a równocześnie ludzie słuchają tego, co ma do powiedzenia. Była podobno fenomenalną prelegentką. Ze wspomnień jej słuchaczy wynika, że po prostu nie można było jej się oprzeć i ci twardzi Skandynawowie ze łzami w oczach wychodzili z jej odczytów. Komitet Wewejski zorientował się, jak cenną ma współpracownicę i została szybko honorową członkinią komitetu, a później już w odrodzonej Polsce, do której wróciła z siostrami i z polskimi sierotami pozbieranymi na ulicach Danii, już w odrodzonej Polsce została później uhonorowana Krzyżem Niepodległości, Złotym Krzyżem Zasługi i orderem Polonia Restituta.
1: Polska odzyskuje niepodległość w 18 roku. Dzięki tym staraniom, o których siostra powiedziała, na różnych płaszczyznach zbrojnych, dyplomatycznych, propagandowych, także, bardzo istotne, siostra Leduchowska, późniejsza święta, wraca również do kraju. Tutaj bije wciąż jej serce dla tego kraju. I jak to się staje, że zostaje świętą?
0: Jak to się staje, że zostaje święto? Najpierw jeszcze parę spraw organizacyjnych, że tak powiem, bo staje się założycielką nowego zgromadzenia. Wraz z siostrami przyjeżdża do Polski, jest rok 1920, inne klasztory urszulańskie przyłączają się do Unii, natomiast tutaj ta cała sytuacja tej wędrówki wspólnoty urszulańskiej, petersbursko-skandynawskiej i inne okoliczności sprawiają, że za radą swojego brata Włodzimierza, wówczas już generała jezuitów, prosi stolicę świętą o zatwierdzenie, o przekształcenie tej jej wspólnoty w nowe zgromadzenie Urszulanek Serca Jezusa Konającego. No i wraz z siostrami oddaje się na służbę Kościołowi, Ojczyźnie. Bardzo dynamicznie. Myślę, że nie ma przesady w stwierdzeniu, że była jedną z najbardziej znanych i rozpoznawalnych kobiet w Polsce międzywojennej, o czym podręczniki do historii nie mówią, dlatego że kobietami kościoła podręczniki do historii zajmować się nie chcą, a szkoda. Działa naprawdę niestrudzenie. Już i wiek, i zdrowie mogłyby pozwolić jej osiąść na laurach, ale jak to się dzieje, że ktoś zostaje święty? No właśnie, w sercu bije nie tylko Polska, ale w sercu jest ten głos Jezusa, który każe jej iść i służyć. Więc nie tylko sama służy ludziom ze wszystkich sił, równocześnie cały czas rozwija się w niej bardzo intensywne życie wewnętrzne, którym dzieli się też z siostrami. Do jej śmierci w 1939 roku, do swojej śmierci, pociągnęła za sobą prawie 800 młodych kobiet na służbę Chrystusowi i służbę innym ludziom. Pociągnęła za sobą i starała się przekazać im swojego ducha. Chciała, żeby duchowość tych uszulanek skoncentrowana była wokół tajemnicy Jezusa umierającego na krzyżu.
1: Stąd nazwa zgromadzenia.
0: Tak, dlatego że z tej kontemplacji Jezusa, który na krzyżu umiera z miłości do każdego człowieka, chciała, żebyśmy czerpały siłę do służby człowiekowi.
1: W wielu opracowaniach na temat świętej Urszuli pojawia się takie zdanie, że gdy zmarła w 1939 roku, zmarła w opinii świętości. I jej siostry, i ludzie świeccy, tak jak siostra powiedziała, bardzo rozpoznawalna osoba w okresie międzywojennym w Polsce, byli przekonani, że umiera osoba święta. Proces beatyfikacyjny to jest sprawa dużo późniejsza. Już nasz papież, Jan Paweł II, był tą osobą, która...
0: Realizacja procesu. Tak. Natomiast proces rozpoczął się dużo wcześniej. Rozpocząłby się prawdopodobnie zaraz po jej śmierci, no ale wybuchła wojna.
1: Wojna, wiadomo. Natomiast świętą została ogłoszona już przez naszego papieża, Jana Pawła II, który zresztą ze zgromadzeniem sióstr urszulanek był silnie związany. Warto zaznaczyć, że to był chyba ostatni dom, w którym jeszcze jako kardynał odbywał rekolekcje w Polsce, tak? Wrócił do Polski.
0: Nasz warszawski dom na Powiślu, Szary Dom, to był warszawski dom najpierw księdza, biskupa, kardynała Karola Wojtyły. Tutaj mniej więcej od połowy lat 50. zawsze się zatrzymywał, kiedy przyjeżdżał do Warszawy. I tutaj również spędził tę ostatnią noc przed wyjazdem na konklawę z 2 na 3 października 1978 roku. I drugi nasz dom, Zakopane, Jaszczurówka.
1: Ja z Państwem się żegnam, zapraszam na kolejne spotkanie w obrazach z historii Kościoła.
2: Historia Kościoła.

0: Eskarok Warszawa. Eskarok. Drogowskazy.
1: To są drogowskazy. Spotykamy się po raz kolejny na antenie Eskirok. Spotykamy się dźwiękowo. Ja się nazywam Aleksandra Galant, no i mam nadzieję, że tę najbliższą godzinę spędzimy wspólnie. Jest takie trudne pytanie, na które pewnie większość z nas raz albo wielokrotnie, kto powiedział, że nie, szukała odpowiedzi. To jest pytanie, jak pozbierać się po zakończonej relacji, czy też po zerwaniu, rozstaniu, powiedzmy sobie wprost. Być może są to wspomnienia z odległej młodości, no bo wtedy wszystko przeżywamy dużo bardziej, ten świat nam się wali na głowę, wszystko wiruje, szaleje, matnia, ciemność, nic nigdy nie będzie tak, jak było. Nie chciałabym być bumerką i udzielać rad, w które sama nie wierzyłam, ale fakty są takie, że najczęściej później okazuje się, że jednak ten świat dalej się toczy, to życie również się toczy, co nie zmienia faktu i uważam, że nie wolno umniejszać temu, że po rozstaniu jest nam bardzo trudno. Na to pierwsze pytanie, które zadałam, czyli jak pozbierać się po rozstaniu, wydaje mi się, że nadal nie odnaleziono jednoznacznej odpowiedzi. Sądzę nawet, że takowa nie istnieje. Natomiast wielu specjalistów, ekspertów stara się znaleźć odpowiedź na pytanie, jak ten czas przejść lepiej, w jaki sposób nie rozsypać się zupełnie na kawałki, trzymać się jakiś ram, rys, żeby znaleźć siłę i dalej w to życie pójść. Ciekawe jest także to, czy umiemy dokładnie opisać i to, co się z nami dzieje teraz, i to, co się działo w trakcie trwania całego związku, jak on wyglądał, jak to rozstanie przebiegało, czy między tymi łzami, chusteczkami, ciemną rozpaczą, mamy czas na to, żeby spojrzeć wstecz i jakoś tę historię opisać. Celowo używam słowa opisać historię, dlatego że okazuje się, że może mieć to kluczowe znaczenie dla tego, jak rozstanie przeżyjemy, z czym wejdziemy w dalsze życie, no i jak będziemy myśleć o przyszłości. Mam nadzieję, że was to zaciekawiło, mnie bardzo. I bardzo się cieszę, że zaproszenie do tego spotkania przyjęła Jolanta Czarnecka, psycholożka z Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie, która jest współautorką badania, które dotyczyło właśnie tego, jak ważne jest opisywanie historii relacji po jego zakończeniu. Witaj w drogowskazach.
2: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Olu.
1: Pierwsza rzecz, która jakoś mnie zatrzymała, zanim zapytam Cię o historię, o narrację, o ten sposób myślenia o rozstaniu, to jest w ogóle samomówienie. No, jak się domyślasz, dla mnie jest to kluczowe, bo mówienie jest bardzo ważną częścią mojego życia. Ale trochę jest tak, że kiedy dzieje się coś ważnego w naszym życiu, coś być może trudnego, to mamy taką silną potrzebę, żeby komuś o tym opowiedzieć. Nie chciałabym sprowadzać rozmowy do siebie, bo nie o to chodzi, ale ja też u siebie coś takiego zauważam, że potrzebuję się z kimś tym podzielić. Dlaczego tak jest?
2: Jest to bardzo naturalna strategia dla nas ludzi do tego, żeby porządkować to, co się stało, czyli zrozumieć to trudne doświadczenie oraz żeby szukać wsparcia społecznego. I faktycznie, tak jak powiedziałaś, jest to bardzo naturalne dla nas, że kiedy coś trudnego się dzieje, to często niemal natychmiast opowiadamy o tym bliskiej osobie.
1: Zastanawiam się, czy tu zastosowanie znajduje powiedzenie, czy taka rada wyrzuć to z siebie, jakby pozbądź się tych emocji z ciała, wtedy się robi lżej, czy też chodzi o coś jednak innego?
2: Wydaje mi się, że tutaj istotną rolę mają dwie kwestie. Z jednej strony to podzielenie się emocjami jest znaczące, a z drugiej strony wchodzi nam tutaj ten obszar myślenia, funkcjonowania psychologicznego, w którym właśnie ja się specjalizuję i który badam, czyli jakie są konsekwencje tego, że my w pewien określony sposób porządkujemy te doświadczenia, czyli opowiadamy historię. Bardzo mało jeszcze wiemy o tym, co to z nami robi, a czy wyniki badań pokazują, że to samo w sobie jest drugą równoległą ścieżką, która może dawać wartość temu naszemu dzieleniu się swoimi doświadczeniami.
1: Bardzo ciekawy obszar i oczywiście ja nie jestem badaczką, nie jestem związana ze światem naukowym, ale chyba tak społecznie niewiele wiemy o tym, co to opisywanie historii nam daje, ale myślę, że na początek tej rozmowy ważne będzie zaznaczenie, że kiedy mówisz o opowiadaniu historii, to nie masz chyba na myśli, tak sądzę, tworzenia tych historii i opowieści.
2: Dokładnie, dokładnie tak. Nie chodzi tutaj o to, że my, kiedy opowiadamy bliskim o swoich doświadczeniach, zaczynamy wymyślać jakieś fantastyczne bajki o tym, czego doświadczyliśmy, tylko my, kiedy czegoś doświadczamy, coś przeżywamy i chcemy się tym podzielić z drugą osobą, najczęściej robimy to w formie historii. I nie jesteśmy nawet świadomi tego, że w ten bardzo specyficzny sposób porządkujemy swoje doświadczenie.
1: Co to znaczy porządkować doświadczenia? No bo jesteśmy osobami dorosłymi, to znaczy tak uogólnie oczywiście, bo pewnie ta problematyka dotyczy też dzieci i młodzieży, ale bądźmy przy osobach dorosłych. Mamy jakieś poczucie czasu, chronologii, doświadczeń, oczywiście te wszystkie słynne hormony, które szaleją, kiedy się zakochujemy, które rządzą nami, kiedy przeżywamy silne emocje, jakoś tam na ten odbiór wpływają, no ale przecież mamy świadomość tego, co się dzieje. Konieczne jest dodatkowe porządkowanie?
2: Ta świadomość tego, co się dzieje, to jest już świadomość kierowana myśleniem narracyjnym. Czyli kiedy coś się z nami dzieje, doświadczamy tego. Przy czym, kiedy dzieje się coś, co wymyka się naszym oczekiwaniom, albo taką stronę, że pojawiły się jakieś przeszkody, albo pojawiło się coś niespodziewanego, pozytywnego, kiedy dzieje się coś, co zaburza typowy przebieg wydarzeń, wtedy pojawia się pytanie, co się stało i jak to się stało. I my, co jest bardzo ważne tutaj, automatycznie staramy się to wyjaśnić. I najczęściej ta nasza logika wyjaśniania idzie w tę stronę porządkowania narracyjnego. Zapytałaś, a co to w ogóle znaczy porządkować narracyjnie i czy to właśnie nie jest to pójście w stronę bajeczek? I nie, nie jest, ponieważ to chodzi po prostu o to, w jaki sposób patrzenia na doświadczenia wybieramy. Kiedy opowiadamy historię, to przede wszystkim koncentrujemy się na aktorach, czyli osobach, które sprawiają, że wydarzenia się dzieją. Następnie obdarzamy te osoby celami, marzeniami, zamiarami, rzeczami, do których dążą. Historie dzieją się zawsze w określonym środowisku, także trzeba opowiedzieć, gdzie się było, co się tam działo, jakie były uwarunkowania. I historia powstaje, kiedy mamy tego bohatera, który dąży do realizacji swoich celów w określonym środowisku i napotyka przeszkody. I historia obejmuje to, jak sobie z nimi radzi.
1: Bardzo dużo informacji, ale przyznam ci zupełnie uczciwie, że kiedy cię słuchałam, to zaczęłam się zastanawiać, co jest alternatywą dla myślenia narracyjnego i to chyba taką alternatywą no dosyć regularnie wybieraną, skoro nie wszyscy, jak udowodniły twoje badania, przynajmniej o relacjach są w stanie w sposób narracyjny myśleć. No bo kiedy o tym opowiedziałaś, ja sobie rzeczywiście pomyślałam, nie wiem, o książce, o serialu, o filmie. My też czytając książkę poznajemy motywację, emocje głównego bohatera. Wiemy, co nim kieruje w podejmowaniu decyzji. No ale kiedy myślimy o, bądźmy przy tych relacjach, tym jak to wyglądało, też łatwo wpaść w teledyskowe myślenie, scenami, momentami, jak się wtedy coś działo i tak dalej. I naprawdę, jeżeli nie narracyjnie, to jak można o tym myśleć?
2: Drugim sposobem myślenia, identyfikowanym przez Jerome Brunera, jest myślenie paradygmatyczne. Inaczej możemy je określić jako myślenie naukowe, które skupia się na bezpośrednich, obserwowalnych faktach, relacjach między nimi, operuje myśleniem o charakterze porządkowania, kategoryzowania, zestawiania ze sobą. I to myślenie, mówiąc najszczerzej, do badań naukowych się nadaje świetnie, do kwestii zarządzania budżetem osobistym się nadaje świetnie, natomiast do obszaru relacji nadaje się nijak. Znaczy czasami pewnie warto byłoby je wdrożyć, lecz to nie jest dla nas naturalne. Naturalne i narzucające się jest właśnie myślenie narracyjne. Przy czym, jak też mówisz, Olu, na podstawie moich badań, nie zawsze jest nam prosto użyć tego naturalnego dla nas sposobu myślenia do poradzenia sobie z osobistymi wyzwaniami. Tutaj, w tym przypadku, rozpadem związku.
1: A na ile, myśląc właśnie o związkach, o relacjach, możemy swojej narracji zaufać? No bo jak sama powiedziałaś, aktorów obdarzamy motywacjami, emocjami, uczuciami, ale przecież myśląc o czymś, co było dla nas tak ważne, co tak bardzo emocjonalnie przeżywaliśmy, chyba trudno zachować obiektywizm. Mówię chyba, wiem, że tak jest.
2: Tutaj powiedzmy sobie najprościej, zawsze my jesteśmy autorką czy autorem swojej osobistej historii. Ważne jest to, że kiedy ją opowiadamy czy opisujemy, to najczęściej, podkreślmy najczęściej, nie mamy na celu jakiegoś deformowania tej historii. Tylko opowiadamy tak, jak to widzimy i rozumiemy na ten moment. Pytasz o to, jak można sobie zaufać, tak jak w każdej rzeczy, o której myślimy. Mając tę świadomość, że tak, ta historia z jednej strony mówi o rzeczach, których doświadczyliśmy, ale z drugiej strony zabiera też o ten ogromny obszar nas jako autorów i autorek i zawiera ten obszar specyficzny, który wynika z tego, że te doświadczenia zostały uporządkowane narracyjnie. To już samo w sobie deformuje strukturę informacji. W związku z tym, kiedy przyjmiemy to, że to my jesteśmy autorami, autorkami, bardziej warto widzieć tę historię jako naszą próbę zrozumienia, z pewną otwartością na zmianę tej historii, niż dążyć do obiektywności i tego, żeby nie dało się podważyć tej historii, bo to jest po prostu niemożliwe.
1: Szalenie ciekawe jest to, o czym mówisz. Tym bardziej cieszę się na drugą część naszej rozmowy, w której, jak mam nadzieję, porozmawiamy trochę o tym, w jaki sposób ta, nie wiem, w jaki sposób myślenie narracyjne, nie wiem jeszcze, czy to jest kompetencja, czy to jest raczej coś, co jest wrodzone, coś, co przychodzi nam łatwo lub nie, może wpłynąć na nasz dobrostan, ale też na naszą przyszłość, czy też po prostu samopoczucie po rozstaniu, bo jak wielokrotnie w trakcie tej rozmowy już padło, jest to wydarzenie, które może wiązać się z bardzo dużymi kosztami psychicznymi, które bardzo na nas wpływa, które czasami ciągnie się za nami latami, jeżeli nie umiemy sobie tej rzeczywistości jakoś poukładać, odpowiedzieć na różne pytania. Zacytuję pewnie osoby, które wszyscy mieliśmy kiedyś w pobliżu, nie umiemy zebrać się do kupy, pozbierać się i iść dalej. Użyłam języka bardzo potocznego, natomiast w sposób o wiele bardziej naukowy i uzasadniony mówi dzisiaj Jolanta Czarnecka, psycholożka z Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie, która jest współautorką badania. Badania dotyczącego tego, w jaki sposób myślenie narracyjne o związku, o jego zakończeniu może wpłynąć na to, w jaki sposób my to rozstanie przejdziemy. Temat jest niezwykle ciekawy. Myślę, że też w ogóle temat myślenia narracyjnego jest pewnym nowum. Psychologia, różne jej aspekty pojawiają się rzeczywiście we wszystkich mediach. Chciałam powiedzieć w nagłówkach gazet, ale umówmy się, że teraz pewnie częściej zaglądamy do tych mediów społecznościowych, gdzie również psychologii nie brakuje, a myślenie narracyjne to jest chyba temat, który wciąż wymaga zbadania i tym właśnie zajmuje się Jolanta. Dlatego cieszę się, że przyjęła zaproszenie do dzisiejszego spotkania w Drogowskazach i że ten temat będziemy zgłębiać wspólnie. Zostańcie z nami, zostańcie z Drogowskazami. Słyszymy się już za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.

0: Eska Rock. Drogowskazy.
1: Drogowskazy wracają na naszą antenę. To jest druga część dzisiejszego spotkania. Ja się nazywam Aleksandra Galant i po raz drugi mam wielką przyjemność przedstawić Jolantę Czarnecką, psycholożkę z Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie, która jest współautorką badań. Te badania są osią dzisiejszej rozmowy i głównym wątkiem i przyczynkiem do niej, ale pewnie jak się zorientowaliście, słuchając pierwszej odsłony drogowskazów, ten temat nam się rozgałęzia. Okazuje się, że można do niego podchodzić z bardzo wielu stron i perspektyw. Badanie dotyczyło tego, jak sposób, w jaki myślimy o rozstaniu i relacji, która się zakończyła, wpływa na to, jak funkcjonujemy później. To badanie, tak mi się wydaje, że było zakrojone na bardzo szeroką skalę, no bo 400 kobiet zostało przez ciebie, przez profesora Jerzego Trzebińskiego przebadane. To jest chyba bardzo duża grupa, która też pomogła postawić ten wniosek, że jednak nie wszyscy myślą narracyjnie o relacjach, w których się znajdowali.
2: Powiedziałabym, że może nie tyle nie wszyscy myślą narracyjnie, co nie wszyscy chcą, czy też potrafią sobie poradzić z zadaniem, jakim jest opowiedzenie o historii swojego związku, który się zakończył rozstaniem, od początku do końca, w taki sposób, żeby to, co osoby stworzą w odpowiedzi dla nas, było historią.
1: Bardzo ciekawy wstęp do tej części naszej rozmowy i tak naprawdę dobra gleba do zadawania pytań, bo to, o co jeszcze nie zapytałam, a co wydaje mi się kluczowe, co nam daje takie myślenie? Oczywiście czytałam materiały dotyczące twojej, waszej pracy. Zacznę od tego, bo to mi się wydaje bardzo ciekawe. To myślenie narracyjne trochę pomaga nam się skupić, czy zacząć myśleć o przyszłości, a nie o teraźniejszości, co jest o tyle ciekawe, że przecież o tej przeszłości budujemy historię.
2: Pytasz, co nam daje myślenie narracyjne? I pierwsza odpowiedź na to jest taka, że jesteśmy w toku poznawania tego, co ono nam daje. Ponieważ przez większość historii, a także niestety powszechnie w psychologii, bywa tak, że my tak trochę machamy ręką na to, że ludzie opowiadają historię i uważamy to jako coś normalnego, naturalnego, bo takim jest, podkreślmy, bo takim jest. Ale to, że to aktywnie wpływa na nasz sposób myślenia i jak to na niego wpływa, pozostaje bardzo słabo zbadane. Zaciekawiło cię to, że myślenie narracyjne może się wiązać z myśleniem o przyszłości. I tak, to faktycznie wyszło w badaniach nie tylko naszych, ale też innych zespołów. Z czego to się bierze? Tak teoretycznie zakładając. Jeśli opowiadamy jakąś historię o przeszłości, to przecież, jeśli historia miała miejsce, to historia powinna trwać. I jeśli już mamy jakiś punkt wyjścia, tę historię, która była, to łatwiej jest nam myśleć o tym, co może być, bo nie jest już to myślenie o nieograniczonych możliwościach, a o takich możliwościach, które wynikają wprost z tej historii. Czyli tutaj przyszłość nie jest niewiadomą. Jest naturalnym rozwinięciem historii, która trwała i trwa.
1: Czyli to jest naturalny element myślenia narracyjnego, oczywiście w tym kontekście, o którym rozmawiamy, bo tu wydaje mi się, że uruchamiamy myślenie przyczynowo-skutkowe, jakiś łańcuch logiczny.
2: Tak. Czy jest to naturalny element myślenia narracyjnego? Jak najbardziej. Tak. Ten łańcuch logiczny, przyczynowo-skutkowy również jest tutaj znaczący. Przy czym chciałabym podkreślić, że to jest logika przyczynowo-skutkowa myślenia narracyjnego, która nie jest równoważna z przyczyną i skutkiem w sensie obiektywnym, naukowym. To także jest ważne dla myślenia ogółem o tym, co to myślenie narracyjne z nami robi. Kiedy odnosisz się do tego naszego obszaru dzisiejszego rozstań, to tutaj przyznam, jak też wyszło w innych analizach mojego doktoratu, że przejście z historii związku zakończonego rozpadem do myślenia o swojej przyszłości w bliskich związkach może nie być najprostszym zadaniem, ponieważ akurat tutaj jeden związek był i się zakończył i to nam wyznacza bardzo silną klamrę narracyjną. Coś się zaczęło i coś się zakończyło. Łatwo więc opowiedzieć historię tego. Natomiast może nie być tak łatwo budować dalszej historii, ponieważ nowy związek, jeśli będzie, będzie inny. Przy czym jak stwierdziłam w badaniach, mimo tej trudności, obserwowalne są efekty związane z wzrostem efektywności myślenia o przyszłości.
1: Rozmawiałyśmy o tym w pierwszej części naszej rozmowy. Dokładnie ty wspomniałaś o tym, jak te sposoby myślenia mogą się różnić. Jeden narracyjny, drugi taki bardziej, pewnie trochę uproszczę, analityczny. I chyba tak mi się wydaje, że wasze badanie pokazało też, w jaki sposób różni się funkcjonowanie po rozstaniu osób, które prezentują te dwa różne sposoby myślenia. Ta różnica jest znacząca?
2: Ta różnica jest wykrywalna w badaniach, a jeśli ona jest wykrywalna w badaniach, to możemy też zakładać, że tym większe efekty może mieć w naszym codziennym funkcjonowaniu. Ze względu na to, że nie jest tak łatwo uchwycić dany obszar naszego funkcjonowania w badaniu naukowym, żeby to faktycznie pokazać, że jest ta różnica. I także dlatego, że to, czego się nauczyłam z tego badania, kiedy myślimy o tym myśleniu narracyjnym, to potrzebujemy je obserwować w zadaniach, w których możemy w sposób otwarty podzielić się tym, jak myślimy i jak funkcjonujemy. I właśnie głównie w takich zadaniach obserwowałam efekty myślenia narracyjnego. Nie wyłącznie, acz głównie. Czyli tam, gdzie faktycznie może się objawić nasze myślenie.
1: Możesz podać jakiś przykład? To jest bardzo ciekawe, ale też trudne do wyobrażenia.
2: Oczywiście. Głównym zadaniem, w którym obserwowałam te wyniki, jednym z dwóch, był opis powodów rozstania. Moje badanie miało charakter eksperymentu, także w pierwszym etapie w moim badaniu uczestniczyły w tym podejściu niestety tylko kobiety, wiek 18 do 29 lat. Najpierw nastąpiło kilka wstępnych pomiarów, a potem kobiety zostały zaproszone do dwóch grup. Jedna grupa została poproszona o opowiedzenie historii związku. Podkreślmy, opowiedzenie historii związku. Nie wymyślanie historyjek, tylko podzielenie się swoją doświadczoną historią. Natomiast druga grupa odpowiadała na szereg otwartych pytań o tę byłą relację, w czym to ich myślenie przez samą formę pytań było ukierunkowane nienarracyjnie, czyli właśnie w tę stronę analityczną, paradygmatyczną, naukową. I teraz wracamy do tych kobiet po tygodniu. To ważne, ponieważ chcemy sprawdzić, czy i jak to myślenie narracyjne wpływa na nas w dłuższej przestrzeni czasu. Czyli tutaj nie tylko ekspresja emocji, ale właśnie sprawdzenie, czy to nas kształtuje. I teraz po tym tygodniu zadania otwarte dwa. Opowiedz o przyczynach rozpadu swojego związku i podziel się myślami na temat przyszłości w bliskich związkach. I zaczynamy od przeszłości, czyli pytania, dlaczego doszło do rozpadu tego związku. Mniej więcej w tych słowach. I tutaj obserwowałam, że kobiety, które tydzień wcześniej spisały historię swojego związku zakończonego rozpadem, opowiadały w sposób bardziej spójny o przyczynach rozstania. Było to obserwowalne zarówno w ocenach sędziów kompetentnych, są to osoby specjalnie przeszkolone do oceny otwartych odpowiedzi, jak również w obiektywnych analizach językowych. Tutaj możemy badać nasz sposób myślenia poprzez język, którego używamy. I tutaj na przykład obserwowałam większą obecność słów tworzących relacje przyczynowo-skutkowe między elementami, co interpretowałam jako właśnie tą zwiększoną efektywność myślenia, zwiększoną zdolność do tworzenia relacji przyczynowo-skutkowych. Czyli tutaj mamy teraz efekty myślenia narracyjnego do myślenia o przeszłości związku. Bardziej spójne odpowiedzi.
1: Tak jak wspomniałaś parę minut temu, pewne wnioski są bardzo przydatne dla osób związanych ze światem naukowym, dla badaczek, dla badaczy. Natomiast zastanawiam się, w jaki sposób przełożyć to na język osób, które być może właśnie są w podobnej sytuacji i jakiś sposób myślenia, analizowania tego, co się stało, mógłby być dla nich bardziej przydatny.
2: Pierwsza sprawa jest taka, że najpewniej wszyscy Państwo, którzy jesteście teraz w bliskim okresie po rozstaniu albo w dłuższym okresie po rozstaniu, myślicie lub myśleliście o swojej relacji w sposób narracyjny. Czyli starając się ułożyć historię tego związku po to, żeby zrozumieć, co się stało. To, co ja sprawdzałam w tym badaniu, to jak zwiększenie swojego myślenia o byłej relacji właśnie przez ten pryzmat historii będzie na was wpływać. I tutaj wniosek operacyjny z tego jest taki, że pomoże to wam uporządkować to, co się stało w relacji i potencjalnie wnioskować o przyczynach rozpadu tego związku, tak jak je widzicie i rozumiecie. Kwestią otwartą pozostaje wartość tego doświadczenia. Wiemy z badań, że te osoby, które deklarują, że lepiej rozumieją poprzedni związek zakończony rozstaniem, w sposób bardziej korzystny funkcjonują w kolejnej relacji. A z drugiej strony, jeśli będziecie umieli opowiedzieć w sposób bardziej spójny o tym, dlaczego poprzedni związek przestał trwać, potencjalnie, być może,

0: jak jest już historią, nomen omen. To jest chyba esencja dochodzenia do siebie po rozstaniu. Przyjęcie faktów, przyjęcie tego, co się wydarzyło i moment, w którym te emocje przestają dominować.
1: Podkreślasz bardzo ważne...
0: Ja może trochę dramatyzuję, wiesz, bo przecież nie każde rozstanie tak przebiega. No ale jednak jest niewiele osób, po których, brzydko powiem, takie rozstanie zupełnie spływa.
1: Powiedziałabym, że z pewnością nie dramatyzujesz i nawet byłam bardzo wdzięczna, kiedy słuchałam otwarcia naszej rozmowy, gdzie podkreśliłaś po pierwsze, że rozstania są bardzo powszechnym doświadczeniem. Tutaj możemy się spodziewać, że 70% z nas doświadczyło rozstania w swoim życiu, a wiele osób wielokrotnie. To pierwsza sprawa. A po drugie powiedziałaś i mówisz teraz o tych trudnych doświadczeniach związanych z rozstaniem. I oczywiście nie każde rozstanie i nie dla każdej osoby prowadzi do tych trudnych przeżyć. Natomiast mam wrażenie, łamane na wiedzę naukową, że mamy raczej tendencję do bagatelizowania cierpienia, które się łączy z rozpadem związku, niż do nadmiernego mówienia o nim. I teraz, jak ma się do tego to myślenie narracyjne i efekty badań, kiedy właśnie po rozstaniu te emocje potrafią szaleć, mamy bardzo duże nasilenie smutku, lęku, bardzo mało emocji pozytywnych. Także bardzo dużo może się pojawić negatywnych myśli, w których będziemy powracać do tego, ale dlaczego ten związek się rozpadł? Jest mi źle, że nie jesteśmy razem. Wskazane byłyby tutaj dwie ścieżki myślenia o swoim funkcjonowaniu po rozstaniu. Jedna nakierowana na poradzenie sobie z tymi bardzo trudnymi emocjami, które z dużym prawdopodobieństwem będą nam towarzyszyć. Raczej się tego spodziewajmy. To jest naturalne, że tak jest. A druga z uporządkowaniem tego doświadczenia i znalezieniem sensu. I tutaj, w tej ścieżce uporządkowania i znalezienia sensu, właśnie tutaj ma swoje miejsce myślenie narracyjne.
0: Myślenie narracyjne, jak słyszycie, to jest bardzo ważny element tej rozmowy. Tym bardziej cieszę się znów, że trzecią część rozmowy, mam nadzieję, że uda nam się skupić wokół tego, jak myślenie narracyjne w sobie budować, jak uczyć się myśleć w ten sposób, na co zwrócić uwagę, czy w ogóle my mamy takie możliwości, żeby się tego nauczyć, no bo ostatecznie, jeżeli chodzi o tę sferę poznawczą, być może są elementy, które są dla nas naturalne, wrodzone, innych po prostu nie mamy, mieć nie będziemy. Natomiast wydaje mi się, że tutaj sporo jest przed nami, to wydaje się szczególnie ważne, dlatego że może się nam to realnie przydać i po prostu pomóc nam przez ten trudny czas. Jolanta użyła słowa, którego ja nie powiedziałam, ja skupiałam się na emocjach, ale które jest czasem cierpienia, tak chyba warto to nazwać, w jakiś sposób pomoże nam przez to przejść. Jolanta, czyli Jolanta Czarnecka, psycholożka z Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie, współautorka badania, które dotyczy właśnie wpływu myślenia narracyjnego na to, jak przechodzimy czas rozstania i w jaki sposób z tego rozstania wyjdziemy, bo też tak mi się wydaje, że jednak szansa na to, że wyjdziemy z niego i pójdziemy świat dalej, jest spora. Zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami. Słyszymy się za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
2: Reklama. Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Nick Cave and the Bad Seeds, Sting, Manic Street Preachers, Razorlight. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne www.metronome.cz. Metronome Festival Praga. Poleca SK Rock.
3: Reklama.
2: SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Trzecia część Drogowskazów rozpoczyna się właśnie na naszej antenie. To jest już finał dzisiejszego spotkania, ale cieszę się, bo nadal mamy sporo do powiedzenia. My, czyli Jolanta Czarnecka, psycholożka z Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie i to współautorka badania, o którym dzisiaj rozmawiamy. No a ja się nazywam Aleksandra Galant i mam dużą radość, że pytania dotyczące myślenia narracyjnego, relacji mogę dzisiaj zadawać, bo te wątki nam się w trakcie tej rozmowy łączą. Trudno jest odpowiedzieć na pytanie, w ogóle trudno jest mi rozmawiać, zadawać ci pytania na temat tego, jak nauczyć się myśleć w określony sposób. Jest we mnie jakieś takie głębokie przekonanie, że konstrukcja poznawcza związana ze sposobem czy przetwarzania rzeczywistości, czy analizowania tego, co się wydarzyło, jest w nas zakorzeniona, być może jest wrodzona. Nie chcę wchodzić tutaj na ten grunt, bo tak jak podkreślałam, nie jestem badaczką, a już na pewno nie specjalizuję się w psychologii poznawczej. Natomiast wiem, że są pewne wskazówki dla osób, które chciałyby trochę przemodelować, przeformułować swój sposób myślenia na początek o przeszłości i o relacji i sprawić, żeby było ono trochę bardziej narracyjne. Co więcej, bardzo zaskoczyło mnie, że to są bardzo praktyczne wskazówki, które nie wiążą się ze zdobywaniem bardzo skomplikowanej, bardzo merytorycznej wiedzy psychologicznej, a raczej z jakimś takim bliższym kontaktem ze sobą. Jedna ze wskazówek jest taka, żeby po prostu dać sobie szansę pobyć ze swoimi myślami. To jest i proste, i nieproste, tak sobie pomyślałam.
2: Zdecydowanie. Kiedy tutaj myślimy o myśleniu narracyjnym, to podkreślasz, że trudno o to pytać, trudno o tym myśleć, bo to się wydaje naturalne, może nawet wrodzone. I właśnie takim jest. Z jednej strony wydaje się, że od strony biologicznej budowy naszego mózgu możemy być przystosowani właśnie do tego, żeby myśleć w sposób narracyjny. To jest jedna sprawa. A na pewno jesteśmy wychowywani do tego, żeby w ten sposób myśleć. Wychowanie małego człowieka jest tak naprawdę wychowaniem narracyjnym, czyli zaprogramowaniem jednostki na to, żeby myślała narracyjnie. To się bierze z tego, a opowiedz, gdzie byliśmy, a co robiliśmy, a dlaczego tak zrobiłaś. Wtedy uczymy dziecko rozpoznawania stanów wewnętrznych. Fachowo tę zdolność nazywamy w psychologii mentalizacją. Tak czy inaczej, jest to zdolność do tego, żeby umieć zrozumieć siebie i umieć zrozumieć drugą osobę w określonym kontekście sytuacyjnym, po określonych działaniach, co, jak się spekuluje, jest specyficznym ludzkim przystosowaniem do życia w złożonej społeczności, gdzie potrzebujemy próbować zrozumieć siebie nawzajem. I teraz, kiedy przechodzimy do tego, jak się tego uczyć, to w ogromnym stopniu większość z nas nie potrzebuje się tego specjalnie uczyć, ponieważ jest to dla nas rzecz naturalna. Jednocześnie są pośród nas takie osoby, którym będzie trudniej opowiadać swoje historie. Są to te jednostki, które mierzą się z wyzwaniami zdrowia psychicznego i są to również takie osoby, które mają problem w nazywaniu i doświadczaniu emocji. Ponieważ te emocje są takimi znacznikami dla nas, co jest ważne, w związku z tym pomagają budować historię. Jeśli nasz kontakt z własnymi emocjami jest zerwany, czy też niezbudowany, wtedy może być trudniej.
1: No więc jak zacząć? Z tego, co mówisz, wynika dla mnie, że to, że takiej umiejętności nie nabyliśmy w dzieciństwie, dużo się zresztą o tym mówi, że jeżeli chodzi o kompetencje emocjonalne, no to nie jest u nas najlepiej, przynajmniej w tych starszych pokoleniach. Podejrzewam, że teraz u dzieci, młodzieży może to już wyglądać inaczej, ale to nie znaczy, że szlaban się zamknął i sprawa jest przegrana, tylko w jakiś sposób możemy nad tym pracować, bo rozumiem, że to nie jest taki jakiś osobny byt jak myślenie narracyjne, co po prostu pewien zbiór, który składa się na umiejętność rozumienia siebie i innych.
2: Tak, w ten bardzo specyficzny, narracyjny sposób, przy czym ten narracyjny sposób jest dopasowany do naszych wyzwań, potrzeb ludzkiego funkcjonowania, także ogółem to jest po prostu rozumienie i funkcjonowanie w świecie. Jak się tego uczyć, jeśli uważamy, że mamy z tym problem? Tutaj powiedziałam, że w tym momencie, jeśli odczuwamy problem z myśleniem narracyjnym, to najlepszym miejscem może być terapia. Ponieważ wtedy, jeśli byłoby nam z tym trudno, to trzeba po prostu głębszej pracy. Przy czym, wiecie Państwo, mając w pamięci to, że może warto czasami, w zależności od trudności, wyzwań, pójść na terapię, pomyślmy teraz o tym, co możecie zrobić sami w domu.
1: Takie tu i teraz.
2: Tak, tu i teraz. Przede wszystkim, jak to też Ola podkreśliła dla nas, dać sobie czas i spokojną przestrzeń. I do tego zero presji. Że ja teraz muszę opowiedzieć historię swojego związku i to ma być super historia. Nie, to zupełnie nie idziemy w tę stronę. Gdyż znowu ta historia związku jest tylko pewnym wehikułem dla efektywności naszego myślenia. Stąd jest tylko narzędziem. Dlatego też ważniejsze jest to nasze skupienie się na swoim myśleniu. I jak działać? Dajemy sobie spokojną przestrzeń w momencie, kiedy jesteśmy zrelaksowani, wypoczęci, najedzeni. Najlepiej nie robimy tego późną nocą. To jest też ważne, żeby radzić sobie z emocjami, które będzie w nas wzbudzało tworzenie tej historii. Jeśli jest to historia naszego związku, który zakończył się rozstaniem, te emocje najpewniej będą bardzo silne i one będą ożywać w miarę naszego myślenia o historii. Także spokojna przestrzeń, najedzeni, wyspani. Siadamy i zaczynamy pisać.
1: Pisać.
2: Najlepiej pisać. Alternatywnie możemy poprosić drugą osobę o to, żeby była z nami, kiedy będziemy opowiadać. I to również jest jak najbardziej okej. To, do czego tutaj mocno zachęcam, to żeby to faktycznie było tworzenie lub opowiadanie historii, a nie po prostu sesja myślenia o rozstaniu. Bo takie sesje...
1: I to jest chyba haczyk.
2: Tak.
1: Bo do takich sesji myślenia o rozstaniu, myślę, że po rozstaniu nie trzeba nikogo zachęcać. To jest coś, od czego raczej się opędzamy i trudno to zrobić. Natomiast rzeczywiście, to jest to przemodelowanie myślenia.
2: Miałam właśnie tę wizję. Jedziemy tramwajem, myślimy o rozstaniu, siedzimy w pracy, myślimy o rozstaniu. Nie chcemy myśleć o rozstaniu, myślimy o rozstaniu. To nazywamy myśleniem ruminacyjnym i tego może być bardzo dużo po rozstaniu. I znowu jest to naturalne w świetle tych emocji, których doświadczamy. Przy czym to ruminacyjne, chciałoby się powiedzieć troszkę obsesyjne, myślenie o zakończonym związku nam nie sprzyja. Nasz mózg próbuje rozwiązać problem, jakim jest zakończenie związku w ten sposób, ale to nie jest ścieżka, którą jest to możliwe do osiągnięcia. Także tutaj albo siadamy spokojnie, albo z drugą osobą. Zero presji, dobre warunki i staramy się albo opisać, albo opowiedzieć swoją historię od początku do końca.
1: Czyli nie skupiamy się na samym rozstaniu, tylko na całej historii tej znajomości.
2: Tak, ponieważ skupienie się na samym rozstaniu opowiada historię tego epizodu naszego życia. Natomiast zanim było rozstanie, to był nasz związek. I były dobre rzeczy w tym związku i były też trudne rzeczy w tym związku. Ciężko rozumieć rozstanie i ból, który się z nim wiąże, bez spojrzenia na to, co było wcześniej. I ciężko też godzić się z rozstaniem, jeśli towarzyszą nam myśli, jaki ten związek był cudowny, a chyba taki cudowny nie był, skoro się rozpadł. Także tutaj to spojrzenie na rozstanie w kontekście całego bycia razem daje nam szerszą perspektywę na myślenie o swojej sytuacji. Z jednej strony, jak powiedziałyśmy, po wynikach badań zwiększa to efektywność myślenia, czyli to, dlaczego nasz związek się rozpadł. Potencjalnie widzimy więcej, rozumiemy lepiej. A z drugiej strony daje nam kontekst, skąd te silne, negatywne emocje. Możemy często mieć takie poczucie, że zwariowałem. Dlaczego nie mogę się otrząsnąć z tego? Jeśli ten związek był dla mnie ważny, znowu jest to naturalne. I to jest też naturalne dla nas ludzi, że silnie przeżywamy rozstania. Zobaczenie tego w kontekście pomaga nam rozumieć to, co się dzieje, a że przy okazji zwiększa efektywność myślenia o przeszłości i przyszłości, to już dodatkowe benefity.
1: Wiesz, staram się sprowadzić to do przykładu. Być może to świadczy znów bardziej o mojej konstrukcji niż o czymś powszechnym i uogólnionym, ale już wielokrotnie mówiłyśmy, że na jednej stronie są te myśli nawracające, ruminacje, to, że ciągle wałkujemy, wracamy do tego, co się wydarzyło, ale w jaki sposób w takim razie to myślenie narracyjne, które w tych dobrych warunkach, pisząc albo rozmawiając z jakąś bezpieczną, zaufaną osobą, chcemy wypracować, na czym to powinno się zasadzać? Staram się wyobrazić sobie tę samą opowieść, którą wałkujemy jadąc tramwajem, siedząc w pracy, krojąc warzywa, tylko że w taki sposób narracyjny. Rozumiem, że jest to pozbawione tego, jak on mógł, jak ona mogła, jak to do tego doszło, ale o co to myślenie powinno być wzbogacone?
2: To myślenie narracyjne jest przede wszystkim wzbogacone o strukturę. Te myśli, które przeżywamy w tramwaju, w pracy, często też żaląc się komuś, jak on mógł mnie zostawić, to, że z kimś rozmawiamy o swojej historii, wcale nie znaczy, że porządkujemy te doświadczenia. Różne rzeczy trzeba na poszczególnych etapach radzenia sobie z rozstaniem, to też podkreślmy. Przy czym zwłaszcza, jeśli jesteśmy już jakiś czas od rozstania i ciągle mamy bardzo dużo tych myśli, wtedy znaczące może być właśnie uporządkowanie ich. Na przykład, jak on mógł mnie tak potraktować podczas rozstania, a jak wyglądały wasze wcześniejsze konflikty? I to jest coś, o czym możemy za mało myśleć spontanicznie, ruminacyjnie. Historia może nam pomóc do tego wrócić, ponieważ historię tworzymy od początku do końca. Czyli zanim było rozstanie, były dobre momenty, były też trudne. Tutaj widziałabym najbardziej ten aspekt. Narracja ma strukturę. Zdarzenia są uporządkowane w czasie. Zdarzenia są uporządkowane w świetle naszych celów. Możemy nie rozumieć, dlaczego jest mi tak źle, że mnie zostawiła. Przecież to lepiej dla mnie. Może lepiej, ale jeśli długo byliście razem, była dla ciebie ważna, to jest teraz normalne, że cierpisz. Samo to zrozumienie, że mam prawo cierpieć, już może być czynnikiem wspierającym. Samo zobaczenie, ta historia najpewniej jest trudna. I to niekoniecznie będzie przyjemne doświadczenie, jej opowiadanie. Natomiast my jako ludzie potrzebujemy rozumieć.
1: Zastanawiam się, czy to nie jest pułapka, w którą możemy wpaść, a może właśnie to, czego potrzebujemy, bo wydaje mi się, że myśląc o rozstaniach, bardzo potrzebujemy poznać odpowiedzi, zrozumieć, dlaczego ktoś coś zrobił, dlaczego nastąpił ciąg zdarzeń, które mogą się wydawać nielogiczne. Jeszcze wczoraj było pięknie, planowaliśmy wakacje, a dzisiaj już przestał odbierać telefon i po prostu wyparował i go nie ma. Mam jakieś takie głębokie przekonanie, które być może oparte jest także na rozmowach, które odbyły się tutaj w tym radiowym studiu, że czasami trzeba odpuścić, bo odpowiedzi na pewne pytania nie poznamy, bo mogłaby ich nam udzielić tylko i wyłącznie ta jedna osoba, z którą już nie mamy kontaktu, od której się niczego nie dowiemy. I zastanawiam się, czy to myślenie narracyjne, przyglądanie się jak przez szkło powiększające temu, co się działo wcześniej, temu, co się działo między nami od samego początku, nie da nam trochę iluzji, że my zrozumiemy, dlaczego do pewnych wydarzeń doszło.
2: Cieszę się przeogromnie, że to podkreśliłaś, gdyż jest to ta strona myślenia narracyjnego, ta ciemna strona, o której także trzeba mówić. Są zyski z myślenia narracyjnego, ale są także ukryte niebezpieczeństwa. I tutaj z jednej strony nadmierna pewność, że ja wiem, dlaczego tak się stało. Nie możemy nigdy wiedzieć, co kierowało drugą osobą, jeśli on, ona sama nam tego nie powie. My możemy mieć pewne hipotezy na ten temat, pewne myśli, dlaczego tak było. Z drugiej strony, często jest bardzo ciężko nawet taką hipotezę podstawić. Gdyż jak powiedziałaś, planowaliśmy wakacje, miało być dobrze, byliśmy zaręczeni, wyznawał mi miłość, oświadczał się, a teraz mówi, że mnie nie kocha, tydzień później. To nie jest normalne, a co najmniej trudno zbudować historię, która pozwoli zrozumieć tak drastyczną zmianę zachowania. Stąd, kiedy próbujemy tworzyć historię rozpadu naszego związku, jego trwania i rozpadu, ważne byłoby to, żeby dać sobie tę przestrzeń na nie wiem, nie rozumiem i to jest okej. Bo też znowu z tych ciemnych stron myślenia narracyjnego, szczególnie u tych osób, które bardzo dużo myślą o tym rozstaniu, czasami istnieją pewne potencjalne ryzyka, zagrożenia, że to tworzenie historii może im nie pomóc, ponieważ będą rozpaczliwie starać się zrozumieć rzeczy, których nie mogą zrozumieć. Także tutaj bardziej ta otwartość na próbę i także uważność na siebie, że jeśli mi to nie pomaga, nie czuję się lepiej albo po prostu chcę się czuć lepiej, to wtedy otwartość na wsparcie psychologiczne.
1: Myślę, że to jest dobre podsumowanie dzisiejszej rozmowy, tego wszystkiego, o czym mówiłyśmy, a tak naprawdę ty mówiłaś, ta otwartość na próbę, gotowość do sprawdzenia się, a przede wszystkim świadomość, że czasami warto i dobrze jest sięgnąć po pomoc ekspertów, również dlatego, że tak jak w trakcie tej rozmowy podkreślałyśmy, niektóre rozstania wiążą się z naprawdę dużymi psychicznymi kosztami, które ciągną się latami. Mam nadzieję, że takich rozstań jest jak najmniej, również w waszym doświadczeniu i w waszym przeżyciu. Gdyby natomiast zdarzyło się tak, że ktoś lub któraś z was w takiej sytuacji właśnie jest, no to myślenie narracyjne zdecydowanie jest czymś, na co warto zwrócić uwagę. A przekonywała o tym dzisiaj Jolanta Czarnecka, psycholożka z Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie, która jest współautorką badań na ten temat. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie, za rozmowę, za to, że podzieliłaś się swoją wiedzą, nie tylko na temat myślenia narracyjnego, ale także tego, w jaki sposób może ono na nas wpływać, zwłaszcza ten ostatni fragment wydaje mi się bardzo cenny, to znaczy zwrócenie uwagi, że jednak to idealne rozwiązanie, magiczny sposób, który sprawi, że poczujemy się uniwersalnie lepiej, no na razie jeszcze nie został odkryty.
2: Ja również dziękuję, że byliście Państwo tutaj dzisiaj z nami. Pozwólcie, że na zakończenie podkreślę, że to Wy jesteście autorkami i autorami swojego życia. Wasza historia trwa, a ten związek, który się zakończył, po którego rozpadzie być może teraz cierpicie, jest tylko ważnym epizodem waszego życia, które, czy w to wierzycie w tym momencie, czy nie, może być piękne i będzie piękne.
1: Pomyliłam się przed kilkoma minutami, bo tak naprawdę te słowa są takim wymarzonym ukoronowaniem i podsumowaniem rozmowy. Rozmowy w drogowskazach, która poświęcona była myśleniu narracyjnemu i temu, jak może ono nam pomóc w myśleniu i no tak naprawdę samopoczuciu po rozstaniu. Rozmowa wydaje mi się ważna, również ze względu na przybliżenie istoty samego myślenia narracyjnego, bo to są treści, których nie ma zbyt dużo, jak sądzę, w przestrzeni medialnej. Tym bardziej zachęcam was do tego, żebyście wrócili do tej rozmowy, żebyście ponownie jej odsłuchali, a jest to możliwe, dlatego że już trafiła do naszego radiowego archiwum. Jest dostępna na Spotify Drogowskazów, a także na naszym kanale na YouTubie. Odsyłam was oczywiście także na naszego drogowskazowego Facebooka, gdzie znajdują się zapowiedzi i informacje o kolejnych odsłonach drogowskazów i osobach, które w nich się pojawią lub się pojawiały. No i cóż, wydaje mi się, że to jest już wszystko na dzisiaj. Bardzo wam dziękuję za tę wspólną, jak mam nadzieję, godzinę. No i niezmiennie. Mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
0: Drogowskazy.
3: Twoje oszukane piękno tamtej nocy mnie dosięgło.

0: Reklama.
1: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
2: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Nick Cave and the Bad Seeds, Sting, Manic Street Preachers, Razorlight. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne www.metronome.cz. Metronome Festival Praga. Poleca SK Rock.
0: Reklama. Przegląd wydarzeń.
3: Czwartek, Michał Poklękowski, zapraszam. Zostałem upoważniony do prowadzenia rozmów i negocjacji ze stroną amerykańską oraz koordynacji przygotowań niezbędnej infrastruktury i wsparcia logistycznego, poinformował szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Takie kompetencje nadała mu specjalna uchwała przyjęta przez rząd w sprawie utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w naszym kraju. Co dokładnie zakłada ta uchwała, szczegóły zna Mateusz Chłyston.
4: Wprowadza szereg formalnych narzędzi dla rządzących, które umożliwią praktyczne przygotowanie do zwiększenia liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce. Decyzję o ich wysłaniu do naszego kraju podjął niedawno prezydent USA Donald Trump.
5: I chodzi o stworzenie warunków logistycznych, finansowych, organizacyjnych, mieszkaniowych. To jest wbrew pozorom bardzo poważne przedsięwzięcie. Myślimy serio o stałej bazie, to musimy zacząć przygotowywać Polskę do tego.
4: Wyjaśniał premier Donald Tusk. Nad Wisłą ma stacjonować dodatkowych 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Szczegóły na dniach mają omówić minister obrony i prezydent. Na razie jednak ani MON, ani Pałac Prezydencki nie poinformowały o terminie takiego spotkania.
3: Zabójstwo w Białej Podlaskiej wymaga pełnego i dogłębnego zbadania, komentuje szef BBN-u Bartosz Grodecki. Jeżeli potwierdzi się polityczne tło tej zbrodni, będzie to kolejny przejaw eskalujących działań Rosji prowadzonych poza jej granicami, podkreślił. Zastrzelony w Białej Podlaskiej 44-letni Rosjanin był krytykiem Putina i Kremla. Kim był Simon Krepecki i co jego śmierć oznacza dla rosyjskiej opozycji, to sprawdzał Jacek Werner.
6: Skrepecki, a właściwie Robert Kuzowkow, był malarzem, performerem, blogerem i satyrykiem politycznym. W swojej twórczości ostro krytykował rosyjski system władzy. Od 2021 roku mieszka w Polsce. Jeszcze kilka dni temu był w Berlinie.
7: Eksponował obraz Stalina, który karmi mlekiem małego Putina. Dług Skrepeckiego, to co reprezentuje dzisiaj Władimir Putin, to są metody dosłownie stalinowskie.
6: Mówi nam dr Jędrzej Piekara z Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Jak dodaje ekspert, jeśli uda się polskim służbom ustalić, że został zamordowany na zlecenie obcego wywiadu, to przekaz dla opozycjonistów jest jasny, że nigdzie nie mogą czuć się bezpieczni. Skrepecki regularnie dostawał pogróżki. Wśród komentarzy pod jego ostatnim filmem możemy znaleźć takie, które mówią, że nie przeżyje najbliższej doby oraz za to, co robi, przyjdzie zapłata.
3: Nowe informacje w sprawie tragedii w Bardzie. Nie żyje 52-letni kierowca, który śmiertelnie potrącił 9-latka i jego ojca. Mężczyzna zmarł w szpitalu, co kończy prokuratorskie postępowanie. Ze szczegółami Miłosz Stępień.
8: Informację o śmierci sprawcy oficjalnie potwierdziła prokuratura. 52-latek od czasu wypadku przebywał w szpitalu. Dokładną przyczynę jego zgonu poznamy dopiero po przeprowadzeniu sekcji zwłok. Śmierć mężczyzny najprawdopodobniej będzie skutkować umorzeniem całego postępowania w sprawie tego wypadku. Przypomnijmy, do tragedii doszło 10 czerwca. Rozpędzona Toyota z impetem wjechała na chodnik, przygniatając spacerującego ojca z synem do ściany bazyliki. Obaj zginęli na miejscu.
3: Jak ustalili śledczy, kierowca ze względu na stan zdrowia w ogóle nie powinien był wsiadać za kółko. Mężczyzna usłyszał zarzuty, ale nie przyznał się do winy, tłumacząc, że niczego nie pamięta. Coraz więcej chętnych po EKUS to europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego, która może przydać się na wakacjach za granicą. Skorzystamy z niej na przykład podczas przeziębienia, złamania albo bólu zęba. W Bydgoszczy po wyrobienie karty ustawiają się już kolejki. Przekonał się o tym nasz reporter Dawid Olszewski.
9: Samo wyrobienie karty na miejscu nie trwa długo, ale trzeba liczyć się z tym, że im bliżej wakacji, tym chętnych po EKUS będzie więcej.
10: Widzę, jak obłożone pracą są moje koleżanki i koledzy. Rzeczywiście jest bardzo duże zainteresowanie.
9: Przyznaje Barbara Nawrocka z NFZ-u. Pani Monika wybiera się w tym tygodniu na wakacje do Irlandii. Podkreśla, że EKUS woli mieć przy sobie.
11: Dla zabezpieczenia siebie, bo to jest różnie. Nigdy nie wiadomo, co się w podróży wydarzy, co się wydarzy tam.
9: EKUS potwierdza prawo do niezbędnej opieki medycznej podczas pobytu w krajach Unii Europejskiej oraz między innymi w Norwegii, Islandii, Islandii i Wielkiej Brytanii. Umożliwia leczenie na takich samych zasadach jak mieszkańcy danego kraju.
3: Karta nie obejmuje leczenia planowanego. Przed wyjazdem trzeba sprawdzić zasady udzielania pomocy medycznej w danym kraju, do którego się wybieramy. W Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej powstał wyjątkowy w skali kraju laryngologiczny ośrodek diagnostyki funkcjonalnej oraz rehabilitacji. To tam mogą zgłaszać się osoby po zakończonym leczeniu onkologicznym, które zmagają się z jego powikłaniami. Chodzi głównie o nowotwory głowy i szyi i takie skutki uboczne leczenia jak zaburzenia mowy, słuchu, połykanie czy utrata równowagi.
12: Pacjenci na przykład po usunięciu krtani z powodu zaawansowanego nowotworu tracą całkowicie narząd głosu. Jest to bardzo duże okaleczenie, natomiast istnieją metody, które stosujemy w naszym ośrodku, które potrafią tą mowę przywrócić. Nienaturalną, natomiast taką, która pozwala skutecznie pacjentom się komunikować.
3: Mówił dr Tomasz Stankiewicz, ośrodek działa od początku roku. W tym czasie dziesiątki pacjentów skutecznie przeszło tam diagnostykę i rozpoczęło rehabilitację.

0: Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Nick Cave and the Bad Seeds, Sting, Manic Street Preachers, Razorlight. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne www.metronome.cz. Metronome Festival Praga. Poleca SK Rock.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
2: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
3: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesu w centrum.
4: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
5: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I kto będzie następny? Nigeryjski książę?
6: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dymbanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
7: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.
8: Premier Donald Tusk ocenił wydarzenia w Berlinie związane z zatrzymaniem i poturbowaniem przez policję działaczy ruchu obrony granic. Niedaleko Bydgoszczy ktoś powbijał gwoździe w wystające korzenie na popularnej leśnej drodze.
9: SK Rock. Raport.
8: 6. Michał Poklękowski, zapraszam. Tragiczny finał akcji ratowniczej w prywatnej kopalni EcoPlus w Bytomiu. Od tego zaczynamy raport o 6. Poszukiwany po podziemnym wstrząsie górnik nie żyje. Ratownicy dotarli do zaginionego, ale nie stwierdzili u niego czynności życiowych. 3 osoby ranne dość szybko udało się wydobyć na powierzchni, mówi nam Łukasz Pach, szef śląskiego pogotowia.
10: Osoby zostały przewiezione do szpitala w stanie ogólnym dobrym. Nie zagraża ich życiu ani zdrowiu niebezpieczeństwo. Jedna osoba miała uraz uda, druga osoba miała uraz głowy, a trzecia osoba, która wyjechała również i wyszła o własnych siłach stamtąd, to był pan, który nie zgłaszał żadnych dolegliwości, ale w ramach profilaktyki został przebadany przez zespół ratownictwa medycznego. Na własne żądanie oddalił się do domu.
8: W sumie w rejonie zagrożenia było 9 górników. Początkowo ratownicy nie mogli zjechać pod ziemię i rozpocząć poszukiwań z powodu kolejnych wstrząsów.
11: To jest raport.
8: Działania Roberta Bąkiewicza są kompromitujące, tak premier Tusk ocenia przedwczorajsze wydarzenia w Berlinie. Niemiecka policja, przypomnę, interweniowała po tym, jak Bąkiewicz i kilkunastu innych działaczy ruchu obrony granic mimo zakazu próbowali przemaszerować i umieścić krzyż przy polskim głazie pamięci w centrum Berlina. Incydent podzielił polityków w Sejmie.
12: Dzisiaj nie wstawianie się za Polakami pobitymi w miejscu uczczenia pamięci ofiar niemieckiego nazizmu jest po prostu przejawem czegoś, co możemy nazwać neo-Volksdeutschem. Neo-Volksdeutschem. Tak dzisiaj zachowują się posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. To jest skandal.
8: Mówi Przemysław Czarnek z PiSu, na co z mównicy sejmowej tak odpowiadał Krzysztof Paszyk z PSL.
13: A panie pośle Czarnek, pan niech sobie porozmawia z prezesem Kaczyńskim, który był autorem budowania pojednania polsko-niemieckiego. Wielu dzisiaj polskich patriotów, tych prawdziwych, w grobie się przewraca, jak pana tu słucha. Panie prezesie Kaczyński, czy pan już nie ma innych sojuszników jak Bąkiewicz i Czarnek? Ksenofobów, a nie patriotów.
8: Premier zapowiedział, że interwencja niemieckich służb wobec polskich obywateli będzie sprawdzana. Zgodnie z komunikatem berlińskiej policji, wszyscy zatrzymani Polacy zostali już zwolnieni. Niedaleko Bydgoszczy ktoś powbijał gwoździe w wystające korzenie na leśnej drodze. To może doprowadzić do uszkodzenia roweru, przebicia opony, a nawet poważnego wypadku. W Jagodowie był nasz reporter Dawid Olszewski, który rozmawiał z leśnikami i mieszkańcami.
11: To skrajna głupota i ogromne zagrożenie dla osób korzystających z lasu, komentują leśnicy i zastanawiają się, jaki ktoś mógł mieć powód, by powbijać gwoździe w leśną drogę.
14: Być może te drogi były wykorzystywane w sposób nielegalny przez użytkowników kładów. Metalowa przeszkoda w jezdni jest szalenie niebezpieczna. Może narazić się na utratę zdrowia w skrajnych przypadkach życia.
11: Mówi Adam Markiewicz z nadleśnictwa Żołędowo. Okoliczni mieszkańcy są zaniepokojeni. Obawiają się przede wszystkim o bezpieczeństwo dzieci i zwierząt.
15: Takiego człowieka to ja nie wiem, co bym zrobiła. No ale niestety, no tacy ludzie nie mają w ogóle wyobraźni. Dziecko się przewróci, skaleczy, piesek.
11: Leśnicy apelują do spacerowiczów o zachowanie czujności.
9: Słuchacie raportu w SC Rock.
8: Jeszcze walka z inwazyjnymi gatunkami w stolicy. W warszawskich parkowych stawach trwa aktualnie odławianie zwierząt szkodliwych dla lokalnego ekosystemu. W tym roku do gatunków obcych dołączył żółw ozdobny oraz nowa, wyjątkowo złośliwa roślina.
16: Ta roślina nie pojawiła się sama. Niestety ktoś rzucił do stawu pistię rozetkowatą. Jest to roślina, która należy do gatunków bardzo inwazyjnych.
8: Mówi Karolina Kwiecień-Łukaszewska z warszawskiego zarządu zieleni. Ogrodnicy apelują, by nie wprowadzać do ekosystemu żadnych egzotycznych roślin i zwierząt, bo mogą okazać się szkodliwe.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
17: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Pogoda.
18: Ja do mojego domowego ekosystemu wprowadziłem... A może nie będę opowiadał.
19: Czekaj, ale
18: żmiję.
19: Opowiedz.
18: Obstawiam, tak? Co wygrałem?
20: Jaka będzie pogoda dla płazów i gadów dzisiaj?
19: Talon na balon, no.
18: Był kiedyś taki Pablo, który sprowadził sobie hipopotamę i teraz cała Kolumbia ma z nimi problem. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o warunki atmosferyczne, to tutaj mamy pewne nieścisłości, bo jeden z portali pogodowych podaje, że dzisiaj będą opady deszczu, inny podaje, że nie będzie. W każdym razie wszyscy się zgadzają, że coraz wyższe temperatury przed nami. O poranku zaczynamy od 9 w Olsztynie, 13 w Bydgoszczy, 13 w Warszawie, do stopni 15 w Poznaniu, Zielonej Górze, tak to teraz wygląda, a w ciągu dnia maksymalnie od 20 w Suwałkach, 25 w Warszawie, Kielcach i Krakowie, do 27 stopni na Dolnym Śląsku i w województwie lubuskim.
19: No ja na przykład sobie w weekend postanowiłam pójść na plażę. Znajdę taką plażę gdzieś w okolicach Warszawy, już nawet wiem gdzie i będę tam tuptać.
21: Aśka znalazła sobie plażę nudystów, to tak tylko podpowiadamy. Poszukajcie takowej i sprawdźcie, czy tam była.
7: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
17: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
22: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SRO.
18: I to jest właśnie to, Asia, co robisz, kiedy nikt nie patrzy?
19: Nie, tam akurat wszyscy patrzą, wiesz, to jest ten problem.
18: No, ale trzeba to robić tak, żeby wszyscy myśleli, że się nie patrzy. Co robicie, kiedy nikt nie patrzy? To nasz dzisiejszy temat dnia. Zapraszamy do komentowania.
8: Co w raportach? Są zarzuty za obrzucenie tortem prezydenta Poznania. O tym powiemy.
18: Może kremówki zamiast tortu?

0: A ja mogę na dzień dobry historyjkę, bo jak nie opowiem teraz, to się dzieciaki obudzą, będą jechały do szkoły i po prostu potem nie będę mógł.
1: Dajesz.
0: Bo dzisiaj, drodzy Państwo, rozmawiamy sobie o tym, co robicie, kiedy nikt nie patrzy. I kiedy nikt nie patrzy, to ja idę z dzieckiem moim potrenować na egzamin poprawkowy na kartę rowerową.
1: A to już poprawkowy jest.
0: Poprawkowy.
1: A cholera. Dobra. Rowerzysta trochę siara, ale dajesz.
0: Ale jest to praktyczny rower. W sensie praktyczny egzamin został niezaliczony, teoretyczny zaliczyła. No i trenujemy sobie wczoraj na takim boisku szkolnym, na którym to boisku szkolnym jest świetna taka miasteczko rowerowe ruchu drogowego ze wszystkimi znakami, z przejazdami tramwajowymi. Super rzecz. Jestem tylko ja i ona. Tu trzeba się zatrzymać, tu trzeba ustąpić pierwszeństwo. Ja mówię, to ty sobie jeździ, a ja będę jeździł jak ci inni użytkownicy ruchu drogowego. Czasami ci zajadę drogę, żebyś wiedziała, że trzeba ustąpić.
2: Święty ojciec.
0: Ale wiesz, żebyś wiedziała, że trzeba ustąpić.
2: Ona rowerem ma kończy samochodem.
0: Jadę sobie, spotykamy się na pierwszym skrzyżowaniu i słyszę ten dziecięcy głosik na placu takim manewrowym przed szkołą. Jak jedziesz, ty głupia pało?
2: Czyli jednak czegoś dziecko nauczyłeś.
0: No właśnie, gdzie się tego nauczyła, tego
2: nie wiem.
0: Drodzy Państwo, dzień dobry, zaczynamy.
1: Ja w gruncie rzeczy bardzo się cieszę, że ta historia nie skończyła się tym, że rozjechałeś własną córkę, ale...
0: Wyniki poznamy dzisiaj po południu.
2: Słuchaj, jak rusza za wzniesienie, to blokuje, jeżeli hamulce w rowerze?
0: Tak właśnie robię. Drodzy Państwo, co robicie, kiedy nikt nie patrzy?
3: Co pan robi, kiedy nikt nie patrzy?
4: Czytam książki na kiblu.
0: Ile to trwa?
4: Długo.
0: Mi lekarz powiedział, że 5 minut to jest 5 razy za długo.
4: No i pewnie stąd moje problemy zdrowotne.
5: 6 na 9. Estero. Ten kawałek dobrze rokuje.
1: Boże, jak można w tym miejscu siedzieć tyle czasu? Ja was nie pojmuję po prostu, to jest niebywałe. Mój ojciec miał całą stertę gazet, to jest jakieś chore. Dobrze, że Skarok dobrze rokuje i mamy teraz Suede i Emotionally Unavailable.
0: To już gramy, ale podpowiedziała pomysł na pewien program, w którym moglibyśmy porozmawiać, dlaczego faceci tak dużo czasu spędzają tam właśnie.
1: Nie wiem, jak wiecie,
2: podcast
1: znać.
2: W toalecie?
0: No, jest jakiś pomysł, ale ja nie siedzę.

0: Reklama.
1: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
0: Reklama.
9: SK Rock Warszawa.

0: Teraz już obiecałem, że się nie będę odzywał, także proszę.
1: Nie, no ale proszę cię, fantastyczne te opowieści. Zastanawiam się dzisiaj, co robicie, kiedy nikt nie patrzy. Ja oczywiście chodzę na golasa i myślę, że nikt nie patrzy, a wszyscy sąsiedzi już widzieli.
2: No jak się nasłuchali w radiu, to teraz spoglądają z utęsknieniem. Proszę Państwa, co robicie, kiedy nikt nie patrzy? Zapraszamy do komentowania.
3: Niestety albo niestety nie ma takiej rzeczy, którą robiłbym, kiedy ludzie nie patrzą. Za to często słyszę i utwierdza mnie to w tym, że chyba nie ma takiej rzeczy. Przestań, Marcin, ludzie patrzą.
0: Ale widzisz, no są takie sytuacje, prawda, że robimy coś, z czego nie zdajemy sobie sprawy, że lepiej nie wypada tego robić w takim miejscu na przykład, nie?
1: Najlepsze są akcje jednak za kierownicą samochodu, co mnie zawsze niezmiennie bawi. Ten dłubie w nosie, ten dłubie w zębie. Po prostu robią ludzie śmieszne rzeczy za kierownicą.
2: A to prawda, niesamowite. Też się zawsze zastanawiam, jak to jest, ale jak siedzisz za kierownicą, to nagle tak jakby masz wrażenie, że jesteś niewidzialny.
1: Tak, wydaje ci się, że nikt nie widzi, a wszyscy na światłach się na ciebie gawią, sobie patrz jak dłubie, to też podłubie.
0: Takie rzeczy robią za kierownicą, że trzeba później ich poganiać. Jak jedziesz, ty głupia pało?
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: Ryszycie, heroes del silencio. A teraz już wszystko na poważnie, co się dzieje w kraju i na świecie. Michał Poklękowski.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Nie żyje górnik poszkodowany we wstrząsie w prywatnej kopalni EcoPlus w Bytomiu. Ratownicy dotarli do niego wieczorem. Akcja ratunkowa została zakończona. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump w nocy poinformował media, że podpisał wstępne porozumienie pokojowe z Iranem. Ogłosił to, wychodząc z kolacji w Wersalu.
1: To jest raport.
2: Maszt komunikacyjny sieci 5G runął w Poznaniu. Sytuacja miała miejsce przy ulicy Malwowej. Podczas stawiania masztu komunikacyjnego sieci 5G doszło do pęknięcia pasa mocującego. No i maszt przewrócił się na ziemię. Nikt nie ucierpiał w wyniku tego zdarzenia.
1: SK Rock Sport.
2: Wymiana ciosów i 6 bramek w hicie fazy grupowej Mistrzostw Świata. Anglicy 4-2 wygrali z Chorwatami. Wyspiarze dwukrotnie wychodzili na prowadzenie, a Chorwaci wyrównywali. W drugiej połowie po golach Bellinghama i Rashforda zainkasowali jednak 3 punkty. Wcześniej Portugalii tylko zremisowała 1-1 z Demokratyczną Republiką Konga. W nocy Gana wygrała 1-0 z Panamą, a Kolumbia 3-1 pokonała Uzbekistan. Polskie kluby poznały rywali w kwalifikacjach Ligi Mistrzów. Najlepszy w minionym sezonie Lech zagra z duńskim Aarhus. Z kolei Górnik Zabrze zmierzy się z Fenerbahce. Pierwsze mecze odbędą się 21 lipca.
3: Sześć na dziewięć w SC Rock. Ziętarska, Olszewski.

0: Guns N' Roses, to za nami. Ostatnio koncert grali w Polsce. Słyszałem, że wokalista, no już, że tak powiem, śpiewa, jak przystało na wiek, troszeczkę gorzej niż w przeszłości, ale liczy się sentyment. My natomiast dzisiaj rozmawiamy o tym, co robicie, kiedy nikt nie patrzy.
1: No i właśnie, jak nikt nie patrzy, to ja na przykład śpiewam. Chodzę po domu i śpiewam. W sensie to jest bardzo złe. Bardzo złe i ja naprawdę bardzo przepraszam też moich sąsiadów za to, że śpiewam, ale uwielbiam to robić.
0: O, ja też. Tylko ja zazwyczaj nucę sobie pod nocem przyśpiewki kibicowskie.
2: A jakie?
1: Jakie
2: Arce, znasz to, że Arce Gdynia?
0: Co to jest za drużyna?
2: Dobra. Drodzy Państwo, co tam u Was?
0: Grata.
2: Co robicie, kiedy nikt nie patrzy?
3: Tam w temacie dnia, jak nikt nie patrzy, to wtedy wpisujemy hasła, piny i tego typu rzeczy. Do bankowości, do sejfu.
4: Taka tajemnica.
2: I to jest akurat prawda i trzeba jeszcze szczególnie uważać przed żoną, wpisywać tak, żeby nie widziała.
1: Wiecie, spokojnie, mam za sobą taką historię w bardzo zaprzyjaźnionym sklepie motocyklowym, kiedy stoję, ponieważ wszystkich znałam, coś kupowałam i dziewczyna z drugiej końca sali przy kasie krzyczy: chodź, pin! A ja ten pinek krzyczałam na cały sklep.
0: Kurwa, chciałem powiedzieć, że widziałem taką sytuację w restauracji, ale nie wiedziałem, że to ty.
5: 6 na 9. Estero. Reklama.
6: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Marzysz o pracy za granicą? Eures to klucz do sukcesu. Dzięki Eures masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i 1000 doradców Eures gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. Eures to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat Eures. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
8: Kaufland jest fresh.
9: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Reklama.

0: Dzisiaj pytamy Państwa o to, co robicie, kiedy nikt nie patrzy. Nie wiemy, co bohater naszej opowieści robi, bo do tej pory nikt na niego nie patrzył, aż wreszcie go wypatrzyli.
1: Teraz będziemy wiedzieli, co robi, jak nikt nie patrzy. Słuchajcie, naukowcom udało się po raz pierwszy sfilmować najbrzydszą rybę świata. Rekin chochlik. Naprawdę wygląda tak paskudnie. Pewnie dlatego, że wygląda tak strasznie źle i ma paskudną facjatę, to żyje tylko w głębinach i do tej pory można było obejrzeć tylko martwe osobniki. A teraz naukowcy zeszli w te głębiny, no i zaczęli go filmować, sprawdzając, co robi przed niej. Teraz powiem, co oni powiedzieli na jego temat. To najbardziej osobliwe zwierzę, jakie istnieje, opisuje pan profesor Jamieson. Nietypowa szczęka jest najbardziej charakterystyczną cechą tego gatunku, kiedy rekin jest żywy, paszcza jest całkowicie schowana w głowie i wtedy najbardziej rzuca się w oczy jego niezwykle spiczasta głowa. Wyobrażacie to sobie?
2: Słuchajcie, ale spoglądam na to zdjęcie. Ja wcześniej myślałem, że to jest niemożliwe, ale okazuje się, że gdzieś tam w gęstwinach, w głębinach żyje mój brat bliźniak.
3: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
0: I siostra mojej żony.
3: Wiosna w

0: Szkoda gadać, szkoda szczępić ryja, naprawdę.
1: No mam normalnie hita na dzień dobry. Violetka z Rancha pochwaliła się ukochanym. On też jest gwiazdą seriali. No przecież wiemy, to jest policjant Stasiek z Rancha. Nie?
2: To na pewno, zobaczymy.
3: Na pewno. Co z rozwodem Wiśniewskich? Prawniczka Poli komentuje. Pojawiło się światełko w tunelu. Ja nie chcę zapeszać, ale światełko w tunelu zazwyczaj nic nie wróży oprócz nadjeżdżającego pociągu.
2: To mnie jeszcze piłkarz Neymar zostanie ojcem po raz piąty. Co prawda poprzednie dzieci ma z dwiema innymi kobietami, ale kolejny sukces zaliczony. Ja jednak mam inne spostrzeżenie. On na boisku jak się przewróci, to turla się przez kilka metrów, nie? Tak symuluje.
1: Tak.
2: Strach pomyśleć, co robi w łóżku.
0: To jest jakaś porażka.
4: Autopromocja. Kawałki mojego życia.
5: Kawałki mojego życia.
4: To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
6: W tym samym teatrze, w którym ja zaczynałem jako mim, zespół Dżem zaczynał jako zespół Dżem. Ja nawet do jednego z przedstawień mojego teatru pantomimy, w którym brałem udział, przygotowywałem muzykę na syntezatorach grupy Dżem.
5: Kawałki mojego życia.
6: Witam Państwa serdecznie. Ireneusz Krosny, Teatr Jednego Mima. Wiem, że po głosie mnie Państwo nie poznają. Ja sam się słyszę drugi raz w życiu. Proszę Państwa, zapraszam do Radia SK Rock na Kawałki mojego życia.
5: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja. Reklama.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
8: Barbara, kupiłem taniej.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
10: Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie Eures znajdziesz ponad 1 000 000 kandydatów i 1000 doradców Eures gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat Eures. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
11: Ach, ta drżąca powieka.
12: I ten nocny skurcze łydek.
11: Biorę magnez i nie czuję efektu.
12: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: Warszawo. Salony Audi i Volkswagen Grupy Krotowski, które od lat znaliście z Radzymińskiej, zmieniają adres. Od maja zapraszamy na Radzymińską 301, tuż przy trasie S8 obok M1. Czeka tam nowoczesny kompleks salonów i serwisów marek Audi, Volkswagen, Volkswagen Dostawcze oraz Skoda Serwis. Nowa lokalizacja. Jakość i zaufanie, które znasz. Sprawdź nas. Radzymińska 301 oraz na r301.krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
4: Reklama. SK Rock Warszawa.
14: Młody lekarz z Warszawy, bohater ostatniej afery w Szpitalu Południowym, już tam nie pracuje. Dwaj mężczyźni z zarzutami za obrzucenie ciastem prezydenta Poznania.
15: SK Rock. Raport.
14: Siódma. Michał Poklękowski, zapraszam. Młody lekarz, który w ciągu roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych jako koordynator SOR-ów w warszawskim Szpitalu Południowym, nie pracuje już w tej placówce. Szpital rozwiązał z nim umowę po doniesieniach o tym, że jego grafik pokrywał się z jego aktywnością polityczną. W placówce trwa tymczasem audyt zlecony przez miasto. Kontrola ma wyjaśnić też inne nieprawidłowości, w tym m.in. specjalną ścieżkę obsługi dla polityków Koalicji Obywatelskiej. O szczegółach Mateusz Chłystun.
16: Szpital o rozwiązaniu umów z koordynatorem SOR-u poinformował w jednozdaniowym oświadczeniu. Wcześniej placówka zajęła stanowisko w sprawie informacji portalu Zero, nie odnosząc się jednak wprost do opisanych nieprawidłowości, zasłaniając się m.in. tajemnicą medyczną. Administracja szpitala przez cały dzień nie odbierała też naszych telefonów, podobnie zresztą jak urzędnicy ratusza odpowiedzialni za ochronę zdrowia.
17: Użytkownik, do którego dzwonisz, niestety nie odpowiada.
16: Surowe konsekwencje dla zarządzających Szpitalem Południowym w Warszawie zapowiedział premier Donald Tusk. Szef rządu mówił wprost o zwolnieniach, jeśli opisywane w mediach nieprawidłowości potwierdzi prowadzony w placówce audyt.
18: To musi być wyjaśnione do samego spodu,
16: mówił premier Donald Tusk.
14: Na dziś zaplanowano posiedzenie Rady Nadzorczej Szpitala Południowego. Placówka szykuje także zawiadomienie o podejrzeniu oszustwa. Sprawą z urzędu zajęła się już prokuratura.
15: To jest raport.
14: Są zarzuty za obrzucenie tortem prezydenta Poznania. Zawodnik sztuk walki Kamil S., który rzucił ciastem Jacka Jaśkowiaka, odpowie za znieważenie funkcjonariusza publicznego i naruszenie nietykalności cielesnej. Drugi z zatrzymanych ma zarzut pomocnictwa. O szczegółach nasz poznański reporter Bartek Łojewski.
2: Policja postawiła zarzuty dwóm zatrzymanym mężczyznom. Kamil S., który rzucił tortem w prezydenta, usłyszał zarzut czynnej napaści, a aktywista Patryk S. odpowie za pomocnictwo.
19: Zakaz zbliżania się do urzędu, do urzędników, a także dozór policyjny nad tymi dwoma mężczyznami grozi tym mężczyznom do 3 lat więzienia.
2: Powiedział nam Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Do ataku przyznali się działacze związani z rozbratem. Do zdarzenia doszło podczas sesji absolutoryjnej, gdy jeden z mężczyzn podszedł do Jacka Jaśkowiaka i rzucił w niego ciastem.
14: Synoptycy ostrzegają, do Polski nadciągają upały. Nadchodzący weekend przyniesie duże zmiany w pogodzie. Temperatura przekroczy miejscami 30 stopni. Najcieplej będzie na zachodzie.
20: W piątek na zachodzie kraju temperatura maksymalna osiągnie i miejscami przekroczy 30 stopni. W sobotę na zachodzie 33-35 stopni. Na północnym wschodzie i nad morzem od 26 do 28.
14: Mówi nam synoptyk MGW Przemysław Makarewicz. Prognozy wskazują, że prócz upałów w weekend czekają nas też intensywne burze. Taka pogoda ma utrzymać się też na początku tygodnia.
15: Słuchacie raportu w SC Rock.
14: Popołudniowy spacer z psem w Tatrach to nie jest dobry pomysł, apeluje Tatrzański Park Narodowy. Jest to nie tylko nielegalne, ale też niebezpieczne. Spotkanie psa z niedźwiedziem może bowiem zakończyć się boleśnie dla człowieka. Pies bowiem w obawie przed drapieżnikiem zwykle chowa się za swoim opiekunem. Takie przypadki zdarzały się w wielu parkach narodowych na świecie, także po słowackiej stronie Tatr. Mówi nam Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
21: Pies jak to pies zaczął szczekać na niedźwiedzia. Niedźwiedzica poczuła się zagrożona, zaczęła tego psa odpędzać. No pies, który czuje się bezpiecznie przy właścicielu, no schował się za właścicielem, no i bezpośrednio doszło do ataku właśnie niedźwiedzia na człowieka.
14: W przypadku, gdy zatrzyma nas straż parku, za wyprowadzanie psa na teren Parku Narodowego grozi mandat karny do 500 zł.
22: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
23: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
22: Pogoda.
2: I dlatego trzeba było dać psu przekąskę, bo podobno jak pies je, to nie szczeka.
3: Albo nie wolno też wyprowadzać niedźwiedzia na spacer, jakby ktoś chciał do lasu.
2: Tak, to prawda, zdecydowanie trzeba się trzymać tej wersji. Proszę Państwa, nadchodzą cieplejsze dni, dla niektórych nawet gorące. Aśka już się nie może doczekać, ja też się nie mogę doczekać, że trochę ponarzekać. Dzisiaj póki co jeszcze taka stabilna, jeszcze wiosna, nie? Bo jeszcze mamy wiosnę, jeszcze chwilę mamy wiosnę. Na termometrach od 20 stopni w okolicach Suwałk, Olsztyna, 23 w Bydgoszczy, 23,5 w Warszawie, 26 we Wrocławiu i Opolu, do 27 w Zielonej Górze.
1: Asia się nie może doczekać, bo jak mówiła, idzie na plażę. Asia, są ostrzeżenia.
24: Pani Asiu, proszę jutro uważać na tej plaży, bo tam ludzie z mostu patrzą.
22: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
23: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
25: Eska Rock 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
1: A jest na co popatrzeć.
3: No i wtedy będą... skąd wiesz?
1: No, domyślam się.
2: Na tym moście. I wtedy ci mówił prosto z mostu. Co robicie, kiedy nikt nie patrzy? Na to czekamy. Michale, co u ciebie?
14: Coraz więcej firm w Polsce daje podwyżki ze strachu, jak się okazuje to w raportach.
2: Ty, no kogo zastraszyć?
3: Ej, poczekaj.
2: Powiedz. Gdzie iść? Kogo wygarnąć?
3: Słuchaj, my jesteśmy w stanie. Naprawdę, bardzo możemy straszyć.

0: Jak nikt nie patrzy, to u nas w robocie palą na korytarza.
1: Co ty gadasz?
2: Tak.
3: Bo na antenie to palą głupa.
0: To też!
1: A Ewa napisała: dzień dobry, jak nikt nie patrzy, to wyrywam włosy z nosa.
0: No, to tak jak ja. Drodzy Państwo, co robicie, kiedy nikt nie patrzy? O tym sobie dzisiaj z Wami dyskutujemy, o tym sobie rozmawiamy. No to co, festiwal Waszych pomysłów?
3: No proszę.
0: To lecimy.
4: Dzień dobry, powiem Wam szczerze, gdy nikt nie patrzy, zdarza mi się w cudowny sposób nic nie robić. To jest zajebiste.
3: To prawda.
0: To prawda,
3: oczywiście zazdrościmy.
0: Właśnie każdy tak się rozmarzył, nie? Także tak,
1: To jest
0: super
1: przyjemne,
0: rzecz.
1: Kocham nic nie robić.
0: Co jeszcze robicie, kiedy nikt nie patrzy?
5: No redaktor prowadząca mnie ubiegła, no wiadomo, że dłubiemy w nosie, jak nikt nie patrzy. Cytując jeszcze formację nieżywych schabów, żuję gumę i dłubię w nosie.
0: No. Nie, żuję gumę i palę faję.
3: No tam gdzie...
1: O, dobra, ja trochę dłubię w nosie.
0: No to idźmy dalej.
6: Dzień dobry, Skorok. Ja, jak nikt nie patrzy, to oglądam stare odcinki na wspólnej. Miłego dnia.
1: Każdy ma jakiś guilty pleasure. Ja na przykład ostatnio wciągnęłam się w taki serial, który jest żaden i w ogóle taki jest, no taki przewidywalny i taki familijny i po prostu siedzę i oglądam jak bałwan.
3: Ja tylko do Pani chciałem, to są te odcinki, gdzie Roman jeszcze jest alkoholikiem, czy już nie?
7: Poranne 6 na 9 w Esce Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Ale Wojtek oczywiście nie ogląda, tylko słyszał.
3: Tak, tak. Żony pytałem. Wziąłem korepetycję.
0: Tak było. The Rolling Stones, tak się nazywają, In The Stars, tak nazywa się ten nowy numer od nich.

0: Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Eduszo Family 250 gramów, 13,99. A Pepsi 1,5 litra, 5,49 przy zakupie dwóch.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii miał być nowy grill,
7: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61, na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.
9: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
10: Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie Eures znajdziesz ponad 1 000 000 kandydatów i 1000 doradców Eures gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat Eures. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
11: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
12: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
13: Reklama.

0: trochę w temacie dnia. Pan redaktor prowadzący to mówi takie rzeczy, jak żona nie widzi, że albo jest bardzo odważnym człowiekiem, albo ma bardzo kochającą żonę. Pozdrawiam.
1: Bo my sobie tak wróciliśmy, drodzy państwo, też do rekinka Chochlika. Państwo zwrócili uwagę, że on tam się pojawił w naszym
2: taki
1: programie.
2: Brzydal potworny, no i i kądzie odważny z tym komentowaniem.
1: Odważny. Odważny. Ja po prostu wiem, że ona o tej porze jeszcze śpi. Ale państwo o tym rekinku także jeszcze inne wgrane wiadomości zostawiacie.
3: Cześć, witam was, witam całą Meskę Rock. Ten rekin, nawet jak jest najbrzydszy na świecie, to i tak jest ładniejszy od mojej teściowej. Trzymajcie się.
2: Kolejny odważny po prostu. Jej naprawdę wyliczycie na to, że nikt im nie powtórzy, co wy mówicie.
4: Słuchajcie, to jest tak, kończysz samego rana, wynosi wszystkie radioodbiorniki znowu i kochanie, gdzie to wynosisz? No, idę do naprawy. Tak się sprawił, żeby rodzina nie słuchała.
1: Budziki, zegarki i radia wynoszą, bo mi tykają i przeszkadzają w spaniu, kochanie.
4: Samochodu wymontował.
1: Właśnie tak jest. Drodzy państwo, dzisiaj rozmawiamy o tym, co robicie, kiedy nikt na was nie patrzy. Jestem ciekawy tego dmuchania w rękę.
5: A macie też tak, że jak się nażrecie czegoś nieciekawego, to potem, jak nikt nie patrzy, sprawdzacie sobie, dmuchając w rękę, jak wam pachnie z łusi.
2: Takie... Tak się robi.
4: Najgorzej, jak się z kimś rozmawia, nie? Macie ważne spotkanie, wywiad, tak wam się odbija i się zastanawiacie, czy tylko my to czujemy, no. czy ta druga strona też.
2: Niestety, czasami druga strona też to czuje i wtedy robi się głupio.
1: Przepraszam, no i mocniej, to była papryka dzisiaj rano na śniadanie.
6: 6 na 9.
4: To ja myślę, że to Aśka.
2: Nie, nie. Sum. Przepraszam, to Sum 41. To deep.

0: Pamiętacie taką piosenkę? Było ciepłe lato, choć czasem padało. I właśnie o tym za chwilę w raportach. Michał Poklękowski.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. To będzie ciepłe lato, a przynajmniej cieplejsze niż zwykle, jak przekazała rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek. Przekroczy pod tym względem średnią wieloletnią. Będzie dynamicznie i z przeplataniem się okresów gorących, burzowych i chwilowo też chłodniejszych. W lipcu i sierpniu pojawią się gwałtowne zjawiska atmosferyczne w Polsce i temperatury znacznie powyżej normy. Ukraińskie drony trafiły w rafinerię w dzielnicy Kapotnia w Moskwie, a także budynek mieszkalny w rosyjskiej stolicy. Drugi raz w tym tygodniu zaatakowany został również Kijów.
1: To jest raport.
2: Niebezpieczna sytuacja w Kielcach. 39-letni mężczyzna strzelał z broni pneumatycznej w kierunku innego mężczyzny, który chwilę wcześniej zrobił zakupy na straganie z owocami. Poszkodowany doznał niegroźnego urazu głowy. Agresor został zatrzymany, usłyszał zarzuty.
1: SK Rock Sport.
2: Za nami pierwsza kolejka fazy grupowej piłkarskich Mistrzostw Świata. Jako ostatnie swoje spotkania rozegrały grupy K oraz L. W pierwszej z wymienionych na prowadzenie wyszła Kolumbia, która 3-1 wygrała z Uzbekistanem. Portugalia zremisowała w niej 1-1 z Republiką Demokratyczną Konga. W grupie L Anglia 4-2 wygrała z Chorwacją, a Ghana 1-0 z Panamą. Dziś początek drugiej serii pojedynków na murawie. Awans polskich siatkarek na 5. miejsce w tabeli Ligi Narodów. To po zwycięstwie 3-0 nad Bułgarią. Na prowadzeniu pozostają niepokonane Brazylijki. Dziś kolejnym rywalem biało-czerwonych będzie debiutująca w Lidze Narodów Ukraina.
3: Ziętarska, Olszewski. Góralski 6 na 9 w SC Rock.

0: Proszę Państwa, dzisiaj rozmawiamy o tym, co robicie, kiedy nikt nie patrzy, no ale są sytuacje, kiedy wszyscy patrzą, między innymi tak jest w autobusach. Wczoraj na przykład w Warszawie jeden autobus spłonął. W Alei Stanów Zjednoczonych. Przykra historia, ale na szczęście nikomu nic się nie stało. Ale proszę Państwa, okazuje się, że poza tym, że autobusy potrafią płonąć, potrafią też robić inne rzeczy.
1: Tak, potrafią wystawiać mandaty. Słuchajcie, we Frankfurcie zakończył się pilotażowy program montażu kamer zewnętrznego monitoringu w miejskich autobusach. Zewnętrznego, dodaję. Urządzenia podczas jazdy rejestrują inne pojazdy zaparkowane w taki sposób, że utrudniają przejazd autobusu. Autobusiarze się wkurzyli, bo nie mogą przejechać. W związku z tym zamontowane są takie kamery i w kabinie kierowca ma taki przycisk, naciska go, gdy parkowanie naprawdę utrudnia przejazd. Wtedy kamera rejestruje wykroczenie, za które kierującemu grozi 70 euro. Kamery zamontowane były w 5 autobusach i w 3 miesiące wystawiły 421 mandatów.
2: Ja ostatnio jechałem takim przepełnionym autobusem, tam się ocieraliśmy o siebie i nagle słyszę, jak pani do mnie mówi: panie, co się tak o mnie ocierasz? Masz pan ochotę? Ja mówię: nie, nie mam. To odsuń się pan, może ktoś inny ma.
3: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
4: Reklama.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
7: Stresujesz się decyzją o studiach?
8: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
7: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
8: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
9: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.

0: dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
1: Citroën.
2: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
3: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: Reklama.

tylko chciałem przypomnieć redaktorowi prowadzącemu, że jeżeli to był warszawski autobus, a zakładam, że tak, to proszę pamiętać o tym, że w Warszawie ochota jest. Niestety są też Włochy i brudno.

0: No ja już na przykład wiem, co Kądzie robi, jak nikt nie patrzy. Zastanawia się, w co zainwestować pieniądze z komunii córki.
1: Dokładnie tak się przed chwilą to dowiedzieliśmy.
2: Płot dookoła posiadłości mojej.
1: Słuchajcie, co robimy, kiedy nikt nie patrzy? O tym możemy sobie dyskutować dzisiaj. Są ludzie, którzy na przykład, i bez względu na to, czy ktoś patrzy, czy nie patrzy, rozmawiają ze zwierzętami. Normalnie z ludźmi, z kotem, przedrzeźniają się tam, mówią do niego, zwierzają się z różnych spraw, a on biedny musi tego słuchać.
2: Jeżeli rozmawiają w ten sposób, w który my rozmawiamy ze sobą w radiu, to ja temu kotu współczuję albo psu.
0: Dobra, no błagam cię. Nie, dobrze, że one tego nie kumają. Po prostu, dokładnie. Bo żaden kot by się do nas nie łasił.
2: No dokładnie, chyba że są żabą, to wtedy kumają. Drodzy państwo, co robicie, kiedy nikt nie patrzy?
3: Chcę powiedzieć, że kiedy nikt nie patrzy, to nic nie robię. Wtedy mam okazję właśnie na nic nie robienie. Bo kiedy ktoś patrzy, wtedy udaje, że coś robię. A jak nikt nie patrzy, to leżę sobie wentylem do góry i mam to gdzieś wszystko.
4: Jak nikt nie patrzy, to siedzę na kanapie i nie robię tego, co mi żona kazała.
1: To jest podejście rebel. Ale wystarczy, że żona wróci, to oczywiście wracamy do obowiązków.
2: Co robicie, drodzy państwo, kiedy nikt nie patrzy? Messenger Eskrok do waszej dyspozycji, piszcie.
5: 6 na 9 w Eskrok.
2: Nagrywajcie głosówki.
1: Ty weź się zdecyduj, co?
2: A to jest mój tekst. Do żony, w piątek, wieczorem.

0: Szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Zaczynamy od przeglądu pudelka. Przypominamy, wszystkie 5 rozwodów Michała Wiśniewskiego. Jeden z nich trwał zaledwie 12 minut. O, gość ma wprawę, nic dziwnego.
2: Ja mam nagłówek, który zmieni wasze życie. Shiloh Jolie została brunetką. Koniec.
1: Kurde, naprawdę?
3: A tak było i dobrze, albo jemu.
1: Shiloh Jolie.
3: W tamtych włosach. Drodzy Państwo, ja mam poważne źródło, żeby nie było Facebook. Tak wygląda Robert Bąkiewicz po spotkaniu z niemiecką policją. Ma wstrząs mózgu. Dementujemy, to jest fake news. Podobno trafił do lekarza z podejrzeniem wstrząśnienia mózgu, ale lekarz stwierdził, że go nie ma.
0: To jest jakaś porażka.
4: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Legenda głosi, że jak przyjechał Bertone do Lanci tym samochodem, to nikt nie otwierał szlabanu, bo auto było tak niskie, że wjechało pod szlabanem.
4: Łukasz Bąk.
5: Były szef Ferrari w ogóle wprost powiedział, że to jest strzał w kolano. Tak. No, nie chciałby zbyt dużo mówić, ale obawia się, że ta marka źle skończy.
4: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
6: Drifterzy! Nowy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
4: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Autopromocja. Reklama.
7: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
9: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61 na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.
11: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo.
12: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
13: Citroën.
4: Reklama. Eska Rock Warszawa.
14: Sejmowa Komisja Zdrowia poparła projekt ustawy, który ma umożliwić zbieranie szczegółowych danych o wynagrodzeniach medyków. Szczegóły za chwilę od naszego reportera. Podczas naprawy prasy rolniczej maszyna nagle ruszyła i wciągnęła rękę 13-latka w Świętokrzyskiem.
13: Eska Rock. Raport.
14: 8. Michał Poklękowski, zapraszam. Nie żyją dwie osoby. Siła uderzenia była tak duża, że silnik wypadł z konstrukcji auta. Policja wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku w Sosnowcu. Od tego zaczynamy raport o 8. Są dwie ofiary. Dwie trafiły do szpitali. Dramat na drodze rozegrał się około północy.
15: Kierowca stracił panowanie nad pojazdem, wskutek czego przejechał na przeciwległy pas przez torowisko na ulicy 3 Maja i uderzył w słup.
14: Relacjonował Tomasz Mogielski z policji w Sosnowcu. Dwoje pasażerów zostało przewiezionych do szpitala. jeden w stanie ciężkim, drugi z urazem nogi. Wszystkie osoby, które podróżowały samochodem, to młodzi obywatele Ukrainy. To czy kierowca był trzeźwy, ma wyjaśnić sekcja.
16: To jest raport.
14: Sejmowa Komisja Zdrowia poparła projekt ustawy, który ma umożliwić zbieranie szczegółowych danych o wynagrodzeniach medyków. To reakcja na medialne doniesienie o lekarzu w trakcie specjalizacji, który w ubiegłym roku miał zarobić 1 600 000. Mateusz Gołębiewski przysłuchiwał się debacie na Komisji Zdrowia. Powiedz, co jest w projekcie.
17: Projekt ma dać możliwość powiązania danych o wynagrodzeniach lekarzy z numerem PESEL i prawem do wykonywania zawodu. Obecnie ministerstwo ma wyłącznie zanonimizowane informacje o zarobkach. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka dzisiaj w Sejmie z jednej strony podkreślała, że ministerstwo obecnie nie wie, ile zarabiają konkretni lekarze, ale z drugiej, że takie przypadki jak ten z Warszawy są wyjątkowe.
18: To są incydentalne przypadki, że tak naprawdę dotyczy to niewielkiego ułamka lekarzy i temu służą te projektowane zapisy.
17: Tymczasem premier Donald Tusk wezwał do rozliczeń politycznych w Warszawie i zapewnił, że jeśli zostało złamane prawo, to winnych czekają konsekwencje prawne. Warszawski ratusz nadal czeka na wyniki zleconego audytu, który ma oszacować skalę problemu.
14: Chwilę grozy w miejscowości Mielnica. To w Świętokrzyskiem podczas naprawy prasy rolniczej maszyna nagle ruszyła i wciągnęła rękę 13-latka. O szczegółach mówi Sylwia Faryna z Policji w Jędrzejowie.
19: Podczas przeglądu maszyny chłopiec pomagał ojcu przy pracach serwisowych prasy rolniczej. W trakcie uruchomienia urządzenia doszło do wciągnięcia jego lewego przedramienia.
14: Na szczęście nastolatek po całym zdarzeniu był przytomny i komunikatywny. Śmigłowcem ratunkowym został przetransportowany do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
16: Słuchacie raportu w SC Rock.
14: Niemal co druga firma w Polsce mierzy się z problemem nieustannej rotacji pracowników, dlatego coraz więcej z nich ogranicza ryzyko odejść, między innymi poprzez podwyżki wynagrodzeń, premie i możliwości rozwoju. Tak wynika z najnowszego raportu Barometr Rynku Pracy 2026. Przedsiębiorcom w naszym kraju prościej jest dać podwyżkę sprawdzonemu człowiekowi, żeby zapewnić ciągłość operacyjną firmy, niż szukać nowego pracownika.
20: Ja już to widzę swoją drogą, to jest wersja w stylu dobrze, jak nie podwyżka, to odchodzę. No to cześć.
21: No a z drugiej strony sprawdzonemu pracownikowi. Nas po prostu jeszcze nikt nie sprawdził.
22: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
23: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
24: Pogoda.
25: Panie prezesie, jakby coś, to ja dobrze. Ja sobie nie dworowałem, tylko oni.
21: Słuchajcie, ja mam takiego kolegę z pracy, Michał ma na imię, i mówi, że ostatnio dostał taką podwyżkę i w ogóle tak dobrze zarabia i że w ogóle wszystko super.
20: No, ale wiesz co, ja myślę,
21: ale
20: że...
21: Ale on w Ustrowie pracuje.
20: Ale on kogoś zastraszył przecież, to na 100%.
25: No ale, wiesz, ma warunki, zobacz, kawał chłopa, to kawał
21: oczywiście,
25: bycia.
21: Tak.
25: A jak ja poszedłem, to wiesz, dziewczyny upadły ze śmiechu.
21: Głos taki, że w ogóle wszyscy od razu padają do kolan. Och, proszę państwa, Suwałki 20 stopni, Bydgoszcz 23, Warszawa 25, Łódź 25, Wrocław 26, Zielona Góra 27. Właściwie nie dziwię się, że my tej podwyżki nie dostajemy.
22: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
23: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
26: Eskaro 6 na 9.
27: Ziętarska,
28: Olszewski,
27: Góralski.
28: Od 6 do 9 w Eskaro.
25: Kiedy nikt nie patrzy na kolanach, chodzę po podwyżkę.
20: Właśnie chciałam powiedzieć, bo wy nie rozumiecie. Michał po prostu trenował długo, jak nikt nie patrzył, robił. Będzie miał podwyżkę, proszę o podwyżkę. W końcu to zrobił.
21: No to zapracuj,
14: Michał. To jednak o mnie było, tak?
20: Tak.
14: A, okej, okay. Już się łudziłem, że jednak nie.

0: Słuchajcie, naprawdę ja nie wiedziałam, że ten temat się tak niewiarygodnie dzisiaj rozwinie, bo okazuje się, że ty, jak nikt nie patrzy, to robicie bardzo różne rzeczy. Ja na przykład bardzo dużo do siebie gadam. To jest potwornie śmieszne, już po prostu machnam na to ręką, bo kiedyś czułam się jak bałwan jakiś kompletny, a teraz po prostu nawet to lubię.
1: Kurczę, my myśleliśmy, że to do nas, a tak naprawdę mówisz sama do siebie. No grunt to mieć dobrego rozmówcę ze sobą. Proszę Państwa, dzisiaj też mamy Międzynarodowy Dzień Sushi, a do tego wszystkiego mamy rocznicę, ponieważ w 1992 roku w Warszawie otwarto pierwszą w naszym kraju restaurację tej słynnej sieci z dwoma takimi wielkimi żółtymi łukami. No i tutaj zmierzam do tego jedzenia też śmieciowego, słodyczy, które często podjadamy najchętniej, kiedy nikt nie patrzy, zwłaszcza kiedy tym nikim są dzieci.
2: Okej, ale to masz rację. Też się zastanawiałem, co robię w domu, kiedy nikt nie patrzy, naprawdę.
1: No haps.
0: Jesz tak naprawdę, podjadacie, co ty gadasz?
3: Ja to mam jeszcze takie jazdy, że lubię zjeść kawałek czekolady, a potem przegryźć czymś słonym i to jest chips najczęściej paprykowy, jeszcze taki falowany, a potem wracam do tej czekolady, nie?
2: Co tam chrupiesz? Nic. Chrupnęło mi w kolanie. Córciu, cukru nie jemy.
3: A propos jedzenia, to o niemieckim selekcjonerze też ktoś do nas opowiedział. Czekaj, selekcjoner nie tutaj. Tutaj pan selekcjoner, uwaga.
4: A propos tego, co robimy, kiedy nikt nie patrzy, był kiedyś taki niemiecki selekcjoner reprezentacji Niemiec. Na imię miał Joachim i on robił naprawdę mroczne rzeczy, myśląc, że nikt nie patrzy, a patrzył na niego cały świat.
0: Ja musiał chłopaków zapytać, kto to był, ale jak opowiadacie, co on robił, to mam takie bla.
2: Wiesz, Wojtek opowiadał najlepiej. To Wojtek, opowiedz państwu, bo może nie wszyscy Joachima Lewa pamiętają.
1: Ojejku, no czasami mu się zdarzyło na przykład najpierw zupełnie przypadkiem wsadzić palec do nosa, a potem ten sam palec do buzi, a czasami za głęboko do kieszeni, a potem pod nos, no.
5: Poranne 6 na 9. W SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
1: Nie miałeś tak grając w piłkę nigdy?
2: Oczywiście, zawsze. Ręka w majty, a potem pod nos. No, w ten sposób chciałem wywochać,
0: ja nie
2: co tam u przeciwnika.
0: Dzisiaj. Naprawdę, słuchajcie, ja nad wami nie panuję. Dobrze, że jest Artur Rojek w objęciach. Państwo się teraz uspokoją, tak?
2: W objęciach czego?

0: tobą iść.
1: Chips ostatni, nikt nie patrzy, podebrany z paczki.
2: A to, wszyscy mogą patrzeć, jak chipsy jem. To akurat nie przeszkadza. Nie wiem, może jakiś taki właśnie piosenek, że jak nikt nie słyszy, sobie z bajek słucham. Albo jakiś takich teraz na wesele się szykuje, to takich piosenek bardziej coś w stylu disco polo, do których się dobrze tańczy.
3: 6 na 9. Rock. Reklama.
4: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
10: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Masz już plany na lato? W outletach Faktory Annopol i Faktory Ursus właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Annopol i Faktory Ursus.
3: Reklama. Rok Warszawa.

0: Słuchajcie, przeszliśmy przez takie ilości różnych dziwnych rzeczy, które robicie, jak nikt nie patrzy. Przeszliśmy przez kozy w nosie, przeszliśmy przez robienie nic, przez robienie dokładnie tego, czego żona, znaczy nie robienie tego, co żona kazała. Mnóstwo jest różnych opcji, które robicie. A i to chuchanie, sprawdzanie, czy oddech jest okej. Okay. Dużo bardzo dziwnych kombinacji i ciągle się wgrywacie i opowiadacie, co robicie, jak ktoś nie patrzy.
1: Dzień dobry, droga Skorok. W temacie dnia, co robię, kiedy nikt nie patrzy? O dziwo, maluję się. Nie lubię, jak mi ktoś tam zagląda przez ramię albo się przygląda. Także pokazuję efekt końcowy, a nie przygotowania. A jeszcze mi się tak przypomniało, co robią wszyscy, gdy nikt nie patrzy. Tego chyba jeszcze nikt nie powiedział. Sikamy w lesie.
0: Przepraszam, no. Ale nie, czasami sikamy tak, że są ci akurat współtowarzysze, patrzą i to się zdarza.
2: No tak, bo w lesie obserwują nas dziki, ale na przykład na parkingu albo przy drodze to wszyscy.
3: No dokładnie, bo ja też nie sikam w lesie, tylko ja sikam tam, gdzie mnie po prostu dopadnie.
4: Kto? Poranne 6 na 9 w SC Rock.
5: Sikanie.
0: Naprawdę? Jak cię dopadnie, to sikasz?
2: Pod blokiem, na mieście.
0: Chodź, błagam cię.
2: W taksówce.

0: O, dzień dobry, dzień dobry. Jak nikt nie patrzy, to ja lubię w weekendowy poranek się poprzeciągać i poziewać jak prawdziwy tygrys. Ale pod warunkiem, że nikt nie patrzy, bo kiedyś mnie żona przycięła, powiedziała, że jestem nienormalny.
1: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock.
2: Czerwiec.
1: Koncert Kings of Leon w Łodzi. Festiwal Metronome w czeskiej Pradze. Start męskiego grania w Żywcu.
2: Lipiec.
1: Colors of Ostrava. Rock na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Vacation. Męskie granie. Poznań, Gdański, Wrocław.
2: Sierpień.
1: Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa.
2: Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków.
1: Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
3: Eska Rock. Raport.
4: Michał Poklękowski, zapraszam. 5 osób zatrzymanych w Białymstoku usłyszało zarzuty działania w przestępczej grupie, która miała wytwarzać i wprowadzać na rynek narkotyki. Poinformowało CBŚP. Podczas zatrzymań zabezpieczono ponad 23 kg narkotyków. 55% ankietowanych Polek i Polaków jest za ogólnopolskim zakazem sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych. 36% zwolenników obozu rządzącego sprzeciwia się nocnej prohibicji, zaś w przypadku zwolenników opozycji odsetek ten wynosi 47%. Tak wynika z opublikowanego dziś sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej.
3: To jest raport.
4: Ochrona przyrody pozostaje jedną z niewielu kwestii łączących Polaków ponad podziałami politycznymi, wskazali autorzy najnowszego raportu More in Common Polska. Blisko połowa respondentów uważa, że troska o naturę jest wartością wspólną, niezależnie od poglądów politycznych.
3: SK Rock Sport.
4: Na piłkarskich Mistrzostwach Świata czas na drugą serię fazy grupowej. Zacznie ją mecz reprezentacji Czech z RPA. Później Szwajcaria zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną. Z kolei w nocy Kanada zagra z Katarem, a Meksyk z Koreą Południową. Polskie siatkarki zaczęły grę w kolejnym turnieju Ligi Narodów. Biało-czerwone zaczęło od pewnej wygranej nad Bułgarią 3-0. Było to czwarte zwycięstwo drużyny Stefana Lavariniego, która dziś o 12 zagra z Ukrainą.
5: Kurde, współczuję. Zobacz, lato ciepło, a Kanada gra z Katarem.
1: Ciętarska, Olszewski, Góralski 6 na 9.

0: No bo to miłe jest, jak tak patrzę w ten telewizor. Ja nie rozumiem ciągle, jak to jest, że ci panowie w podkolanówkach biegają za kulką i płacą im za to bardzo dużo pieniędzy. Ale teraz właśnie miałam takie spostrzeżenie, jak rzuciłam okiem, że przynajmniej teraz grają takie dwie drużyny, które mają bardzo ładne kolory strojów. Jedni są w takiej ładnej czerwieni, drudzy są w bardzo ładnym niebieskim. To jest naprawdę bardzo spoko.
1: Mówisz o tym błękitnym.
0: Tak, no, to jest tak niebieski bardziej. Błękitny jest jaśniejszy.
1: Asia spogląda, proszę Państwa, na powtórkę meczu Portugalia i Południowa Republika Konga. Generalnie zazwyczaj jest tak, że jedna drużyna gra w jednym kolorze, druga w drugim i zazwyczaj te stroje są całkiem ładne, ale dzisiaj rozmawiamy o tym, o czym zazwyczaj nie mówimy, bo też robimy to, kiedy nikt nie patrzy.
2: No czekaj, znowu nie tak.
3: Teraz uwaga!
4: A ja, kiedy nikt nie patrzy, to śpiewam, bo ja nie umiem śpiewać. Ale wtedy, jak nikt nie patrzy, włączam sobie karaoke i śpiewam tak głośno, że niesamowicie głośno.
0: Jesteś
1: fajny.
0: To ja
1: tak samo robię.
2: Tak, też śpiewam,
1: że niesamowicie głośno, no.
2: No to wiemy,
1: czasami... Słyszę, że przestań!
2: Czasami to słychać. Był nas na antenie.
5: 6 na 9 w SC Rock.
6: Reklama.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.

0: co masz?
1: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
0: Chipsy Lays? Dzięki.
2: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
0: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
3: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
1: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
7: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: I tak, drodzy Państwo, wy nie patrzycie, a my pomalutku, powolutku kończymy nasz dzisiejszy program.
1: Nie no, poczekaj, jeszcze Państwo tyle rzeczy robią wtedy, kiedy inni nie patrzą, że hej, wdzwaniacie się na naszego eskorokowego messengera.
2: Jak nikt nie patrzy, to mogę pomarudzić i ponarzekać na to, jak mi wszystko boli.
0: To robię to codziennie.
1: Jak nawet jak wszyscy patrzą.
3: A myślałem, że tu zaprezentujemy kolejną osobę, która mówi, że robi coś, kiedy nikt nie patrzy.
0: No to właśnie to robimy, uwaga.
4: Ja, jak nikt nie patrzy, to robię sobie dobrze. Jedną kanapkę smaruję dżemem, drugą kanapkę smaruję majonezem i ją szamię. Tak, że się uszy trzęsą.
3: Ale potem się chyba robi niedobrze, co? Czy nie?
1: Jakoś to chyba działa.
0: Jeszcze mam jedną perełeczkę na absolutnie sam koniec, drodzy Państwo.
5: Dzień dobry. Tak w temacie dnia, to robimy, jak nikt nie patrzy. Ja myślę, że jest jeszcze taka czynność, że poprawiamy sobie gacie. Ale mam taką sytuację, bo ja chodzę na ćwiczenia i mam taki dylemat, bo tam jest dużo luster z jednej strony, z drugiej strony jest lustro, z trzeciej strony są szyby i z czwartej też. I teraz kwestia ustawienia się, jak to zrobić, kto ma zobaczyć, bo jak ustawię się tyłem do ludzi, to jestem przodem do ludzi, tyłem do lustra, więc i tak mnie widać. A na ćwiczeniach wiadomo, nie ma nic gorszego, jak grać w tyłku.
3: Czy pani ma na imię Wacia?
0: Informacja niepełna.
6: 6 na 9 w Escero.
0: Poprosimy jeszcze adres tej siłowni.

0: Mogę powiedzieć śmiało, że to był bardzo udany program i bardzo udany dzień, bo dostaliśmy właśnie adres tej siłowni, o której pani opowiadała, gdzie tam się bieliznę poprawia.
1: To w Bydgoszczu.
0: W Bydgoszczu, no wiem, no ale no, do Bydgoszczu będę jeździł. Nikt w Warszawie w sklepach bielizny nie poprawia. Do Bydgoszczu będę jeździł, a tu nie będę oglądał.
2: Proszę ja myślę, że my musimy już kończyć, ponieważ ja dzisiaj nad panami nie panuję i nikt nad nimi już nie zapanuje. No już chyba na was pora już. Do widzenia.
1: Dziękujemy, jak zwykle państwa nas nie zawiedli.
3: Tam was czeka śmierć po 12 dniach.
4: Lepsze tam 2 tygodnie niż tu całe życie jak krety.
3: Przyzwyczajcie się.
4: Nigdy. Gdzie tu się wychodzi? Idziemy.
5: To było 6 na 9 w SC Rock. Reklama.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
10: Citroën.
11: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia. Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
12: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki, w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
13: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Reklama.
14: Prezydent Karol Nawrocki ma rozmawiać z szefem MON-u w sprawie dodatkowych 5 000 amerykańskich żołnierzy w Polsce. Pojawiły się zarzuty za obrzucenie ciastem prezydenta Poznania.
15: SK Rock. Raport.
14: 9. Michał Poklękowski, zapraszam. W szpitalu kontrola ratusza i NFZ-u. Sprawą zajmuje się też prokuratura. Chodzi o lekarza stołecznego Szpitala Południowego Dawida Kasprzyka. To były już członek Koalicji Obywatelskiej, radny warszawskiego Ursusa. Dzięki niemu politycy koalicji mieli być przyjmowani w szpitalu na specjalnych warunkach, bardzo luksusowych, a sam lekarz miał zarabiać ogromne pieniądze niezgodnie z prawem, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
16: Prokuratura Okręgowa w Warszawie z urzędu wszczęła czynności sprawdzające w sprawie Dawida Kacprzyka. Jak przekazał nam rzecznik prokuratury Piotr Skiba, postępowanie jest prowadzone w dwóch wątkach.
17: Prowadzone są czynności sprawdzające w zakresie podejrzenia stworzenia takiego systemu przyjmowania pacjentów w SOR Szpitala Południowego w Warszawie, który oparty był na przesłankach pozamedycznych.
16: To pierwszy wątek, który opisał portal Zero.pl. Drugi wątek dotyczy zarobków Dawida Kacprzyka. Podczas specjalizacji w ubiegłym roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. zł. Śledczy sprawdzą, czy lekarz przekazywał nieprawdziwą dokumentację na temat swojego czasu pracy. Prokuratura czeka też na zawiadomienia w tej sprawie.
14: Złożenie ich zapowiedziały już władze szpitala czy Naczelnej Izby Lekarskiej. Dawid Kacprzyk został zwolniony z pracy, zrezygnował także z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej. Prezydent stolicy domaga się również odwołania członkini zarządu szpitala dr Agaty Kusz-Rynkun, która zatwierdzała grafiki lekarza i wystawiane przez niego faktury. Dziś ma odbyć się posiedzenie Rady Nadzorczej Szpitala w tej sprawie.
15: To jest raport.
14: Szef MON-u czeka na zaproszenie od prezydenta. Karol Nawrocki ma rozmawiać z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem w sprawie dodatkowych 5 000 amerykańskich żołnierzy w Polsce. Takie spotkanie prezydent zapowiedział po powrocie z USA, gdzie rozmawiał z Donaldem Trumpem. Wicepremier Kosiniak-Kamysz zapewnia, że jest gotowy na spotkanie z prezydentem Nawrockim.
10: Jak tylko będzie zaproszenie, ja zawsze w sprawie bezpieczeństwa, współdziałania oczywiście jestem gotowy i bardzo chętnie będę rozmawiał i współpracował z panem prezydentem.
14: Szef MON-u dodał, że pod koniec maja wystosował list do szefa Pentagonu, w którym zadeklarował gotowość do utworzenia nowej, stałej amerykańskiej bazy w naszym kraju.
10: Teraz jesteśmy w stałym kontakcie. Trwa decyzyjny proces rozmieszczania wojsk amerykańskich w Europie. My wykonujemy wszystkie zadania, które są ważne, żeby pokazać gotowość i chęć partycypacji, czyli współuczestnictwa w procesie i budowy, i funkcjonowania stałej bazy.
14: Przypomnę, we wtorek rząd przyjął uchwałę, która upoważnia wicepremiera Kosiniaka-Kamysza do koordynacji działań w sprawie powstania stałej amerykańskiej bazy w Polsce.
15: Słuchacie raportu w SC Rock.
14: Są zarzuty za obrzucenie tortem prezydenta Poznania. Zawodnik sztuk walki Kamil S., który rzucił ciastem w Jacka Jaśkowiaka, odpowie za znieważenie funkcjonariusza publicznego i za naruszenie nietykalności cielesnej. Drugi z zatrzymanych, aktywista Patryk S., ma zarzut pomocnictwa, ale to nie wszystko.
18: Zakaz zbliżania się do urzędu, do urzędników, a także dozór policyjny nad tymi dwoma mężczyznami. Czekamy na rozpoznanie tych wniosków. Ten czyn miał charakter chuligański. Grozi tym mężczyznom do 3 lat więzienia.
14: Powiedział nam Andrzej Borowek z wielkopolskiej policji. Za atakiem stali anarchiści z Rozbratu. Przypomnę, w czasie dyskusji na sesji Rady Miejskiej nad absolutorium dla Jacka Jaśkowiaka do prezydenta miasta podszedł mężczyzna i rzucił w niego kierunku ciastem. Gdy obezwładniały go służby, krzyczał, że jest to jego wotum nieufności od poznaniaków.
19: Pogoda.
14: Dziś pogoda w kratkę, chmury na przemian ze słońcem, miejscami zwłaszcza w zachodniej połowie kraju, w centrum i na północy. Może przelotnie popadać, na termometrach od 17 stopni nad morzem, przez 20 w Łódzkiem do nawet 27 stopni na Dolnym Śląsku.

0: przeskoczyła godzinę na 13, ale mam nadzieję, że będzie szczęśliwa. 9:13, weszły rok czwartek, 18 dzień czerwca, pan Jaro mówi dzień dobry. Czas zacząć te czwartkowe, kultowe historie.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Evolution, Nothing But Thieves.

0: W życiu piękne są tylko chwile. A teraz a propos pięknych chwil, zajrzymy do alkowy, jak to się kiedyś ładnie mówiło, pana Diedża z YouTube.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Ja wiem, tam się nie powinno zaglądać, ale no ja opowiadam historie muzyczne, a te to też są związane ze związkami różnych znanych muzyków. Dwukrotnie miał przyjemność wchodzić w związek małżeński pan Diedż. Pierwszy raz ze szkolną miłością Aislinn O'Sullivan, z którą żenił się w roku 83. Ma z nią 3 córki. No ale to już czas przeszły, jeżeli chodzi o to małżeństwo, bo para rozstała się w roku 90, a oficjalnie rozwiodła 6 lat później. W tak zwanym międzyczasie Diedż poznał amerykańską tancerkę, która zresztą była choreografką ich trasy koncertowej Zoo TV, pani o nazwisku Morley Steinberg. Para w roku 97 była już w tak zaawansowanym związku, że z jego wyniku, że tak powiem, pojawiła się na świecie kolejna córka pana Diedża, czwarta już w jego życiu, a pierwsza z paną Morley. Potem jeszcze pojawił się syn. To chyba było 2 lata później. Dopiero w czerwcu 2002 roku, 18 czerwca, czyli 24 lata temu, para postanowiła wziąć ślub. Mają dziś rocznicę małżeństwa. Bardzo ładna to kobieta, a gdyby ktoś chciał zobaczyć ją, to można. W teledysku do tej piosenki. To ta pani, której taniec brzucha jest głównym, mistycznym wręcz elementem teledysku do Mysterious Ways.

0: Słuchacze piszą po wczorajszym koncercie. Mega dzięki, super sztuka. Kings of Leon, muzycznie petarda, nagłośnienie też top. 13 lat ich nie widziałem, wielkiego postępu, jeśli chodzi o charyzmę sceniczną, nie ma, ale generalnie bardzo mi się podobało. Nam też się podobało, że Państwo z przyjemnością korzystają z naszych zaproszeń w czasie festiwalowego lata w Esterok. Proszę się przygotować na kolejne zaproszenia w niezwykłe miejsca, dokąd będziemy Państwa chcieli zabrać w 2026 roku.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
8: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61 na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.
13: Masz już plany na lato? W outletach Faktory Annopol i Faktory Ursus właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Annopol i Faktory Ursus.
14: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
15: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
16: Zapowiada się piękny, słoneczny weekend? Nie zmarnuj go w domu. W Julinek Park czekają na Was podgrzewane baseny wodne, plac zabaw rodzinny, zjeżdżalnie i ponad 5

0: Atrakcji dla małych i dużych. Zobaczcie pełne emocji Lipski Circus Show. Bawcie się podczas piana party i odkrywajcie świat kreatywnych oraz cyrkowych warsztatów. To idealny sposób na rozpoczęcie lata. Aktywnie, rodzinnie i blisko natury. Julinek Park, tylko 30 km od Warszawy. Dobra zabawa blisko natury. Bilety kupicie na julinek.com.pl.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram oraz czereśnie na wagę 14,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Reklama.
4: Cześć, z tej strony zespół Muchy. Słuchacie Eski Rock.
5: Oczywiście.
6: Hi, this is Ray Wilson. You are listening to the one.

Mississippi w ogniu. I pan Tomasz Organek z zespołem. A teraz pojawi się Bruce Springsteen, któremu na scenie od lat towarzyszy zespół o nazwie E Street Band. Kiedyś przed laty jego ważnym elementem, członkiem był Clarence Clemons, gościu, który w zespole grał na saksofonie. Mówię grał i to nie tylko zresztą z Bruce'em, bo miał na swoim koncie współpracę z Jacksonem Brownem, Aretą Franklin, Twisted Sister czy Zucchero, no ale już nie gra. Od 15 lat. Zmarł dokładnie tyle lat temu w wyniku komplikacji po wylewie.

0: zespołu Faith No More, na którego Instagramie wczoraj albo przedwczoraj pojawiła się ilustracja. Zdjęcie z ich taką gwiazdą, która jest znakiem rozpoznawczym, pewnego rodzaju logotypem zespołu Faith No More, a w środku, na tle wielkiego tłumu, zdaje się z jakiegoś koncertu, pojawiła się, zakładam, że data. 2027. Może to oznaczać, że zespół Faith No More w przyszłym roku wróci do grania. I to byłaby naprawdę znakomita wiadomość. Inne wiadomości, mam nadzieję, że równie znakomite, już za moment w raporcie. Pan Michał pojawi się w studiu, a potem wrócimy do muzyki. I Alice Cooper zaśpiewa dla Państwa Poison.
1: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski w SK Rock.
2: SK Rock.
3: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z SK Rock. Na polskich i europejskich scenach wystąpią Sting, Skunk Anansie, Koma, Avatar, Jam, Manic Street Preachers, Razorlight, Nick Cave and the Bad Seeds, Lady Punk, Wolf Alice, Nocny Kochanek, Sex Pistols, Acid Drinkers, Within Temptation, Cult, Kings of Leon, Airborne, Royal Republic, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins i wielu, wielu innych. Słuchaj SK Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Festiwalowe lato 2026. Autopromocja. Reklama.
4: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, 2 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
6: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
7: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
11: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
12: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61, na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.
13: Już w sobotę 20 czerwca zakręcona edycja cyklicznej imprezy Show Night w klubie Dekada. Kiedyś cię na scenie Reni Jusis za konsoletą DJ Kasp. Nie przegap Show Night w klubie Dekada. 20 czerwca gościmy Reni Jusis. Zapraszamy na Grójecką 19.
14: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
15: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
14: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo.
16: Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
17: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
18: Masz ochotę na dobry film w pięknych okolicznościach przyrody? Teraz to możliwe. Kino Letnie Lolka to duży ekran, leżaki i filmowe hity w samym sercu Pola Mokotowskiego. Oscarowe środy to przepis na idealne wieczory. Szczegóły na lolek.pl.
19: Reklama.
20: Lubelski kurator oświaty zatrzymany przez CBA i z zarzutami. Ropa na rynkach coraz tańsza, wszystko po decyzji Donalda Trumpa, prezydenta USA. Coraz więcej firm w Polsce daje podwyżki, bo boi się odejść pracowników.
21: SK Rock. Raport.
20: 10. Michał Poklękowski, zapraszam. Na początek jednak informacja sprzed chwili. Premier Donald Tusk na portalu X właśnie poinformował, że podejrzewany o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej został zatrzymany przez lubelskich policjantów oraz ABW. Do tej sprawy będziemy wracać w kolejnych raportach. Ropa na rynkach już tanieje, to po decyzji Donalda Trumpa. Jutrzejsze podpisanie porozumienia między USA a Iranem, do którego miało dojść w Szwajcarii, zostało odwołane. Nie ma potrzeby organizowania oficjalnej ceremonii w Szwajcarii, bo jak poinformował w nocy przywódca USA, strony porozumiały się zdalnie. Dokument przygotowano w językach angielskim i perskim. Trump podpisał go w Paryżu, strona irańska zdalnie. Co zawiera?
22: Podpisane porozumienie zakłada natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormus oraz tymczasowe zawieszenie sankcji na irańską ropę. Strony według dokumentu mają też rozpocząć 60-dniowe negocjacje na temat irańskiego programu atomowego. O podpisaniu tego porozumienia prezydent Trump poinformował w nocy, wychodząc z wystawnej kolacji w Wersalu. Pytanie, jak długo wojsko ma pozostać w Zatoce Perskiej? Powiedziałbym, że trochę. Zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Myślę, że pójdzie dobrze, ale zobaczymy. Powiedział przywódca USA. Jak przekazał dziś irański MSZ, pod memorandum cyfrowo podpisał się prezydent tego kraju Masoud Pezeszkian. Dokument zakłada też odblokowanie aktywów Iranu w wysokości 300 miliardów dolarów.
20: Informował o wszystkim Mateusz Chłystun.
23: To jest raport.
20: Lubelski kurator oświaty zatrzymany przez CBA i już z zarzutami. Jest podejrzany o przekroczenie uprawnień i wpływanie na wynik postępowania w zamówieniach publicznych. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, chodzi o zamówienie dotyczące cateringu w ramach organizacji uroczystości z okazji stulecia kuratorium oświaty w Lublinie. O szczegółach Arek Więsek.
24: Kurator miał przekroczyć swoje uprawnienia, wchodząc w porozumienie z firmą eventową. To kolejny etap głośnego śledztwa dotyczącego korupcji i ustawiania przetargów w lubelskich urzędach. W styczniu w tej sprawie zatrzymano m.in. zastępczynię prezydenta Lublina oraz kilku innych urzędników, mówi mi prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska z prokuratury krajowej.
25: Prokurator przedstawił zarzut dotyczący przekroczenia uprawnień i wejścia w porozumienie z lokalnym przedsiębiorcą w celu wywarcia wpływu na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
24: Zatrzymany usłyszał już zarzuty w krakowskim Wydziale Prokuratury Krajowej. Kurator został ponadto zawieszony, ma też dozór policji oraz do zapłaty 30 tysięcy złotych poręczenia majątkowego.
23: Słuchacie raportu w SC Rock.
20: SOR w szpitalu w Bełchatowie będzie musiał sobie poradzić bez prądu. Tak będzie przez cały najbliższy weekend. Powód? Prace remontowe w lecznicy. Dyrekcja uspokaja, pomoc będzie zapewniona.
26: Na ratunek życia każdy może przyjechać i każdy tutaj pomoc otrzyma. Lekarze są, pielęgniarki są, to nie jest tak, że zamykamy szpitalny oddział ratunkowy, wyrzucamy klucz.
20: Mówi Dagmara Bednarek, dyrektor lecznicy. Pacjenci wymagający diagnostyki i pomocy w trybie ratunkowym będą kierowani do ościennych szpitali w Piotrkowie i w Radomsku.
19: SK Rock Biznes.
20: Niemal co druga firma w Polsce mierzy się z problemem nieustannej rotacji pracowników, dlatego coraz więcej z nich ogranicza ryzyko odejść, między innymi poprzez podwyżki wynagrodzeń, premie i też możliwości rozwoju. Tak wynika z najnowszego raportu Barometr Rynku Pracy 2026. Przedsiębiorcom prościej jest dać podwyżkę sprawdzonemu człowiekowi niż szukać nowego pracownika. Polacy w średnim wieku, czyli osoby między 36 a 59 rokiem życia, mają 28 miliardów złotych zaległości. Tak wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. Zdecydowana większość długów to zaległe alimenty. PKP Intercity chce kupić kolejne używane wagony z Niemiec. Tym razem ma być to 96 pojazdów, poinformował prezes przewoźnika. Podkreślił, że PKP Intercity złoży Deutsche Bahn ofertę w tej sprawie 17 lipca. Jeszcze aktualne ceny walut. Za dolara płacimy 3,65 zł, za euro 4,24 zł, frank szwajcarski jest wyceniany na 4,60 zł i funt brytyjski na 4,92 zł.
0: Pogoda.
20: Dziś pogoda w kratkę, chmury na przemian ze słońcem, miejscami, zwłaszcza w zachodniej połowie kraju, w centrum i na północy może przelotnie popadać. Na termometrach od 17 stopni nad morzem, przez 20 w Łódzkiem do nawet 27 dzisiaj na Dolnym Śląsku.
0: Eskarok.
1: Kultowe kawałki.
0: Kultowe historie.
1: Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: Pan Joe Cocker, nieżyjący już artysta, ale który mocno był związany z Polską przez swoją żonę, a w zasadzie bardziej przez teściową, bo żona to już była Amerykanka z urodzenia, ale mama żony to była przecież nasza krajanka. A polska teściowa, jak wiadomo, to najlepsza teściowa. With a little help from my friends, pana Joe Cockera, Westerok. A teraz będzie trzech dżentelmenów z Wielkiej Brytanii.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Nazwać swój zespół muzą, no to trzeba mieć w sobie duże poczucie siły. No i mają chyba takie. Muse, Cryogen.

0: Tak, nas wychowano. Zespół T-Love. To wychowanie. 25 już minutek po godzinie 10. Teraz przeniesiemy się do Kanady.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Te 14 lat temu Radiohead byli w Kanadzie, dokładnie w Toronto. I w zasadzie już szykowali się w parku Downsview do wejścia na scenę. Ale dobrze, że na nią nie wyszli, bo ta się te 14 lat temu zawaliła. Na pracujących na scenie techników runęły metalowe elementy, które tam się znajdowały, no i jeden z nich został śmiertelnie zmiażdżony, trzech innych bardzo, ale to bardzo ciężko rannych. Do tego tragicznego zdarzenia doszło na godzinę przed wpuszczeniem publiczności. No i nawet nie chcę myśleć, co by było, gdyby to wydarzyło się godzinę, dwie później. Street Spirits. Radiohead.

0: Oj, ta piosenka ma już trochę lat, prawda? Ja się taka wydaje wciąż młodzieżowa. I młodzieżowym ten zespół, The Offspring, Pretty Fly for a White Guy. No dobrze, za moment będzie jednak o starości. Takie coś mi się przypomniało, ale też pewien gentleman ma dzisiaj urodziny, no i napisał przed laty pewną piosenkę. Nic więcej nie powiem. Proszę mnie nie ciągnąć za język, zaraz wszystkiego się Państwo dowiedzą.
1: Reklama.
2: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona Jakobs Krynung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
5: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
6: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą. Zapowiada się piękny, słoneczny weekend? Nie zmarnuj go w domu. W Julinek Park czekają na Was podgrzewane baseny, wodny plac zabaw, rodzinne zjeżdżalnie i ponad 50 atrakcji dla małych i dużych. Zobaczcie pełne emocji Lipski Circus Show. Bawcie się podczas piana party i odkrywajcie świat kreatywnych oraz cyrkowych warsztatów. To idealny sposób na rozpoczęcie lata. Aktywnie, rodzinnie i blisko natury. Julinek Park, tylko 30 km od Warszawy. Dobra zabawa blisko natury. Bilety kupicie na julinek.com.pl.
9: 20 czerwca zapraszamy na największy piknik motoryzacyjny tego lata. Stacja Samochody Używane Bemowo przy Serwisowej 1A. Od 12 do 18 czekają strefa driftingowa, atrakcje dla dzieci, poczęstunek, spotkanie z Kubą Przygońskim, z którym możesz zmierzyć się na symulatorze wyścigowym. I to nie wszystko. W konkursie do wygrania Toyota Corolla na rok. 20 czerwca Bemowo Grupa Cygan Serwisowa 1A. Wstęp wolny.
10: Zapraszam, Kuba Przygoński.
9: Zabierz rodzinę i spędź dzień pełen motoryzacyjnych emocji.
11: Masz ochotę na dobry film w pięknych okolicznościach przyrody? Teraz to możliwe. Kino Letnie Lolka to duży ekran, leżaki i filmowe hity w samym sercu Pola Mokotowskiego. Oscarowe środy to przepis na idealne wieczory. Szczegóły na lolek.pl.
12: Już w sobotę, 20 czerwca, zakręcona edycja cyklicznej imprezy Show Night w klubie Dekada. Kiedyś cię na scenie Reni Jusis za konsoletą DJ Kasp. Nie przegap Show Night w klubie Dekada. 20 czerwca gościmy Reni Jusis. Zapraszamy na Grójecką 19. Burger Festival na parkingu Centrum Handlowego Janki.

0: 8 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Reklama.
3: Eszta Rock. Radar.
4: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Nie da się nie zauważyć, że od jakiegoś czasu to Kraków, jak żadne inne miejsce w Polsce, wyrasta na stolicę gitarowych brzmień. To właśnie w tym mieście odbywają się największe rockowe wydarzenia, jak chociażby Lost Generation, którego jedną z gwiazd był zespół The Offspring. Grupa zagrała jednak nie tylko w krakowskiej arenie, ale także przed obiektem. Jak to możliwe? Szczegóły znajdziecie na skrock.pl.
3: Skrock. Radar.
5: Hey, what's up? We're Papa Roach.
6: Hey, this is Jared, and we are Kings of Leon.
7: Hello, everybody. This is Brandon Flowers, and you're listening to Eska Rock.

Afryka Małp, zespół Lady Punk. A teraz będzie piosenka, którą Paul McCartney napisał, jeżeli chodzi o muzykę, gdy miał 15 lat. No i grywał melodię, gdy The Beatles byli jeszcze znani jako The Quarrymen, czyli na samym początku swojej kariery. Tekst do tej melodii napisał, by uczcić 64. urodziny swojego ojca. Ale jednocześnie by się zastanowić, jak będzie wyglądać jego życie, gdy będzie mieć te 64 lata, co mu się wtedy, te wiele, wiele lat temu wydawało niemalże nieprawdopodobne. A jednak Paul McCartney doczekał tych 64 urodzin, ale te 64 były 20 lat temu.

0: Mój program, który dla Państwa prowadzę w Esterok od 9 do 12, nazywa się Kultowymi Historiami. Ale gdybym miał zmienić nazwę, no to może bym sięgnął do jednej z dwóch piosenek, polskich piosenek, na przykład do Wehikułu Czasu zespołu Jam. Też by pasowało, prawda? Audycja Wehikuł Czasu. W sumie to robimy tu na antenie. Albo Koła Czasu. Właśnie ten numer zespołu ONA. Też doskonale oddaje to, co dzieje się teraz i te nasze wspomnienia. 11 i raport teraz. Pan Michał w studiu za moment z najnowszymi wiadomościami z kraju, ze świata. Potem Metallica i Enter Sandman.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
2: Barbara, kupiłem taniej.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: 20 czerwca zapraszamy na największy piknik motoryzacyjny tego lata. Stacja Samochody Używane Bemowo przy Serwisowej 1A. Od 12 do 18 czekają strefa driftingowa, atrakcje dla dzieci, poczęstunek, spotkanie z Kubą Przygońskim, z którym możesz zmierzyć się na symulatorze wyścigowym. I to nie wszystko. W konkursie do wygrania Toyota Corolla na rok. 20 czerwca Bemowo Grupa Cygan, Serwisowa 1A. Wstęp wolny.
5: Zapraszam, Kuba Przygoński.
4: Zabierz rodzinę i spędź dzień pełen motoryzacyjnych emocji.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się odmalować salon.
7: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
6: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
7: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
9: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
10: Warszawo. Salony Audi i Volkswagen Grupy Krotowski, które od lat znaliście z Radzymińskiej, zmieniają adres. Od maja zapraszamy na Radzymińską 301, tuż przy trasie S8 obok M1. Czeka tam nowoczesny kompleks salonów i serwisów marek Audi, Volkswagen, Volkswagen Dostawcze oraz Skoda Serwis. Nowa lokalizacja. Jakość i zaufanie, które znasz. Sprawdź nas. Radzymińska 301 oraz na r301.krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
11: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21 warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo.
12: Masz już plany na lato? W outletach Faktory Annopol i Faktory Ursus właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Annopol i Faktory Ursus.
13: Masz ochotę na dobry film w pięknych okolicznościach przyrody? Teraz to możliwe. Kino letnie Lolka to duży ekran, leżaki i filmowe hity w samym sercu Pola Mokotowskiego. Oscarowe środy to przepis na idealne wieczory. Szczegóły na lolek.pl.
14: Już w sobotę 20 czerwca zakręcona edycja cyklicznej imprezy Show Night w klubie Dekada. Kiedyś cię znajdę. Na scenie Reni Jusis za konsoletą DJ Kaz. Nie przegap Show Night w klubie Dekada. 20 czerwca gościmy Reni Jusis. Zapraszamy na Grójecką 19.
15: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
1: Reklama.
16: Podejrzewany o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej został zatrzymany przez lubelskich policjantów oraz ABW. Samochód wypadł z drogi na krajówce z numerem 62 w powiecie sokołowskim. Są ranni. Warszawskie targi obronne to już jutro.
17: SK Rock. Raport.
16: 11. Michał Poklękowski, zapraszam. Zatrzymany w sprawie zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej posługiwał się najprawdopodobniej sfałszowanym paszportem. Tak ustalił nasz reporter. W ręce lubelskich policjantów ten mężczyzna wpadł dziś przed godziną 9 pod Warszawą. Miał to być Gruzin. Jednak jak ustalił nasz reporter, pewności co do tego stuprocentowej nie ma. Więcej szczegółów zna Mateusz Chłyston. Mateuszu, co wiadomo o zatrzymanym?
18: To 36-latek, który miał przy sobie gruziński paszport. Śledczy podejrzewają jednak, że to fałszywy dokument. Służby na razie nie informują o szczegółach jego zatrzymania. Jak udało mi się ustalić, doszło do tego w restauracji gruzińskiej w Piastowie koło Pruszkowa. Doprowadziła do tego skomplikowana praca operacyjna lubelskich policjantów. Śledztwo w tej sprawie przejął Lubelski Wydział do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej. Śledczy poinformowali, że trwają teraz czynności z zatrzymanym.
16: Przypomnę, dramat Białej Podlaskiej rozegrał się w poniedziałek. Wszystko wyglądało jak egzekucja. Zamordowany Rosjanin to zagorzały krytyk Władimira Putina.
17: To jest raport.
16: 4 osoby poszkodowane. Samochód wypadł z drogi na drodze krajowej z numerem 62 w powiecie sokołowskim. Do zdarzenia doszło rano w miejscowości Mołomotki Dwór na terenie gminy Repki.
19: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący pojazdem dostawczym, wyjeżdżając z łuku drogi, stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego zjechał do przydrożnego rowu. W wyniku zdarzenia 4 osoby zostały przewiezione do szpitali.
16: Mówi nam Aneta Szurowska z sokołowskiej komendy. Wciąż są utrudnienia na krajówce z numerem 62. Wprowadzono tam ruch wahadłowy. Co z dostępnością do kluczowych badań diagnostycznych? Minęło 10 tygodni od wprowadzenia cięć w finansowaniu profilaktyki. Sprawdziliśmy w szpitalu w Bełchatowie, czy są problemy z badaniami i czy kolejki znacząco się wydłużyły.
20: Nie zmieniliśmy harmonogramu, nie wydłużyliśmy kolejek. Pracujemy właściwie tak jak do tej pory przy badaniach rezonansu magnetycznego i przy na przykład badaniach kolonoskopii. Trochę te badania może zmieniły się względem gastroskopii, ale też niedużo.
21: Czy to nie jest tak, że kilka miesięcy dłużej?
20: Myślę, że o miesiącach to nie może być mowy.
21: Najwyżej kilka tygodni?
20: Tygodni, tak.
21: Nie jest tak źle, jak wcześniej się wydawało?
20: Nie jest tak źle. Akurat jeżeli chodzi o nasz szpital, no to możemy tutaj się nie obawiać. No w miarę to jest realizowane tak, jak było.
16: Z Dagmarą Bednarek, szefową szpitala w Bełchatowie, rozmawiał Rafał Różycki. Przypomnę, od 1 kwietnia NFZ wprowadził zmiany w rozliczeniach za część diagnostyki wykonywanej poza limitem. Pokrywa 60% kosztów gastroskopii i kolonoskopii oraz połowę za rezonans i za tomograf. Napięcia na linii Bruksela-Tel Awiw. Szef MSZ-u Izraela Gideon Saar oświadczył właśnie, że zrywa wszelkie kontakty z szefową dyplomacji Unii Europejskiej Kają Kallas za jej porównanie Izraela do RPA za czasów apartheidu.
17: Słuchacie raportu w SC Rock.
16: Czołg Abrams, wozy bojowe czy pojazdy, którymi jeżdżą najważniejsze osoby w państwie. To wszystko i jeszcze więcej do zobaczenia z bliska już 19 i 20 czerwca podczas warszawskich targów obronnych.
22: Pierwszego dnia organizujemy panele przede wszystkim z politykami i wojskiem oraz firmami. Natomiast drugi dzień jest bardziej poświęcony właśnie obronie cywilnej, właśnie bezpieczeństwu osobistemu.
16: Mówił redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Warszawskie targi obronne już 19 i 20 czerwca w Centrum Targowym Expo 21 przy ulicy Prądzyńskiego.
23: Pogoda.
16: Pogoda w kratkę, chmury na przemian ze słońcem. Tak będzie dziś za oknami, miejscami, zwłaszcza w zachodniej połowie kraju, w centrum i na północy może przelotnie popadać. Na termometrach od 17 stopni nad morzem, przez 20 w Łódzkiem do niemal 27 na Dolnym Śląsku.
24: A teraz kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: Tilt i Tomasz Lipiński, który niedawno opublikował, wydał na świat swoje dzieło, autobiografię, jeszcze będzie przepięknie. Cudownie się czyta książkę, która wraca do wspomnień z lat 80. Szalone to były i może z jednej strony ciekawe, a z drugiej strony nieciekawe czasy, ale dobrze wrócić i powiedzieć sobie głośno, jak teraz jest dobrze w porównaniu z tym, co było. Pan Tomasz będzie miał urodziny w sierpniu, 71, jeśli wszystko dobrze policzyłem. No, trochę już wiosen na tym świecie poszło. Ale i tak mniej od tego, o którym już dzisiaj mówiłem.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Od Paula McCartneya, który, przypomnijmy, ma dzisiaj urodziny 84. Stary, ale jary. A to jary to nowe. Come Inside.

0: Ale dobra ta piosenka, bardzo ją lubię. Chyba moja ulubiona zespołu Aerosmith, Pink w Esce Rock. A teraz będziemy w mieście, które gości i jest jednym z gospodarzy mistrza świata FIFA 2026.
1: Kultowe historie w Esce Rock.
0: No ale oczywiście, że nie będzie o piłce nożnej. Pan Jaro się piłką interesuje, ale tą klubową. I to raczej najbardziej kocham to, co najbliższe sercu. Koszula najbliższu ciała, czyli Ekstraklasa. Ona teraz ma przerwę, no ale mistrzostwa świata są jakimś substytutem dla mnie oczywiście tych piłkarskich emocji. Ale nie o nich, nie, panie Jaro, nie. Będzie o The Experience Music Project. To jest muzeum, które naprawdę wygląda dziwacznie. Jak wciśnięta między drapacze chmur wyrzuta i porzucona guma do rzucia. Tak mówią ci, którzy widzieli ją na żywo, ale patrząc na zdjęcia, można się z tą opinią zgodzić. Autor projektu zaprojektował budynek zupełnie odjechany, nawet lekko schizofreniczny, a była to inwestycja, która została sfinansowana przez Paula Allena, a więc tego, który z Billem Gatesem założył Microsoft. 240 milionów dolarów. No, robi to oczywiście wrażenie, tym bardziej, że to muzeum zostało otwarte ponad 20 lat temu, a dokładniej nawet w tym roku mija 26 lat. Ściąga tłumy zwiedzających. Liczbę szacuje się na ponad milion osób przychodzących tam rocznie. A co tam można zobaczyć? Na przykład kolekcję związaną z dżentelmenem, który teraz dla Państwa zagra na antenie Eski Rock. Bo pan Paul Allen, wielbiciel Jimiego Hendrixa, nie tylko sfinansował inwestycje, ale również podarował muzeum swoją kolekcję pamiątek po artyście liczącą kilkanaście tysięcy eksponatów. No nie ma wyjścia, trzeba tam się po prostu kiedyś wybrać. Little Wing, mistrz gitary, Jimi Hendrix.

0: Pytają Państwo, jak było chwilę temu na koncercie zespołu Limp Bizkit? Przecudownie. Czułem się, jakbym znowu miał 20 kilka lat, a nie te 50, które już mam skończone. No i te światełka w czasie Behind Blue Eyes. Coś niesamowitego. Ja im bardzo zazdroszczę tej energii, którą mieli na scenie, bo miał się wrażenie, jakby oni też byli młodsi. Dużo młodsi niż w rzeczywistości. Limp Bizkit, niech panowie przyjeżdżają jeszcze raz szybko, jak najlepiej się da, bo będę miał ochotę na kolejne spotkanie. Na pewno. Okej, co jeszcze przed nami? Będzie o łączeniu leków z alkoholem, co nie jest dobrym pomysłem. Za moment.
1: Reklama.
2: Marian? A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
3: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
2: No, sprytnie.
4: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
5: Wspólnie przywitajmy lato podczas kolejnej edycji Wianków nad Wisłą. Już w sobotę 20 czerwca w multimedialnym parku Fontanen o godzinie 13 rozpocznie się pełen atrakcji Piknik Świętojański. A wieczorem zapraszamy na koncerty Gwiazd Estrady. Miasto gra, muzyka, miłość, marzenia. Bądźcie z nami!
6: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
7: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Karkówka grillowa pakowana próżniowo. Czas na grill. Mega paka. 14,99 za kilogram. A tylko z kartą Moja Biedronka. Mozzarella Delicate Classic 125 gramów. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
9: Ale jesteś zadowolony?
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow!
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Już w sobotę 20 czerwca zakręcona edycja cyklicznej imprezy Show Night w klubie Dekada. Kiedyś cię na scenie Reni Jusis za konsoletą DJ Kasp. Nie przegap Show Night w klubie Dekada. 20 czerwca gościmy Reni Jusis. Zapraszamy na Grójecką 19.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Czy szpieg może mieć własny dekalog? Już 23 czerwca o godzinie 18 zapraszamy na spotkanie z Piotrem Niemczykiem, byłym oficerem wywiadu i autorem książki Dekalog szpiega. Poznaj kulisy pracy służb specjalnych, dylematy moralne agentów i historie, których nie znajdziesz w filmach. Spotkajmy się w faktycznym Domu Kultury przy ulicy Gałczyńskiego 12 w Warszawie. Wstęp wolny.
1: Reklama.
16: this is Billy Gibbons,
17: Dusty Hill,
18: and Frank Beard of ZZ Top.
19: Hi, I'm Alanis Morissette.
20: This is Jeff Ament and Stone Gossard from Pearl Jam, and you're listening to Eska Rock.

0: Okej, kto tam?
1: Kto jest w środku? A teraz jeszcze jedna gwiazda, bo mówiłem niedawno o Henriksie, wielkiej gwieździe lat 60. Jeszcze jedna gwiazda z tamtych czasów, czyli grupa Jefferson Airplane. Już nie nazywali się Jefferson Airplane, tylko Starship, kiedy podróżowali po Europie w roku 78, no i wtedy zachorowała na trasie Grace Slick. Walczyła z tym bólem różnego rodzaju przy pomocy tabletek, no i to nie polecam alkoholu. Byli na trasie koncertowej i mieli zagrać dokładnie 48 lat temu w Hamburgu. No i gdy zbliżał się czas tego występu, jeszcze w hotelu, Grace zapadła w rodzaj napadu złości, rzucała ponoć butelkami, odmawiając przygotowania się do koncertu, no i żądała jeszcze więcej alkoholu. Ale potem koniec końców da się przekonać, pojechała z zespołem na miejsce występu, no i jak się domyślacie, te kombinacje leków i różnego rodzaju prezentów pomysłem dobrym nie była. Bo tak naprawdę nie była w stanie wystąpić, no ale koncert miał zostać nakręcony dla pewnej niemieckiej telewizji, no i został, ale nigdy nie został wyemitowany. No bo Grace na koncercie zaczęła drwić z publiczności, a potem krzyczeć, pytając, kto wygrał wojnę, i nawet pozdrawiała publiczność gestem Heil Hitler. Jestem w Niemczech i odpłacę wam za Dachau. No i zaczęły się zamieszki. Ludzie pod sceną zrobili niezłą awanturę, niszcząc większość sprzętu. Z tego co wiem, Grace do Niemiec na koncert już nigdy nie wróciła.

0: Keep the Faith. Bon Jovi.
1: I to już na koniec od pana Jarka, który mówi do usłyszenia. To była wielka przyjemność być tutaj, ale już mój czas nadszedł. I kolejne nadejdzie jutro po godzinie 9:00. Zatem do usłyszenia jutro.
2: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
3: Legenda głosi, że jak przyjechał Bertone do Lanci tym samochodem, to nikt nie otwierał szlabanu, bo auto było tak niskie, że wjechało pod szlabanem.
2: Łukasz Bąk.
4: Były szef Ferrari w ogóle wprost powiedział, że to jest strzał w kolano. Tak. No, nie chciałby zbyt dużo mówić, ale obawia się, że ta marka źle skończy.
2: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! To wy drifterzy!
3: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
2: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Autopromocja. Reklama.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow!
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
14: Carrefour w sumie najlepszy jest.
15: Wspólnie przywitajmy lato podczas kolejnej edycji Wianków nad Wisłą. Już w sobotę 20 czerwca w multimedialnym parku Fontanny o godzinie 13:00 rozpocznie się pełen atrakcji Piknik Świętojański. A wieczorem zapraszamy na koncerty Gwiazd Estrady. Miasto gra, muzyka, miłość, marzenia. Bądźcie z nami!
16: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo.
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
18: Lidl, to się opłaca.
19: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
20: Burger Festival na parkingu Centrum Handlowego Janki. Wiecie, z czym to się je? Ze smakiem. Już 19 i 20 czerwca spróbujcie autorskich burgerów z Polski i Czech. Wybór burger. Faworyta publiczności. Konkursy jedzenia, w tym starcie z gigantycznym burgerem. Startujemy w piątek od 12:00, w sobotę od 10:00. Wstęp wolny.
0: 20 czerwca zapraszamy na największy piknik motoryzacyjny tego lata. Stacja samochody używane Bemowo przy serwisowej 1A. Od 12 do 18 czekają strefa driftingowa, atrakcje dla dzieci, poczęstunek, spotkanie z Kubą Przygońskim, z którym możesz zmierzyć się na symulatorze wyścigowym. I to nie wszystko. W konkursie do wygrania Toyota Corolla na rok. 20 czerwca Bemowo Grupa Cygan serwisowa 1A. Wstęp wolny.
21: Zapraszam. Kuba Przygoński.
0: Zabierz rodzinę i spędź dzień pełen motoryzacyjnych emocji.
22: Reklama.
23: 36-latek zatrzymany w Piastowie ma być zamieszany w zastrzelenie Rosjanina. Ranni górnicy wrócili do domu. W raporcie wypadek w kopalni w Bytomiu. Idziemy bezpiecznie na wakacje. Specjalne pokazy dla uczniów w Nowym Sączu.
24: SK Rock. Raport.
23: 12. Anna Kruszyńska, zapraszam. Podejrzewany ujęty. Służby ustalają teraz zleceniodawcę. Policyjni kontrterroryści zatrzymali w restauracji w Piastowie koło Pruszkowa 36-latka, który ma być zamieszany w zastrzelenie Rosjanina w Białej Podlaskiej. Mężczyzna ma gruziński paszport. Prawdopodobnie jest to fałszywy dokument. Przypomnijmy, ofiara zabójstwa Robert K., znany jako Siemion Skrzypiecki, był zagorzałym krytykiem Kremla. Tym tematem zajmuje się Jacek Werner. Czym mamy już pewność, że to zabójca Rosjanina?
25: Wiadomo, że jest podejrzewany o udział w zastrzeleniu Roberta K. Samozabójstwo, o czym wcześniej mówił premier Donald Tusk, może mieć charakter polityczny.
26: Wszystko na to wskazuje, że to jest zabójstwo polityczne, bo jeśli tak było, jeśli to było na zlecenie Rosji, to jest terroryzm państwowy.
25: Jeżeli za tym zabójstwem stoi Kreml, to mamy do czynienia z jasnym przekazem dla opozycjonistów, ocenia dr Jędrzej Piekara z Instytutu Europy Środkowej w Lublinie.
27: To, co chce powiedzieć i Władimir Putin, i Aleksander Łukaszenka, i Ramzan Kadyrow do wszystkich tych, którzy znajdują się na emigracji, wy sobie róbcie co chcecie, ale pamiętajcie, my was obserwujemy i my was śledzimy.
25: Samozabójstwo, przypomnijmy, wyglądało jak egzekucja. Na ulicy do Rosjanina podszedł sprawca, oddał najpierw 2 strzały, a gdy ofiara upadła, jeszcze 3 z bliskiej odległości.
23: Po 13:00 więcej o tej sprawie mają powiedzieć szefowie służb i MSWiA.
24: To jest raport.
23: Ranni górnicy są już w domu. Wracamy do wypadku w prywatnej kopalni Eco Plus w Bytomiu. W rejonie wstrząsu pracowało 9 górników. Jeden zginął na miejscu, 2 trafiło do szpitala.
28: Jeden miał stłuczenie uda prawego i ten pracownik został po badaniu wypuszczony, drugi pracownik z raną głowy i stłuczeniem kolana prawego nocą został wypuszczony ze szpitala i obecnie jest w domu.
23: Relacjonuje Stanisław Wawszczak z kopalni Eco Plus. Rejon wstrząsu jest zamknięty. O wznowieniu pracy zdecyduje komisja. Uwaga kierowcy, zablokowana jest droga S5 w kierunku Wrocławia. W okolicach węzła Wrocław Północ doszło do pożaru samochodu ciężarowego, poinformowały służby drogowe. Z powodu działań strażaków zablokowano też prawy pas autostrady A8. Utrudnienia mogą potrwać około 3 godzin. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.
24: Słuchacie raportu w SC Rock.
23: Były pokazy udzielania pierwszej pomocy, rozmowa z policjantami i ratownikami WOPR. Kilkuset uczniów szkół z Nowego Sącza i powiatu wzięło udział w akcji Idziemy bezpiecznie na wakacje, którą zorganizowała Akademia Nauk Stosowanych.
29: Zdarzenie masowe, zbyt mało medyków, żeby zaoferować najwyższy poziom pomocy do wszystkich poszkodowanych jednocześnie.
30: Można się nauczyć, jak ratować innych ludzi.
31: Gdy zobaczysz na przykład jakiś wypadek, możesz pomóc i wiesz, co robić.
32: Dowiedziałam się na przykład o tych hulajnogach elektrycznych. Dopóki nie masz 13 lat, nie możesz jeździć na hulajnodze elektrycznej.
33: Takie spotkania, gdzie jest wykład policjanta, jest bardzo wskazane przed wakacjami, żeby ci młodzi ludzie umieli zadbać o swoje bezpieczeństwo.
23: Mówiła nauczycielka ze szkoły w Rdziostowie, Marta Grudek-Piotrowska.
22: SK Rock Biznes.
23: Komisja Europejska wizytuje dziś farmy wiatrowe budowane na Bałtyku ze środków z Krajowego Planu Odbudowy. Jak zaznaczył podczas konferencji w Łebie wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko, na początku lipca prąd z wiatraków na morzu popłynie do Polski. To gigantyczna inwestycja, bo mowa jest o 348 wiatrakach, które powstaną na Bałtyku, a łączna moc będzie podobna do mocy elektrowni w Bełchatowie. Do urzędów za pomocą banku loguje się 51% użytkowników bankowości internetowej. Wynika z badania Związku Banków Polskich i Krajowej Izby Rozliczeniowej. Mniejszy odsetek korzysta z takiego uwierzytelnienia u dostawców mediów czy w usługach telekomunikacyjnych. Najemcy na europejskim rynku wynajęli w pierwszym kwartale tego roku o 6% więcej powierzchni magazynowej niż rok wcześniej, ale wartość transakcji spadła o niemal 1/5, wynika z raportu.
1: Pogoda.
23: Środa ciepła, od 20 do 22 stopni na północy i na terenach podgórskich Karpat, około 24 na wschodzie i w centrum, a najcieplej dziś 27 stopni na zachodzie. Miejscami na północy, zachodzie i w centrum mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a na południowym zachodzie, zwłaszcza w rejonie Sudetów, możliwe także burze. Ciśnienie 1006 hektopaskali.

0: To był Kult w Esterok. Przypomnę, Kazik i Kult już wrócili na scenę. Zresztą prawie miesiąc temu, przerywając tę 5-miesięczną przerwę od koncertowania. Pamiętamy koncert na Teneryfie, na który pojechaliśmy, który ostatecznie nie doszedł do skutku, chciałem powiedzieć, ale koncert doszedł do skutku, ale Kazik w związku ze swoimi problemami zdrowotnymi po prostu nie mógł pojawić się na scenie, przez co ten koncert stał się niezwykle wyjątkowy i to fani przede wszystkim śpiewali partię Kazika, co by nie mówić. No tak, Kult już za nami w Esterok. Kult także pojawi się w ramach tegorocznej rokowizny w sierpniu. Tam też będzie można ich zobaczyć. Dziewczyna bez zęba na przedzie to już za nami w Esterok. Jest 15 minut po 12. To jest czwartek, 18 dzień czerwca. Ja mówię dzień dobry, Michał Cieślik z tej strony i zapraszam na wspólne popołudnie. Do 15 będziemy razem.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A to jest zespół, który przypomina mi o tym, jak fajnie rozpoczął się ten tydzień od ich koncertu na PGE Narodowym. Foo Fighters, Westrock, Unconditional.

To była grupa Razorlight. Mam nadzieję, że Państwo ich jeszcze pamiętają. Zespół przeszedł przez wiele zmian składu, no ale ostatnio ci oryginalni muzycy, w większości przynajmniej, powrócili do składu. No i panowie właśnie w takim wydaniu będą świętować 20-lecie tej płyty, która przysporzyła im naprawdę dużą popularność, która dotarła do pierwszego miejsca angielskiej listy. Tak, mowa oczywiście o krążku, z którego pochodzi jeden z ich największych, o ile nie ten największy hit, America. Razorlight jesienią ruszą w trasę koncertową z okazji 20. premiery płyty. Tak sobie śledzę te daty, ale no, nie widzę żadnej polskiej. W Czechach zagrają w Pradze w listopadzie, więc to chyba to najbliższe miejsce, przynajmniej z wielu punktów z naszego kraju, żeby się wybrać i ich zobaczyć na żywo w tym repertuarze sprzed lat 20. No i sprawdzić ich po prostu, jak po tych dwóch dekadach panowie sobie radzą na scenie i z tą muzyką po prostu. Johnny Borrell, Razorlight, już za nami Westerog, America. Ground control to Major Tom. A to już David Bowie, Space Oddity, Westerog.

0: A to był Mysłowicz, Wesce Rock i dla ciebie. Jeszcze przed godziną 13, coś z nowej, nadchodzącej płyty zespołu The Pretty Reckless, choć jest taki jeden muzyk rockowy ostatnio, który uważa, że w ogóle nagrywanie nowych płyt to jest bez sensu. A dlaczego? To za chwilę państwo usłyszą to w radarze na Antenieński Rock.
1: Reklama. Już w sobotę, 20 czerwca, zakręcona edycja cyklicznej imprezy Show Night w klubie Dekada. Na scenie Reni Jusis, za konsoletą DJ Kasp. Nie przegap Show Night w klubie Dekada. 20 czerwca gościmy Reni Jusis. Zapraszamy na Grójecką 19.
2: Wspólnie przywitajmy lato podczas kolejnej edycji Wianków nad Wisłą. Już w sobotę 20 czerwca w multimedialnym parku Fontanny o godzinie 13 rozpocznie się pełen atrakcji Piknik Świętojański, a wieczorem zapraszamy na koncerty Gwiazd Estrady. Miasto gra, muzyka, miłość, marzenia. Bądźcie z nami!
3: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
4: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
7: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo.
8: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
9: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej.

0: Że mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
1: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
2: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.

0: czerwca. Bielsk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Masz ochotę na dobry film w pięknych okolicznościach przyrody? Teraz to możliwe. Kino Letnie Lolka to duży ekran, leżaki i filmowe hity w samym sercu Pola Mokotowskiego. Oscarowe środy to przepis na idealne wieczory. Szczegóły na lolek.pl.
2: Reklama.
3: Esta Rock. Radar.
4: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Glenn Danzig przyznał otwarcie, że w dzisiejszym świecie wydawanie płyt mija się z celem. Jak mówi, stworzenie albumu, a potem brak możliwości odzyskania pieniędzy, które wydałeś na nagranie, nie jest świetnym modelem biznesowym, wspomina wokalista. I dodaje, że przez to wszystko nie planuje wydać już żadnego albumu. Więcej szczegółów znajdziecie na skrock.pl.
3: Skrock. Radar.
5: Hi, I'm Hosier.
6: Hey, this is Jake.
7: And Josh from Greta Van Fleet.
8: Cheers to Rum Bumblefoot Thaws, Guns N' Roses. Sluha Cheer, Esky Rock.

4AM Def. No i numer, który znamy, sprawdziłem właśnie od sierpnia 2025 roku. I już wtedy grupa The Pretty Reckless zaczęła zajawiać swoją kolejną płytę. No i ten czas od premiery pierwszego singla do premiery płyty, no, wyniósł prawie rok, bo 25 czerwca, czyli w przyszły piątek, grupa The Pretty Reckless wyda swój kolejny album zatytułowany Dear God, na którym znajdzie się ten właśnie kawałek, 4AM Def, The Pretty Reckless, już za nami w SC Rock. No a teraz będą Red Hoci z połowy lat 90. My Friends.

0: To był Marilyn Manson i Tainted Love w Esterok i dokładnie miesiąc pozostaje do kolejnego koncertu tego artysty w naszym kraju. Marilyn Manson zagra 18 lipca w łódzkiej Atlas Arenie, czyli równo za miesiąc. Tak kończymy tę pierwszą godzinę naszego czwartkowego spotkania. Za chwilę 13, za chwilę Ania i najnowszy raport w Esterok.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow!
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: To jest Hot! Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot!
9: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki do pochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.

0: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
1: O nie! Gdzie moja kasa?
0: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
2: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to hity z Intermarché. Jak kawa mielona Edusho Family 250 gramów, 13,99. A Pepsi 1,5 litra, 5,49 przy zakupie dwóch.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Reklama.
11: Zabójstwo w Białej Podlaskiej. Służby sprawdzają paszport i ustalają tożsamość podejrzewanego. Krakowski adwokat śmiertelnie potrącony. Kierowca był pod wpływem alkoholu i narkotyków. We Wrocławiu wielkie oczekiwanie. W ogrodzie botanicznym zakwitnie roślina o zapachu padliny.
12: SK Rock. Raport.
11: 13. Anna Kruszyńska, zapraszam. Służby sprawdzają jego paszport i ustalają tożsamość. To po zatrzymaniu pod Warszawą podejrzewanego o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej. Mężczyzna miał przy sobie paszport wystawiony na 32-letniego obywatela Gruzji, ale możliwe, że jest to fałszywy dokument.
13: W tej chwili weryfikujemy dokładnie jego tożsamość. Z zatrzymanym mężczyzną trwają teraz intensywne czynności. Ustalamy wszystkie okoliczności tego zdarzenia. Jednocześnie dziękujemy wszystkim mieszkańcom Białej Podlaskiej i osobom, które wspomagały nas swoimi informacjami przekazywanymi oficjalnie, jak i też anonimowo.
11: Informuje Andrzej Fijołek z lubelskiej policji. Za chwilę w tej sprawie głos zabiorą szefowie służb i MSWiA.
14: To jest raport.
11: Tragiczny wypadek w Krakowie. Znany adwokat został śmiertelnie potrącony przez kierowcę pod wpływem alkoholu i narkotyków. To mecenas Jerzy Sioła jest ofiarą wypadku, do którego doszło na skrzyżowaniu w centrum miasta. Dowiedzieli się nasi reporterzy. 79-latka wjechał nietrzeźwy obywatel Ukrainy. Kierowca po wypadku uciekł.
15: Kierujący on po tym zdarzeniu nie zatrzymał się, nie udzielił pomocy poszkodowanemu i oddalił się z miejsca. Policjanci jeszcze tej samej nocy zatrzymali kierującego tym samochodem. Był to 47-letni obywatel Ukrainy. Wstępne badanie pod kątem trzeźwości wykazało też, że był nietrzeźwy. Sąd na wniosek prokuratury zastosował wobec niego tymczasowy areszt na 3 miesiące.
11: Mówi komisarz Piotr Szpiech z krakowskiej policji. W samochodzie w momencie wypadku była też kobieta. Policja znalazła ją w okolicach Sandomierza.
15: Tą pasażerkę policjanci wczoraj zatrzymali na terenie powiatu sandomierskiego. Jest to 46-letnia kobieta, ona w dniu dzisiejszym będzie doprowadzona do prokuratury.
11: Sprawcy wypadku grozi teraz nawet do 20 lat pozbawienia wolności. Jeden dzień dla branży, drugi dla wszystkich fanów tematyki bezpieczeństwa. Przypominamy o warszawskich targach obronnych, a te rozpoczynają się już jutro. Na miejscu do zobaczenia oferta blisko 100 wystawców. Będzie wojskowy sprzęt, ale nie tylko.
16: Już na samych targach będą punkty rekrutacyjne, zarówno policji, jak i wojska, więc będzie można porozmawiać z rekruterami, być może jacyś kandydaci do służby właśnie dzięki tym targom spełnią swoje marzenia o służbie w wojsku czy w policji.
11: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Warszawskie targi obronne 19 i 20 czerwca w centrum targowym Expo 21 przy Prądzyńskiego.
14: Słuchacie raportu w SC Rock.
11: Śmierdzi i to ludzi przyciąga. W ogrodzie botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego lada chwila zakwitnie dziwidło olbrzymie. Imponująca roślina znana z zapachu padliny.
17: Jest to roślina w naturze zagrożona wyginięciem. Teoretycznie ta roślina potrafi do 2 dni, czy tam troszkę dłużej kwitnąć, ale tak naprawdę często okazuje się, że kwitnie tylko kilka czy tam kilkanaście godzin. Wszystko zależy od warunków i wszystko zależy od konkretnego osobnika.
11: Mówi Karolina Sokołowska z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Specyficzny zapach na owady działa jak wabik.
17: Ten mechanizm jest dla niej bardzo istotny, ponieważ ona jest zapylana przez padlinożerne chrząszcze. Zapach tak się opisuje jako mieszankę moczu, padliny, zgnitego mięsa. W okresie kwitnienia, żeby przyciągnąć zapylaczy i żeby jeszcze ten odór bardziej się unosił, potrafi podgrzewać dno kwiatostanowe.
11: A pełnego rozkwitu ogrodnicy spodziewają się w niedzielę albo w poniedziałek. Wtedy ogród botaniczny chce wydłużyć godzinę otwarcia.
10: Pani redaktor się wybiera może, żeby powąchać? Zażyć?
11: No, ja bym aromatu? Zdjęcie chętnie zrobił, no, ale do Wrocławia nie pojadę, niestety. Praca.
10: Bo miałem poprosić, żebyś słoiczku mi troszeczkę tego aromatu przywiozła, bo chyba nie będę w okolicy, ale dobra, może kogoś innego poproszę.
11: To na owady działa, nie na ludzi.
9: Pogoda.
10: A próbowała pani kiedykolwiek? Ha? No właśnie, może na ludzia też podziała.
11: Może. Dziś zachmurzenie umiarkowane. Na północy, zachodzie i w centrum przelotne opady deszczu. Na południowym zachodzie, zwłaszcza w rejonie Sudetów, możliwe burze. Temperatura maksymalna od 20 do 22 stopni na północy i na terenach podgórskich Karpat. Około 24 na wschodzie i w centrum, do 27 stopni na zachodzie. Wiatr słaby, umiarkowany, w czasie burz porwisty.

0: wszystko się może zdarzyć, śpiewał Jan Ponasewicz. Jakże odkrywcza myśl, prawda? Zresztą z tego pomysłu postanowiła też skorzystać w latach 90. pewna polska wokalistka, która zresztą nagrała utwór pod takim samym tytułem. Wszystko się może zdarzyć. Pewnie państwo to kojarzą, pamiętają. A to było Marchewkowe pole i Lady Punk w SC Rock. Mamy prawie 13 minut po 13. Ja nazywam się Michał Cieślik i mówię państwu dzień dobry w drugiej odsłonie naszego czwartkowego spotkania. Polecam się do godziny 15. Z nami w tej godzinie na pewno Beastie Boys, będzie grupa Primal Scream, będzie też Metallica, ale wcześniej sięgamy po naszą nowość.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Jedną z kilku w tym tygodniu to będzie grupa Suede i ich nowy singiel Emotionally Unavailable. Grupa Suede to legenda rocka brytyjskiego lat 90., ale panowie cały czas nagrywają, cały czas koncertują, nawet niebawem zagrają w Polsce, no i też wydadzą taką reedycję ich ostatniej płyty Antidepressants, która ukazała się w ubiegłym roku. No i w tym zestawie powiększonym będą też nowe kawałki. Jeden z nich już teraz. Emotionally Unavailable Suede.

To był Jam w SC Rock. Metallica Fade to Black. Tego Państwo za chwilę posłuchają na naszej antenie, ale wcześniej jeszcze pojawi się brytyjska grupa Primal Scream w jednym z ich największych hitów Frogs. Ten hit na żywo zabrzmi już niedługo, za trochę ponad tydzień, w czeskiej miejscowości Hradec Králové podczas festiwalu, który nazywa się Bloodfest. Tak, to jest ta impreza, którą organizuje Youngblood, doskonale znany Państwu z naszej anteny. Tak na marginesie, w ogóle w Czechach to się dużo dziać będzie, bo w ten weekend festiwal Metronome w Pradze, na który Państwa zabieramy, mieliśmy dla Państwa bilety na ten właśnie koncert i wysyłamy tam naszą ekipę. Proszę sprawdzać nasze sociale w ten weekend, bo tam oczywiście dużo relacji z czeskiej Pragi, z festiwalu Metronome. No, a chwilę potem zabierzemy Państwa, no to za miesiąc, no to chwila potem, umówmy się, na festiwal Colors of Ostrava, tak jak w ubiegłym roku. Na tym festiwalu oczywiście pojawią się laureaci drugiej edycji konkursu SK Rockstar, czyli zespół Flying Bison, który tak na marginesie dzisiaj po południu będzie gościem u Dawida w SC Rock, także polecamy serdecznie. No a już niebawem także do zdobycia karnety na Colors of Ostrava. Także proszę być na nasłuchu, proszę o czujność. Takie przyjemności przygotowaliśmy dla Państwa w ramach naszego festiwalowego lata, które właśnie rozkręcamy.

0: To była Metallica w Esterok i Fade to Black. Gdyby ktoś chciał na osi czasu umiejscowić ten kawałek, no to informuję, to był 1984 rok. A my za chwilę powrócimy do nowej muzyki z datą 2026. Tomasz Ragdzi, jeszcze przed godziną 14 na naszej antenie.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
6: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Marzysz o pracy za granicą? Eures to klucz do sukcesu. Dzięki Eures masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i 1000 doradców Eures gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. Eures to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat Eures. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
8: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?

0: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
1: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
2: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
3: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus. Pistacje kalifornijskie, ale 100, 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Reklama.

był Thomas Ragsby, UFO Nothing w ST Rock. No a teraz wycieczka do początku lat 90. Przed nami album, który we wrześniu skończy 35 lat. To legendarna płyta Nirwany, Nevermind. Tak swoją drogą, nie mniej legendarny producent tego albumu, Butch Vig, przypomnę, niedawno ze swoim zespołem Garbage wystąpił na koncercie w Warszawie. Tak czy inaczej, sięgamy teraz po tracklistę tego właśnie albumu i warto pamiętać, że Nevermind to nie tylko te wielkie hity Smells Like Teen Spirit czy Come As You Are, ale także parę innych, ciut mniej popularnych, powiedziałbym, utworów, ale także znakomitych. Oto jeden z nich. Drain You, Nirvana przed nami.

0: Paradise Lost w Esther Rock. Aż trzykrotnie zagrali w tym roku w Polsce na przełomie lutego i marca w Gdańsku, Warszawie i Wrocławiu. Przypomnę, ale na setliście tych koncertów nie znalazło się miejsce dla tego właśnie utworu, który zamyka tę godzinę naszego czwartkowego spotkania. Small Town Boy, przeróbka wielkiego hitu zespołu Broński Beat. Paradise Lost zamyka tę kolejną godzinę. 14 za chwilę, to oznacza, że lada moment najnowszy raport na naszej antenie.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia. Dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
9: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
10: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
11: Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie Eures znajdziesz ponad 1 000 000 kandydatów i 1000 doradców Eures gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat Eures. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
12: To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 na 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
13: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
15: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
16: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
17: Już w sobotę 20 czerwca zakręcona edycja cyklicznej imprezy Show Night w klubie Dekada. Na scenie Reni.

proszę, jak ładnie. Queen, Don't Stop Me Now, teraz Yes, Owner of a Lonely Heart. Nie zatrzymujemy się. Klasyka rocka u nas w najlepszym wydaniu, tylko i wyłącznie. Zespół Yes już za nami, tak swoją drogą. To kawałek, który wyprodukował niejaki Trevor Horn, który popularność zdobył pod koniec lat 70. jako członek, basista takiej grupy The Buggles. Pewnie kojarzą ją państwo z wielkiego hitu Video Kill the Radio Star z końca lat 70. właśnie. No i tenże Trevor Horn odpowiada także za brzmienie tego kawałka, który przed chwilą pojawił się na antenie Eski Rock. Owner of a Lonely Heart. 22 minuty po godzinie 14. Linkin Park. Za chwilę zagramy. A wcześniej jeszcze Stone Temple Pilots Creep.

0: To co Hold the Line w SC Rock. To już na koniec godziny i naszego czwartkowego spotkania. Jutro o tej porze będziemy się witać dopiero, bo w piątek słyszymy się w porze kolumny Zygmunta. Już teraz serdecznie zapraszam Państwa na nasze jutrzejsze spotkanie od godziny 15. Michał Cieślik, zmykam póki co. Za chwilę najnowszy raport w SC Rock, a tuż potem już przejmuje Państwa Dawid.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55%.

0: Floydzie. Wish you were here. A gdzie państwo są teraz? Można mówić do Messengera, można dzwonić do studia, a ja pozwólcie, zabiorę was teraz do kopalni.
1: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa, czyli takie miejsce, gdzie odkurzamy sobie utwory zapomniane, utwory dawno na naszej antenie niesłyszane i telefon. Halo, halo, dzień dobry.
2: Panie redaktorze, ja przepraszam, że tak dzwonię.
0: No słucham pana.
2: Wczoraj tak puściłeś w kopalni odkrywkowej taki jeden kawałek.
0: A dzisiaj też zagramy nasze wykopalisko, bo to taka rozgrzewka przed tym, co nas czeka w ten weekend.
2: Powiem ci, że szacun.
0: Czyli nie obrazi się pan, jak zagramy znów.
2: I może w ogóle to już padnę, jak to usłyszę.
0: Super. A więc za chwilę zagramy, tym bardziej, że pan Dawid napisał na Messengerze, uwielbiam ten utwór. A pani Aga z kolei powiedziała tak.
3: Zdecydowanie jest to jeden z najpiękniejszych duetów damsko-męskich. Wspaniale się ich słucha.
0: No i posłuchamy. A ja tylko powiem, że Nick Cave już w ten weekend na polecanym przez nas festiwalu Metronom w Pradze, a już teraz Nick Cave i Kylie Minogue w kopalni odkrywkowej.

0: Ja właśnie jestem teraz w samochodzie w Otwocku. Jadę.
1: To ja właśnie w korku. Wracam do domu z uczelni. W przyszłym tygodniu mam egzaminy na antenie Radia SK. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i miłego dnia.
2: Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: 20 czerwca zapraszamy na największy piknik motoryzacyjny tego lata. Stacja samochody używane BMW przy serwisowej 1A. Od 12 do 18 czekają strefa driftingowa, atrakcje dla dzieci, poczęstunek, spotkanie z Kubą Przygońskim, z którym możesz zmierzyć się na symulatorze wyścigowym. I to nie wszystko. W konkursie do wygrania Toyota Corolla na rok. 20 czerwca BMW Grupa Cygan, serwisowa 1A. Wstęp wolny.
13: Zapraszam, Kuba Przygoński.
12: Zabierz rodzinę i spędź dzień pełen motoryzacyjnych emocji.
2: Reklama. SK Rock Warszawa.
14: Ofiaruję mojej dziewczynie.

0: Queen w Radiu SK Rock i grała królowa, i gra gitara. I tak też będzie po godzinie 17, ale wcześniej dostaną Państwo pigułkę najważniejszych informacji. Mam nadzieję, że łykną ją Państwo bez większego zdenerwowania. Za 3 minuty 17, za 3 minuty raport.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
3: Legenda głosi, że jak przyjechał Bertone do Lanci tym samochodem, to nikt nie otwierał szlabanu, bo auto było tak niskie, że wjechało pod szlabanem.
2: Łukasz Bąk.
4: Były szef Ferrari w ogóle wprost powiedział, że to jest strzał w kolano. Tak. Nie chciałby zbyt dużo mówić, ale obawia się, że ta marka źle skończy.
2: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! Nowy drifterzy!
3: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
2: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Autopromocja. Reklama.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chips Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61, na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.
13: Zapowiada się piękny, słoneczny weekend? Nie zmarnuj go w domu. W Julinek Park czekają na Was podgrzewane baseny, wodny plac zabaw, rodzinne zjeżdżalnie i ponad 50 atrakcji dla małych i dużych. Zobaczcie pełne emocji Lipski Circus Show. Bawcie się podczas piana party i odkrywajcie świat kreatywnych oraz cyrkowych warsztatów. To idealny sposób na rozpoczęcie lata. Aktywnie, rodzinnie i blisko natury. Julinek Park, tylko 30 km od Warszawy. Dobra zabawa blisko natury. Bilety kupicie na julinek.com.pl.
14: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speak Champions i Technik. Empik.
15: Masz ochotę na dobry film w pięknych okolicznościach przyrody? Teraz to możliwe. Kino Letnie Lolka to duży ekran, leżaki i filmowe hity w samym sercu Pola Mokotowskiego. Oscarowe środy to przepis na idealne wieczory. Szczegóły na lolek.pl.
2: Reklama. SK Rock Warszawa.
16: Cały zarząd odwołany, jest decyzja prezydenta Warszawy w sprawie Szpitala Południowego. Akcja CBA na Uniwersytecie w Siedlcach. Chodzi o aferę związaną z profesorem Minkiną. W raporcie Rynek Pracy w Poznaniu pokolenie Z wywraca dotychczasowe zasady.
17: SK Rock. Raport.
16: Minęła 7.

0: 12. Anna Kruszyńska, zapraszam. Cały zarząd Szpitala Południowego został odwołany. Takie informacje przekazał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. To pokłosie afery wokół byłego już lekarza tej społecznej, stołecznej placówki, który w zeszłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych i według doniesień medialnych stworzył w niej specjalną ścieżkę leczenia polityków Koalicji Obywatelskiej. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Cały zarząd szpitala odwołano. Nowym prezesem została Aneta Gomułka-Siembora, specjalistka z zakresu audytów i kontroli, przekazał prezydent Warszawy i zaznaczył, w toku ustaleń wyciągamy konsekwencje, także personalne. Kolejne decyzje niebawem. Stołeczny ratusz informował też, że lekarz skorygował ponad 30 faktur i zwrócił na konto placówki 0,5 miliona złotych. Szpital złożył też zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Premier Donald Tusk podkreślał po raz kolejny, że sprawa musi zostać wyjaśniona.
2: Do samego spadu, niezależnie od tego, kogo będą dotyczyły te ustalenia.
1: Sprawą z urzędu zajęła się prokuratura. Wkrótce ma też przyjrzeć się jej Najwyższa Izba Kontroli.
0: Lekarz Dawid Kacprzyk najpierw zrezygnował z członkostwa w KO, teraz zrzekł się też mandatu radnego.
3: To jest raport.
0: Akcja CBA na Uniwersytecie w Siedlcach. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzą czynności i zabezpieczają dokumentację, a chodzi o aferę związaną z zawieszonym ostatnio w obowiązkach rektora profesorem Mirosławem Minkiną. Pracownicy naukowi uczelni zarzucili mu m.in. mobbing i korupcję. Współpracujemy ze służbami, zapewnia rzecznik prasowy Uniwersytetu Beata Gałek.
4: Udostępniona została dokumentacja i informacje niezbędne do sprawnego prowadzenia czynności. Ze względu na dobro postępowania Uniwersytet na tym etapie powstrzymuje się od komentowania ich szczegółowego zakresu. Jednocześnie prowadzone czynności w żaden sposób nie wpływają na funkcjonowanie uczelni.
0: Profesor Mirosław Minkina został zawieszony z funkcji rektora 19 maja przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

0: witaj Zygmuncie. Pytasz, gdzie jestem? Jestem nadal w siódmym niebie po ostatnim meczu Argentyny na Mundialu. Miłego dnia.
1: A ja jadę tramwajem i tu wszędzie są pachy. Jak fajnie, że robi się już ciepło.
2: Lekko opóźniony, ale jestem. Melduję się do kolumny Zygmunta i witam.
0: A kto bogatemu zabroni?
3: Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok. Reklama.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie m.in. Nick Cave and the Bad Seeds, Sting, Manic Street Preachers, Razorlight. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne www.metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca SK Rock.
6: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61 na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.
7: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
8: Już w sobotę 20 czerwca zakręcona edycja cyklicznej imprezy Show Night w klubie Dekada. Na scenie Reni Jusis za konsoletą DJ Kasp. Nie przegap Show Night w klubie Dekada. 20 czerwca gościmy Reni Jusis. Zapraszamy na Grójecką 19.
9: Masz ochotę na dobry film w pięknych okolicznościach przyrody? Teraz to możliwe. Kino Letnie Lolka to duży ekran, leżaki i filmowe hity w samym sercu Pola Mokotowskiego. Oscarowe środy to przepis na idealne wieczory. Szczegóły na lolek.pl.
10: Reklama.

0: Sum 41 w Radiu SK Rock, a to zespół, który z tego, co kojarzę, skończył robotę. Tak definitywnie. A ja, szanowni państwo, zniknę z radia, ale tak na 2 tygodnie już teraz państwa poinformuję. A są tacy, którzy czasami piszą, żebym zamknął papę, więc będziecie mieli trochę spokoju. No ale przez najbliższy weekend widzimy się jeszcze na naszych social mediach. Tam pokażemy wam festiwal Metronom w Pradze. No ale jeszcze pół godziny kolumny i za chwilę w kolumnie raport.
1: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski w SK Rock.
2: SK Rock.
3: SK Rock. Raport.
4: Anna Kruszyńska, zapraszam. 4 osoby poszkodowane, w tym 2 dzieci, to na drodze ekspresowej S6. W rejonie węzła Płoty doszło do dachowania. Najbardziej poszkodowany jest kierowca, któremu pomocy udzielali ratownicy lotniczego pogotowia ratunkowego.
5: Kobieta lat 42 z powierzchownymi urazami ciała, dziecko lat 6 z powierzchownymi urazami ciała oraz 1,5-roczne dziecko bez widocznych obrażeń i dolegliwości.
4: Mówiła Natalia Dorochowicz z wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego. S6 od węzła Płoty w kierunku Kołobrzegu jest nadal zablokowana.
3: To jest raport.
4: Teraz ostrzeżenia synoptyków przed upałami. Nadchodzący weekend przyniesie duże zmiany w pogodzie. Temperatura przekroczy 30 stopni. Najcieplej będzie na zachodzie kraju.
6: W piątek na zachodzie kraju temperatura maksymalna osiągnie i miejscami przekroczy 30 stopni. W sobotę na zachodzie 33-35 stopni. Na północnym wschodzie i nad morzem od 26 do 28.
4: Mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz. Prognozy wskazują też, oprócz upałów w weekend czekają nas intensywne burze. Taka pogoda ma utrzymać się też na początku tygodnia.
3: SK Rock Sport.
4: A na początek Londyn i turniej ATP 500 na kortach trawiastych. W drugiej rundzie debla odpadli Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson. Polsko-brytyjski duet przegrał z rozstawionymi z numerem 3 tenisistami Brytyjczykiem i Amerykaninem 4-6-4-6. Zieliński powrócił do gry po kilkutygodniowej przerwie spowodowanej operacją kolana. Polsko-brytyjska para znalazła się w drabince londyńskiego turnieju dzięki tak zwanej dzikiej karcie. Tymczasem sukces poległ w Bangkoku. Siatkarki pokonały Ukrainę 3-1 w kolejnym meczu Ligi Narodów. To 5. zwycięstwo w rozgrywkach zespołu Stefana Lavariniego. W sobotę biało-czerwone zmierzą się z Holandią. A na piłkarskich mistrzostwach świata czas na drugą serię fazy grupowej. Zacznie ją mecz reprezentacji Czech z RPA. Później Szwajcaria zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną. Z kolei w nocy Kanada zagra z Katarem, a Meksyk z Koreą Południową.

0: Jam w programie Kolumna Zygmunta w Radiu SK Rock. Widzimy się z nimi na Rokowiźnie, a polecamy też Państwu wspomniany już Metronom w Pradze, który zaczyna się już jutro. Polecamy też zbliżające się festiwale Kazimiernication, Czochaj Bobra czy Hell's Bells w Szczecinie. Bilety na Hell's Bells do zabrania po Kolumnie w programie Radar. A w Kolumnie tymczasem krótka relacja z imprezy, która odbyła się wczoraj, bo wczoraj w Łodzi Kings of Leon i Państwo się tam bawili i chyba było dobrze. Halo, halo.
1: Cześć, Dawid.
0: Cześć.
2: Dzień dobry, panie Zygmuncie.
1: To był naprawdę super koncert.
2: To był mój pierwszy tak duży koncert.
1: Najlepsze koncerty?
2: Tylko ze Skoro Rock.
1: Pozdrawiamy.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
5: Barbara, kupiłem taniej.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Stresujesz się decyzją o studiach?
8: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
7: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
8: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
9: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61 na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.
11: Czy szpieg może mieć własny dekalog? Już 23 czerwca o godzinie 18 zapraszamy na spotkanie z Piotrem Niemczykiem, byłym oficerem wywiadu i autorem książki Dekalog szpiega. Poznaj kulisy pracy służb specjalnych, dylematy moralne agentów i historie, których nie znajdziesz w filmach. Spotkajmy się w faktycznym Domu Kultury przy ulicy Gałczyńskiego 12 w Warszawie. Wstęp wolny.
12: Warszawo. Salony Audi i Volkswagen Grupy Krotowski, które od lat znaliście z Radzymińskiej, zmieniają adres. Od maja zapraszamy na Radzymińską 301, tuż przy trasie S8 obok M1. Czeka tam nowoczesny kompleks salonów i serwisów marek Audi, Volkswagen, Volkswagen Dostawcze oraz Skoda Serwis. Nowa lokalizacja. Jakość i zaufanie, które znasz. Sprawdź nas. Radzymińska 301 oraz na r301.krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
13: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: A żeby Państwo wiedzieli, co się dzieje poważnego, to za chwilę będzie raport, później sporo aktualności z rokowego świata w programie Radar, a ja już bardzo, bardzo dziękuję. To była kolumna Zygmunta na antenie Eski Rock. Bardzo dziękuję za Państwa obecność, za energię. Życzę Wam dobrych momentów i do usłyszenia niebawem. Dawid Zygmunt, kłaniam się, pa, pa.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Reklama.
3: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
4: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
3: Oraz bekonu i syropu klonowego.
4: Trudno wskazać faworyta.
3: Spróbuj, może tobie się uda.
4: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo.
9: Masz już plany na lato? W outletach Faktory Annopol i Faktory Ursus właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Annopol i Faktory Ursus.
10: 20 czerwca zapraszamy na największy piknik motoryzacyjny tego lata. Stacja Samochody Używane Bemowo przy Serwisowej 1A. Od 12 do 18 czekają strefa driftingowa, atrakcje dla dzieci, poczęstunek, spotkanie z Kubą Przygońskim, z którym możesz zmierzyć się na symulatorze wyścigowym. I to nie wszystko. W konkursie do wygrania Toyota Corolla na rok. 20 czerwca Bemowo Grupa Cygan Serwisowa 1A. Wstęp wolny.
11: Zapraszam, Kuba Przygoński.
10: Zabierz rodzinę i spędź dzień pełen motoryzacyjnych emocji.
2: Reklama.

0: Usłyszy zarzuty jutro o przesłuchanie podejrzewanego o zabójstwo w Białej Podlaskiej. Jacht, nieruchomości i miliony na koncie w raporcie Grójec i majątek kolejnego lekarza. Van Gogh w Brzuskach, niedaleko Bydgoszczy. Tu natura łączy się ze sztuką.
1: SK Rock. Raport.
0: Minęła 18. Anna Kruszyńska, zapraszam. Jest w rękach policji. Najpewniej jutro zostanie przesłuchany i usłyszy zarzuty. Mężczyzna podejrzewany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Zatrzymany posługuje się paszportem wystawionym na 36-letniego obywatela Gruzji.
2: Jesteśmy pewni, tak, po pracy kryminalnych, że zatrzymaliśmy osobę, która faktycznie odpowiada za zabójstwo 44-letniego obywatela Rosji.
0: Mówi Andrzej Fijołek, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Mężczyznę zatrzymali dziś rano w hostelu pod Warszawą. Kontrterroryści. Ta informacja sprawiła, że do Białej Podlaskiej, gdzie doszło do zbrodni, powoli wraca spokój. O tym Arkadiusz Michlewicz, który jest na miejscu.
3: W miejscu, gdzie doszło do zbrodni, życie toczy się zwykłym, spokojnym rytmem. Od czasu do czasu przemknie tędy przechodzień, co niektórzy zatrzymują się na chwilę przy wiązance kwiatów, która upamiętnia zamordowanego Rosjanina. Natomiast Bialska Straż Miejska odwołała patrole monitorujące placówki oświatowe.
0: Tak zareagowano na informację o zatrzymaniu podejrzewanego o zabójstwo Rosjanina.
1: To jest raport.
0: Luksusowe samochody, jacht, nieruchomości i prawie 3 miliony złotych brutto dochodów w ciągu roku. Takie dane znalazły się w oświadczeniu majątkowym Michała Burczego, lekarza kierującego szpitalami w Grójcu i Nowym Mieście nad Pilicą. Więcej o tym Anna Badowska.
4: Z oświadczenia wynika, że w 2025 roku lekarz osiągnął prawie 3 miliony złotych brutto dochodu, z czego ponad 2 miliony pochodziło z indywidualnej praktyki lekarskiej. Dodatkowe dochody uzyskał m.in. z pracy na etacie oraz wynajmu nieruchomości. Michał Burcz pełni funkcję prezesa Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu i kieruje szpitalem w Nowym Mieście nad Pilicą. Pytania dotyczące tego, czy taki nadmiar obowiązków, prowadzenie prywatnej praktyki oraz zarządzanie dwoma placówkami może wpływać na jakość funkcjonowania szpitali oraz dobro pacjenta, wysłaliśmy do Starostwa Powiatowego w Grójcu, które jest organem zarządczym placówek. Na odpowiedź czekamy.
0: Debata na temat wynagrodzeń lekarzy rozgorzała w ostatnich dniach za sprawą afery w Warszawskim Szpitalu Południowym. Koordynator SOR-u Dawid Kacprzyk w trakcie specjalizacji zarobił w ubiegłym roku 1 600 000 złotych. Według medialnych doniesień na prowadzonym przez niego oddziale politycy KO mieli być przyjmowani bez kolejki. Tragiczny wypadek w Zachodniopomorskim. Jego przyczynę bada policja pod nadzorem prokuratury. Między Trzebiatowym a Grybicami samochód ciężarowy potrącił rowerzystę.
5: Niestety w wyniku tego wypadku rowerzysta poniósł śmierć na miejscu.
0: Mówił Łukasz Góralski ze Straży Pożarnej w Gryficach. Ruch na drodze wojewódzkiej 109 może być nadal utrudniony.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Tu natura łączy się ze sztuką. Brzuski niedaleko Bydgoszczy przeżywają prawdziwe oblężenie turystów. Coraz więcej osób chce na własne oczy zobaczyć wieś inspirowaną twórczością Vincenta Van Gogha. Tymczasem mieszkańcy odkrywają w sobie artystyczne pasje.
6: We wsi jest coraz więcej artystycznych atrakcji. Przybywa domów, na których znajdują się murale inspirowane twórczością Van Gogha, a wzdłuż ścieżek można już oglądać obrazy nawiązujące do jego dzieła.
7: Bardzo urokliwe miejsce. Wspaniałe do tego, aby zainspirować do poznawania twórczości Van Gogha.
6: Van Gogh rzeczywiście inspiruje. Pani Romana tworzy w Brzuskach ogromne kwiaty z bibuły i chętnie opowiada odwiedzającym o swoich pracach.
8: Na stare lata znalazłam w sobie, że ja potrafię takie rzeczy robić. Maki jak prawdziwe słoneczniki.
6: W Brzuskach znajduje się już 10 murali przedstawiających dzieła słynnego artysty.
0: A Brzuski odwiedził nasz reporter Dawid Olszewski.
1: Sponsorem programu jest organizator Warszawskich Targów Obronnych.
9: Pogoda.
0: Do końca dnia niewielkie zachmurzenie na krańcach południowo-wschodnich, więcej chmur na północy i zachodzie i tam słabe opady deszczu i lokalnie burze. Temperatura od 20 stopni na północnym wschodzie do 27 na zachodzie. Przed nami także pochmurna noc, na wschodzie przelotny i słaby deszcz. Temperatura od 11 stopni w rejonach podgórskich, około 12 na północnym wschodzie do 17 na zachodzie. W najbliższych dniach najcieplej będzie na zachodzie. Jutro na ziemi lubuskiej termometry wskażą do 32 stopni. W tej części kraju możliwe będą burze z deszczem i gradem. Przelotny deszcz możliwy także na północy i wschodzie.
1: Sponsorem programu był organizator Warszawskich Targów Obronnych. Polska Rock Rada.
9: A w tej godzinie naszego spotkania w radarze John Bon Jovi podsumuje swój stan zdrowia i wcale nie był w szpitalu południowym. Sprawdzimy także oczekiwania Bruce'a Dickinsona, jeśli chodzi o Żelazną Dziewicę. Ale zanim to wszystko, to proponuję najpierw podjąć ważną decyzję. Miejmy nadzieję, że pomoże w tym Blondie. To jest ich One Way or Another. I to właśnie tym pięknym akcentem witamy się w czwartkowe popołudnie, bądźmy szczerzy. 6 po 18. Michał Prokopowicz, kłaniam się. No i zapraszam do 21.

Jednak lekarstwa pomogły. Drodzy Państwo, 4 lata temu przeszedł operację strun głosowych pan Jon Bon Jovi, a dzisiaj udzielił bardzo ważnego wywiadu w magazynie People, w którym powiedział: wróciłem do pełni sił. Zajęło to więcej czasu niż się spodziewałem, ale trzeba było to doprowadzić do końca. Nigdy nie utraciliśmy wiary. Zespół nigdy we mnie nie zwątpił, ani nie stwierdził, że powinienem przejść na emeryturę. Powiedzieli, że są ze mną. Byli ze mną każdego dnia, na każdej próbie. Dziś, jak mówi Jon Bon Jovi, kocham ich jeszcze bardziej. A my, drodzy Państwo, przyglądaliśmy się tej jego rekonwalescencji przez ostatnie lata. Pamiętamy te chwile pierwsze, po tym jak zmagał się z tym głosem. Pamiętamy te pierwsze podrygi koncertowe. Pamiętamy także weekendy zespołu Bon Jovi, gdzie był zakaz nagrywania, gdzie tak naprawdę to był papierek lakmusowy pokazujący, czy Jon da radę. Minęły kolejne lata i jak słychać, da radę. Mało tego, zbliża się także wielka trasa koncertowa. Ale zanim to wszystko, to oddajmy głos facetowi, który obecnie ze swoją płytą jest na pierwszym miejscu brytyjskich list przebojów. No w Polsce aż tak dobrze nie było, natomiast Paul McCartney wrócił. I to wrócił z nową płytą. To z krążka The Boys of Dungeon Lane, który miał swoją premierę jakieś 3 tygodnie temu.

I te pierwsze chwile, kiedy pojawiają się te dźwięki na antenie Eski Rock i człowiek zastanawia się, czy to z MTV Unplugged, czy z regularnej płyty, ale nagle słychać te miotełki na werblu od pana Dave'a Grohla i wszystko jest już jasne. To teraz czas na faceta, który ostatnio na festiwal wjechał czołgiem. I to, drodzy państwo, nie jest żadna przenośnia. Chodzi o Bruce'a Dickinsona, który ostatnio na festiwal w Szwecji faktycznie, jeśli chodzi o Iron Maiden, wjechał tym czołgiem. A teraz wjeżdża w wywiadzie dla Kerrang z zaskakującymi słowami. Jak mówi dzisiaj Bruce, wolałbym nagrać kolejny album niż ruszyć w kolejną trasę. Gdybym miał wybierać, wybrałbym raczej płytę, ale Steve ma inne zdanie. I tutaj postawmy kropkę na chwilę w celu wyjaśnienia, ponieważ liderem tego zespołu nie jest Bruce Dickinson, tylko Steve Harris, który założył ten zespół. I dalej Bruce mówi, że on by koncertował i koncertował w kontekście Steve'a, aż pewnie umrze na scenie. Natomiast jak mówi Bruce Dickinson, koncerty są fajne, ale to nic nowego, a ja lubię tworzyć nowe rzeczy. I tutaj stawiając kropkę, przyznam państwu szczerze, że nie rozumiem do końca tej wypowiedzi pana Bruce'a Dickinsona, bo przecież on ma totalną dowolność tworzenia swoich solowych dźwięków. Ba! Przecież 2 lata temu wrócił ze swoją solową płytą The Mandrake Project, którą zresztą prezentowaliśmy na antenie Eski Rock w Radarze. To był wielki powrót po 19 latach i mało tego, no przecież Bruce Dickinson już zapowiedział swoją kolejną solową płytę, 8, która pojawi się w przyszłym roku. Stąd przyznam szczerze, że nie wiem, po co taka potrzeba, by tworzyć nową muzykę spod szyldu Iron Maiden. No, co prawda, dobrze by było zrobić następcę Senjutsu z przed 5 lat. Natomiast to, co dobrego panowie już moim zdaniem nagrali, to już nagrali. Z genialnej płyty, no właśnie, teraz niech sobie przypomnę, to był chyba Power Slave.

0: Różne można czerpać inspiracje, by nagrywać takie dźwięki. Panowie, inspiracje do stworzenia tej płyty mieli przy okazji prywatnego koncertu, który wykonali podczas wesela swojego przyjaciela 2 lata temu, a właściwie już 3 lata temu. I warto wspomnieć, że ta uroczystość odbyła się w słynnym Hotel du Cap we Francji. To jest miejsce, które jest naprawdę bardzo wyjątkowe. Zresztą sami bracia Joel i Benji Madden powiedzieli wprost, czyli no tak naprawdę serce Good Charlotte, powiedzieli, że to była szalona, jedyna w swoim rodzaju atmosfera. Byliśmy tam tylko po to, by świętować bez presji. Przypomniało nam to, dlaczego w ogóle zaczęliśmy. Czyste, pozbawione filtrów połączenie. A później, jak panowie wrócili już, to zaczęli tworzyć nowe dźwięki. I tak właśnie dostaliśmy nowy krążek formacji Good Charlotte.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: W tym samym teatrze, w którym ja zaczynałem jako MIM, zespół Jam zaczynał jako zespół Jam. Ja nawet do jednego z przedstawień mojego teatru pantomimy, w którym brałem udział, przygotowywałem muzykę na syntezatorach grupy Jam.
1: Kawałki mojego życia.
2: Witam Państwa serdecznie. Ireneusz Krosny, Teatr Jednego MIMa. Wiem, że po głosie mnie Państwo nie poznają. Sam się słyszę drugi raz w życiu. Proszę Państwa, zapraszam do Radia SK Rock na Kawałki mojego życia.
1: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21:00 w SC Rock. Autopromocja. Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Leroy, akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin, z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
9: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus. Pistacje kalifornijskie, ale 100, 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Burger Festival na parkingu Centrum Handlowego Janki. Wiecie, z czym to się je? Ze smakiem! Już 19 i 20 czerwca spróbujcie autorskich burgerów z Polski i Czech. Wybór burgera, faworyta publiczności. Konkursy jedzenia, w tym starcie z gigantycznym burgerem. Startujemy w piątek od 12, w sobotę od 10. Wstęp wolny.
7: dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
14: Citroën. Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
15: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4.

Jak słychać, filmowo nam się zrobiło za sprawą tych dźwięków prosto z filmu Pulp Fiction. A skoro zahaczamy już o tę klasykę kina, to warto wspomnieć o tym, że kilka godzin temu Uma Thurman, która grała jedną z głównych ról, jest w żałobie. Napisała, że straciła ukochanego ojca. No i z tej strony oczywiście wielkie wyrazy współczucia. My przy ojcach pozostaniemy za sprawą nowych dźwięków od formacji Cedar, ponieważ ten zespół umieścił w internecie w wersji cyfrowej tak naprawdę najnowszą swoją epkę Bene of the Surface. A to oznacza, że nie kupimy jej fizycznie, ale za to posłuchamy nowych dźwięków. Przed nami Proud Daddy, o którym to utworze basista Cedar Dale Stewart powiedział wprost, to jeden z moich ulubionych utworów z tej ostatniej sesji. To nowy Cedar.

0: Zastanawiam się, jakby mógł wyglądać ten scenariusz, gdyby pan Coxon, gitarzysta formacji Blur, dorastał w Manchesterze. Jak mówi, pochodzę z Derby, które nie leży tak daleko na północy jak Manchester, ale gdybym dorastał w tej samej okolicy co bracia Gallagherowie, prawdopodobnie skończyłbym w Oasis. I mówiąc szczerze, nie wiem, czy pan Coxon mówi tutaj o plusach, czy raczej o minusach w kontekście dołączenia do zespołu Oasis.
1: Autopromocja. Melina. S-Rock.
2: Zbigniew Parafianowicz.
3: To jest piąty rok wojny, a nie pierwszy. I że sytuacja jest odmienna. Że Ukraina nie jest państwem, któremu zagraża upadek, ale państwem, które ma największą armię w Europie. I możliwości uderzenia, dalekiego uderzenia w głębi Rosji. To nie jest Ukraina z lutego 2022 w wymiarze militarnym. Ukraiński nacjonalizm integralny w wersji Light, który teraz jest, przeżywa swój renesans na Ukrainie, zakłada realizację celów tylko jednego państwa, bez oglądania się na cele innych państw. Jest to właśnie potencjalnie groźne dla Polski. Zresztą widać w polityce, że Zełenski, grając powyżej swojej wagi, w ogóle nawet nie uwzględnia tych interesów dotyczących handlu, zboża, czegokolwiek.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
1: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wspólnie przywitajmy lato podczas kolejnej edycji Wianków nad Wisłą. Już w sobotę 20 czerwca w multimedialnym parku Fontanne o godzinie 13 rozpocznie się pełen atrakcji Piknik Świętojański, a wieczorem zapraszamy na koncerty Gwiazd Estrady. Miasto gra, muzyka, miłość, marzenia. Bądźcie z nami!
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Ach, ta drżąca powieka.
12: I ten nocny skurcze łydek.
11: Biorę magnez i nie czuję efektu.
13: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina. Czechy, RPA. Meksyk, Korea Południowa. Oglądaj od 17.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
14: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
15: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka rozmiar M 30 sztuk 20,99 za opakowanie. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. A do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
16: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
2: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Reklama.
5: Rada. A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze wrócimy do pewnego albumu zespołu Manam, bo jest ku temu powód. Sięgniemy także po nową barykadę od Theory of a Dead Man. Wyślę was także na ciekawy festiwal do Szczecina. I to dwie osoby, ale zanim to wszystko, zerknijmy najpierw do tego, co dzieje się w Alabamie. A właściwie do tego, co działo się lata temu. To Lynyrd Skynyrd i to właśnie tak witamy się w kolejnej godzinie naszego dzisiejszego czwartkowego spotkania w Radarze. Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam.

Mało brakowało, abyśmy przy tym utworze już nigdy nie tańczyli. To kompozycja, która trafiła do odrzutów. Natomiast gdyby nie menadżerka ówczesna Edyty Bartosiewicz, która wyciągnęła tę kompozycję, tak naprawdę tego by nie było. A jak już zahaczamy o te zamierzchłe czasy, to oddajmy głos także pani Edycie Bartosiewicz w kontekście jej pojawienia się w najnowszym podcaście Bliskoznaczni. Nie wiem, czy państwo oglądali, czy podziwiali, czy mogli mieć tak naprawdę okazję, by sięgnąć po tę wiedzę sprzed ponad 20 lat, bo tak naprawdę to była taka mała retrospekcja. Zresztą sama Edyta Bartosiewicz powiedziała, że walczyła z utratą głosu, która nie wynikała z problemów laryngologicznych, lecz była objawem psychosomatycznym. Mówi, że czuła się wtedy inwalidą. Wtedy, kiedy 22 lata temu nagrywała Trudno tak z Krzysztofem Krawczykiem, już wtedy nie mogła śpiewać. Dzisiaj mówi, że ma wrażenie, że wtedy nikt nie rozumiał, co się z nią wydarzało, więc od razu zaczęto mówić o tym, jakie ma problemy. I one nie były trafne, te opinie, że ma jakieś problemy z używkami. Bardzo często też mówi, że pojawiała się depresja, na którą nigdy nie chorowała. A więcej takich ciekawych informacji z tego, co działo się za kulisami polskiej sceny ponad 20 lat temu, znajdziecie oczywiście w podcaście Blisko Znaczni. To my teraz, nie szukając daleko, wróćmy do tego, co działo się raptem kilka dni temu, a nie 20 lat temu. To Foo Fighters, wracając myślami do tego, co działo się ostatnio na Narodowym.

Proponuję oddać głos naszej miłośniczce rock'n'rolla. I przyznam Państwu szczerze, że trochę wstyd, że polskie media nie piszą o tej wyjątkowej, jubileuszowej płycie. Ale od czego jest radar? Drodzy Państwo, już za 8 dni na sklepowych półkach pojawi się bardzo wyjątkowe wydanie specjalnej płyty Derwisz i Anioł grupy Manam. Dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że to wznowienie to będą dwie płyty CD, to będą trzy płyty winylowe. No i przede wszystkim to też będzie koncert zespołu z 92 roku. I tak naprawdę dostaniemy w tę 35. rocznicę ukazania się tego albumu nową odsłonę, bo dostaniemy płytę po remasteringu z bonusami i z energetycznym koncertem właśnie z tego 92 roku. A skoro już mówimy o tych pięknych dźwiękach, które będą miały swoją premierę za 8 dni, to pochylmy się w takim razie nad wyjątkową kompozycją koncertową właśnie z Łodzi z 92 roku. Panie i panowie, co prawda mamy czerwiec, ale wróćmy do zimnego maja.

0: Mam nadzieję, że jesteście gotowi, by zgarnąć podwójne zaproszenia na festiwal, który odbędzie się w Szczecinie za 7 dni, 20 godzin, 29 minut i 2 sekundy. Chodzi o Hell's Bells Festival, który w Szczecinie już 26 i 27 czerwca. O plejadzie gwiazd już w tym tygodniu dosyć dużo mówiliśmy, no bo sporo już tych wejściówek zostało rozdanych, ale to jest niesamowity przekrój, bo dostaniecie i Analogsów, i Vadera, i UK Subs, i The Last Resort, i Materię, i pojawi się też Hamulec, pojawi się także chociażby Furia, ale pojawi się też Cockney Rejects, czy Deserter, a nawet Dick Schneider. Mnóstwo muzycznej wspaniałości już 26 i 27 czerwca w Szczecinie. Jeśli macie ochotę zgarnąć podwójne zaproszenie na ten właśnie festiwal, dajcie nam koniecznie znać w prywatnych wiadomościach na Facebooku Eski Rock.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Legenda głosi, że jak przyjechał Bertone do Lanci tym samochodem, to nikt nie otwierał szlabanu, bo auto było tak niskie, że wjechało pod szlabanem.
1: Łukasz Bąk.
3: Były szef Ferrari w ogóle wprost powiedział, że to jest strzał w kolano. Tak. No, nie chciałby zbyt dużo mówić, ale obawia się, że ta marka źle skończy.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Autopromocja. Reklama.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: ten... Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Zapowiada się piękny, słoneczny weekend? Nie zmarnuj go w domu! W Julinek Park czekają na Was podgrzewane baseny wodne, plac zabaw, rodzinne zjeżdżalnie i ponad 50 atrakcji dla małych i dużych. Zobaczcie pełne emocji Lipski Circus Show. Bawcie się podczas piana party i odkrywajcie świat kreatywnych oraz cyrkowych warsztatów. To idealny sposób na rozpoczęcie lata. Aktywnie, rodzinnie i blisko natury. Julinek Park. Tylko 30 km od Warszawy. Dobra zabawa blisko natury. Bilety kupicie na julinek.com.pl.
9: Czy szpieg może mieć własny dekalog? Już 23 czerwca o godzinie 18:00 zapraszamy na spotkanie z Piotrem Niemczykiem, byłym oficerem wywiadu i autorem książki Dekalog szpiega. Poznaj kulisy pracy służb specjalnych, dylematy moralne agentów i historie, których nie znajdziesz w filmach. Spotkajmy się w faktycznym Domu Kultury przy ulicy Gałczyńskiego 12 w Warszawie. Wstęp wolny.
10: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Nick Cave and the Bad Seeds, Sting, Manic Street Preachers, Razorlight. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne www.metronome.cz. Metronome Festival Praga. Poleca Eska Rock.
11: Wspólnie przywitajmy lato podczas kolejnej edycji Wianków nad Wisłą. Już w sobotę 20 czerwca w multimedialnym parku Fontanen o godzinie 13:00 rozpocznie się pełen atrakcji Piknik Świętojański, a wieczorem zapraszamy na koncerty Gwiazd Estrady. Miasto gra, muzyka, miłość, marzenia. Bądźcie z nami!
12: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61, na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.
13: 20 czerwca zapraszamy na największy piknik motoryzacyjny tego lata. Stacja Samochody Używane BMW przy Serwisowej 1A. Od 12 do 18 czekają strefa driftingowa, atrakcje dla dzieci, poczęstunek, spotkanie z Kubą Przygońskim, z którym możesz zmierzyć się na symulatorze wyścigowym. I to nie wszystko. W konkursie do wygrania Toyota Corolla na rok. 20 czerwca BMW Grupa Cygan Serwisowa 1A. Wstęp wolny.
14: Zapraszam, Kuba Przygoński.
13: Zabierz rodzinę i spędź dzień pełen motoryzacyjnych emocji.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Stresujesz się decyzją o studiach?
17: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
16: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
17: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
18: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej wyższa szkoła bankowa.
19: Reklama.

I niesamowite są te stonowane zwrotki, a później ten potężny, oczyszczający refren, który oddaje emocje będące sednem właśnie tej kompozycji. To nowe dźwięki od Theory of a Dead Man. Zresztą wokalista i gitarzysta tego zespołu, pan Tyler Connolly, powiedział, że właśnie Barricade opowiada o frustracji wynikającej z jednostronnego związku z kimś, kto po prostu cię nie akceptuje. Jest nieczuły i sprawia, że masz ochotę wyrywać sobie włosy. No to takie rzeczy to raczej bliżej wakacji. A propos wakacji, to Boys of Summer i Ataris w SC Rock.

0: i pomyśleć, że ta kompozycja miała swoje dwie muzyczne premiery. To nie żarty. W 90 roku na 5 albumie studyjnym Against the Grain panowie z Bad Religion umieścili tę kompozycję i później, po 4 latach, stwierdzili, że na płytę Stranger Than Fiction także umieszczą właśnie tę kompozycję. A później w następnym roku znalazła się ta kompozycja na składance All Ages, a później jeszcze na kolejnej składance Punk Rock Songs w 2002 roku. Można powiedzieć, że właśnie 21st Century Digital Boy to jedna z tych najbardziej eksplorowanych i eksploatowanych kompozycji przez zespół Bad Religion.
1: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski w SC Rock.
2: SK Rock.
3: Reklama.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: Kto? No wiadomo.
5: Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Burger Festival na parkingu Centrum Handlowego Janki. Wiecie, z czym to się je? Ze smakiem! Już 19 i 20 czerwca spróbujcie autorskich burgerów z Polski i Czech. Wybór burgera, faworyta publiczności. Konkursy jedzenia, w tym starcie z gigantycznym burgerem. Startujemy w piątek od 12, w sobotę od 10. Wstęp wolny.
8: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Nick Cave and the Bad Seeds, Sting, Manic Street Preachers, Razorlight. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne www.metronome.cz. Metronome Festival Praga. Poleca SK Rock.
11: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
12: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesów centrum.
13: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
8: Czy szpieg może mieć własny dekalog? Już 23 czerwca o godzinie 18 zapraszamy na spotkanie z Piotrem Niemczykiem, byłym oficerem wywiadu i autorem książki Dekalog szpiega. Poznaj kulisy pracy służb specjalnych, dylematy moralne agentów i historie, których nie znajdziesz w filmach. Spotkajmy się w faktycznym Domu Kultury przy ulicy Gałczyńskiego 12 w Warszawie. Wstęp wolny.
3: Reklama.
1: SK Rock Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w radarze wrócimy do tematu powrotu Faith No More. Pochylimy się nad Sidem Barrettem, a na koniec małe podsumowanie tego, co działo się wczoraj na koncercie Kings of Leon. Ale zanim to wszystko, czas sprawdzić, co tam pani Agnieszka tym razem znalazła. Przy okazji jej z kropkami. Czyli ONA. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam na ostatnią godzinę naszego dzisiejszego czwartkowego spotkania. A teraz ona. Kiedy?
14: Teraz!
0: No i wszystko jasne.

No i można już, drodzy Państwo, potwierdzać, że ten zespół jednak wraca. To będą pierwsze koncerty Faith No More od 10 lat. Dzisiaj potwierdził tę informację basista tego zespołu, pan Bill, który potwierdza, że w przyszłym roku, jak mówi, z pewnością będziemy w Europie, z pewnością będziemy w Ameryce Południowej, Australii i Stanach Zjednoczonych. To oficjalne informacje od Billa, czyli basisty formacji Faith No More. Tak przy okazji tego, co działo się te 10 lat temu, a teraz przyjdzie nam poznać nowy rozdział tego zespołu. Przy okazji kolejnych rozdziałów formacji Suede warto wspomnieć o tym, że ostatnio jest to bardzo modne, co zresztą robi też Black Keys. Wydaje płytę, a później po kilku miesiącach wydaje tę płytę jeszcze raz, dołączając do niej kolejne zaskakujące kompozycje. I tak właśnie robi także Suede przy okazji powiększenia edycji swojej płyty Antidepressants. Dostaliśmy wersję demo piosenek, dostaliśmy także 5 zupełnie nowych utworów. I dlatego tak się składa, że pochylimy się nad tym jednym z 5 nowych od zespołu Suede.

No i wszystko, jeśli chodzi o pana Johna, wraca na właściwe muzyczno-gardłowe tory, co nas oczywiście bardzo cieszy, tak samo jak ten nadchodzący film. Pytanie tylko, czy Johna zagra syn pana Johna? Czy nie do końca, bo taki jest pomysł w rodzinie. Ale my teraz pozostaniemy w progresywnej rodzinie, drodzy państwo, bo przypadają w tym roku 80. urodziny współzałożyciela zespołu Pink Floyd, pana Syda Barretta. I my doczekamy się naprawdę bardzo, bardzo wyjątkowej płyty. Płyty Clowns and Jugglers, The Songs of Syd Barrett. I to będzie wyjątkowa płyta, bo oprócz tego, że 9 października dostaniemy ją na płycie CD czy na kolorowym winylu i oprócz tego, że tam pojawią się nowe, uwaga, nagrania studyjne, pojawią się nagrania koncertowe, pojawią się niepublikowane materiały, no to przede wszystkim będziemy mogli usłyszeć prawdziwe legendy rocka i nie tylko legendy rocka, które postanowiły zinterpretować muzykę Syda Barretta. Między innymi usłyszymy Davida Gilmoura, pojawi się David Bowie i tutaj mały disclaimer, bo chodzi o kompozycję Arnold Lane, którą nagrał David Gilmour z wykorzystaniem wokalu Davida Bowiego. To nie znaczy, że ktoś tutaj spowodował, że David Bowie wrócił, nic takiego. Ale pojawią się też inni artyści, tacy jak chociażby Kula Shaker, pojawi się Nick Mason, pojawi się Soft Machine, pojawi się John Paul Jones, pojawi się naprawdę cała plejada niesamowitych gwiazd, która będzie sięgać po wyjątkowe dźwięki pod ręki tego niesamowitego artysty. 9 października na sklepowych półkach wyjątkowa płyta poświęcona Sydowi Barrettowi. Panie i panowie, spróbujmy. Może się oderwiemy od ziemi.

0: Ostatnio pojawiła się informacja o tym, co wydarzyło się na linii Kasi Nosowskiej z Renatą Przemek, a pamiętamy, że to był bardzo udany duet przy okazji kompozycji Kochana sprzed wielu lat. I okazuje się, że Renata mówi, że naprawdę była taką bliską przyjaciółką a propos Kasi Nosowskiej. Wtedy spotykałyśmy się często, ale później mówi, że nie bez powodu nazywa się tę znajomość bardzo często etapem, bo taka jest naturalna kolej rzeczy. Nic ich nie poróżniło. Po prostu jedna zamieszkała ze wsi, a właściwie na wsi pod Krakowem, druga gdzieś dojeżdżała i tak dalej, i tak dalej. I to generalnie spowodowało, że panie się trochę rozminęły w tym muzycznym świecie. A szkoda, bo uwielbiamy te duety, w którym pojawia się Kasia Nosowska, czy to z Agnieszką Chylińską, czy właśnie z panią Renatą Przemek. Oby więcej takich muzycznych zaskoczeń. Może przy okazji także tej zbliżającej się trasy koncertowej, solowej pani Kasi Nosowskiej pojawią się także goście.
1: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
2: Zbigniew Parafianowicz.
3: Europa jest ufundowana na tym, że nie czci się ludobójców. Że się kwestionuje ludobójstwo, kwestionuje się ludobójców i nawet jeżeli budujemy pojednanie na pewnej hipokryzji i na zapomnieniu, to zasada jest prosta. Nie czcimy ludobójców. Partie polityczne, czy politycy ukraińscy są przede wszystkim politykami prodolarowymi.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Reklama.

I to tymi dźwiękami wczoraj zakończył się koncert formacji Kings of Leon, to Sex on Fire. I tak lekko wracając do tego, co się działo, bo oczywiście można podziwiać te wasze relacje na naszym Instagramie czy Facebooku, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Natomiast wracając do tych emocji, to ich nie brakowało. Bardzo wyjątkowo rozmowny był Caleb Folwell, czego się chyba nie spodziewaliśmy. Mówił, że gdy przyjechali do Polski, od razu wyszło słońce. Nie zabrakło też 2 godzin czystego rocka. Świetnie zaprezentowali się panowie przy okazji swojej najnowszej płyty, krążka Can We Please Have Fun. Do tego nie zabrakło też cudownych klasyków. Na bis można było usłyszeć kompozycję Space i można powiedzieć śmiało, to był jeden z najbardziej udanych koncertów zespołu Kings of Leon w Polsce. To teraz oddajmy głosy tym, którzy dopiero zaczynają swoją koncertową przygodę. To pani Violet Grohl i jej Back in the Cake.

0: To pan Alice Cooper na odchodne naszego dzisiejszego czwartkowego spotkania w Radarze, ale nigdzie nie odchodźcie, dlatego że już za kilka chwil w kawałkach mojego życia dzisiaj u Wojtka Góralskiego pojawi się naprawdę wyjątkowy gość. Gość, którego głosu ja nie znałem, mimo tego, że mam lat ile mam, ale tak naprawdę cała Polska zna tylko jego gesty. Ireneusz Krosny, drodzy państwo, fenomenalny mistrz kabaretu, pojawi się już za kilka chwil na antenie Eskiroch i będzie można w końcu usłyszeć, co mówi ten polski mim. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także jutro i to jutro po godzinie 18. Z tego miejsca przyjemnego piątku wam życzę. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: W Tychach na 7 piętrze bloku w dwupokojowym mieszkanku przyjechała grupa Mozarta do mnie do domu i przygotowywaliśmy sketch, który potem był w telewizji ogólnopolskiej.
3: Wszyscy sąsiedzi znali go już wcześniej.
2: Tak, sąsiedzi. Jak dałem to zdjęcie na Facebooka, to się odezwali sąsiedzi, pamiętamy, słyszeliśmy i tak dalej.
1: Kawałki mojego życia.
2: Witam państwa serdecznie. Ireneusz Krosny, Teatr Jednego Mima. Wiem, że po głosie mnie państwo nie poznają. Ja sam się słyszę drugi raz w życiu. Proszę państwa, zapraszam do Radia SK Rock na Kawałki mojego życia.
1: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja. Reklama.
4: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina. Czechy, RPA. Meksyk, Korea Południowa. Oglądaj od 17.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
1: Reklama. Kawałki mojego życia w SC Rock.
3: Dzień dobry, dobry wieczór, Wojtek Góralski. Zapraszam państwa na Kawałki mojego życia. Dzisiaj postać dla mnie wyjątkowa. Dzień dobry, witam już serdecznie i krótki wstęp tylko uczynię jako postać, i w sensie ja jako człowiek wychowany w tak zwanym zielonogórskim zagłębiu kabaretowym. Większość dzieciństwa spędziłem wgapiając się po prostu w ekran telewizora i mówiąc: Boże, jak można tak bawić ludzi, nie wypowiadając ani słowa. Ireneusz Krosny dzisiaj razem z nami. Kłaniam się uprzejmie.
2: Witam serdecznie.
3: Pan pochodzi ze Śląska, nie? Dobrze tak. Kojarzę. Więc tam też ta muzyka rockowa, bluesowa chyba płynie w jest takie, kiedyś koleżanka mi powiedziała z Bielska, że tam jak się człowiek rodzi, to ma od razu zaszczepiany dżem i parę innych zespołów, że od razu z mlekiem matki się to wysysa.
2: No coś w tym jest, dlatego że rzeczywiście to tak było, że no bluesa gdzieś grałem od początku, jak zacząłem się uczyć grać na fortepianie, to gdzieś tam pojawił się blues. Koleżanka, koleżanki, prawda, gdzieś tam mi pokazała jakieś pierwsze bluesowe zagrywki i faktycznie tak było, że tym bluesem się nasiąkało. No nie bez powodu Rafa Blues jest na Śląsku, nie bez powodu dżem jest na Śląsku i tak, no gdzieś ten blues funkcjonuje i powiem szczerze, jak tak ktoś się orientuje w tym środowisku bluesowym, to jednak tam jest dużo klubów, dużo zespołów, takich zespołów, których nikt nie zna poza Śląskiem, ale które grają właśnie bluesa i no nie jeden z tych zespołów ma naprawdę dobre wyczucie tego gatunku muzycznego. No mogę to powiedzieć też, bo nie tylko jakby z racji zawodu bycia mimem, miałem okazję bywać w klubach w Nowym Jorku, w Chicago i powiem, że naprawdę ten śląski blues wcale nie jest gorszy niż to, co się tam dzieje w Stanach. Myślę, że jest wielu naprawdę świetnych muzyków tutaj u nas na miejscu.
3: Mm-hmm. No to pogadajmy sobie o muzyce, a później, jeśli chwila nam jeszcze zostanie, to na pewno nawiążemy do tej arcybogatej kariery, która ewoluowała w dosyć niespodziewanym kierunku, więc jest o czym rozmawiać. I na sam początek chyba ciekawe zaskoczenie. Zacznijmy od tego cytrusa. To jest piękna historia, którą usłyszałem, teraz powtórzymy.
2: No właśnie, pomyślałem, że zaprezentuję państwu taki utworek, który mnie zachwycał w czasach szkoły średniej. Zespół już dawno nie istnieje i mało kto go pamięta, mało kto o nim słyszał, ale choćby nawet kawałek takiego utworu pod tytułem Tęsknica. Mam nadzieję, że państwo również zatęsknią, tak jak ja kiedyś sobie tęskniłem słuchając tego utworu. Jest to utwór instrumentalny, co ciekawe występuje nam nawet flet boczny, aczkolwiek muzyka jest taką raczej balladą rockową. No ale posłuchajmy, Tęsknica, Cytrus.

0: Jesteśmy. To są kawałki mojego życia, życia mojego gościa, Ireneusz Krosny, dzisiaj razem z nami. Kasa Chorych jako kawałek numer dwa, pójdziemy w tym kierunku?
1: Tak, Kasa Chorych to był okres takiego mojego szczytu zainteresowania bluesem, gdzie po prostu słuchałem bluesa niemal wyłącznie w tamtym okresie. No i był taki blues Chorego, z którym mam bardzo miłe wspomnienia, dlatego że pamiętam, kiedyś było w szkołach coś takiego jak prace społeczne. Nie wiem, czy to wciąż istnieje. Chyba już zamarło.
0: Raczej nie sądzę.
1: Ale kiedyś było coś takiego, że uczniowie brali łopaty i na przykład plewili krawężniki wokół szkoły i tak dalej, żeby wszystko pięknie było. No i były kiedyś takie prace społeczne. Moja klasa wyszła na prace społeczne i akurat było to dokładnie pod oknami mojego mieszkania. I pomyślałem sobie, że to trzeba uczcić, że oni są tutaj akurat i pracują jak tacy niewolnicy z czasów Ameryki, powiedzmy niewolnictwa w USA. Więc po cichutku wymknąłem się z grupy szkolnej, pobiegłem do mieszkania, otworzyłem okno na oścież, wystawiłem kolumny i puściłem z okna kolegom blues Chorego. Pani wychowawczyni nie wiedziała, czyje to okna, więc nie wiedziała, że to ja, nie wiedziała, że mnie brakuje, ale wszyscy koledzy dobrze wiedzieli, że to są moje okna, wiedzieli, że to ja. No i była taka ogólnie sympatyczna zabawa, że całe osiedle słuchało właśnie Kasy Chorych z okna z czwartego piętra bloku.
0: No, to był dobry czyn społeczny.
1: No na pewno kolegom było lepiej.
0: Zdecydowanie. Posłuchajmy i za chwilę wracamy do tych pięknych wspomnień.

0: Kawałki mojego życia w SC Rock.
1: No i jesteśmy. Kolejny kawałek przed nami. Przypominam, Ireneusz Krosny, czyli ten słynny mim, który pantomima i tak dalej, sztuka kabaretu. Różnie można to wszystko pięknie nazywać. Czy człowiek, którego na pewno wszyscy z widzenia kojarzą, bo często kojarzymy kogoś ze słyszenia. Tutaj absolutnie z widzenia. Dzisiaj rozmawiamy sobie o muzyce, bardzo dużo bluesa. Gary Moore.
2: No, Gary Moore. Właśnie Gary Moore to jest... Dlaczego wybrałem ten utwór? Bo często się dzieje tak, że w radiu końcowe solo jest obcinane tego utworu. A to solo ma w sobie wszystko to, co właśnie powinno zawierać w sobie dobre solo bluesowe. Czyli ono się rozwija, jest piękny, liryczny temat. W drugim chorusie, czyli w tym drugim powtórzeniu jakby całego przebiegu jest... to solo się rozwija. Potem mamy apogeum i potem mamy piękne rozwiązanie, gdzie powracamy do tematu, bym powiedział, no, cała taka historia tej tradycji bluesowej, właśnie solowej, w jaki sposób powinno się wykonać solo w bluesie, no, co potem oczywiście przejął też jazz. W jazzie jest podobnie, mamy jakiś temat, rozwijamy go do apogeum, potem wracamy do tematu. No to się najpierw zaczęło właśnie w bluesie. Myślę, że to końcowe solo jest naprawdę warte posłuchania, warte zapamiętania.
1: Zresztą dużo utworów rockowych też idzie w tym samym kierunku. Te właśnie największe kobyły, takie 6-7-minutowe klasyki rocka, dokładnie tak samo. Mamy tutaj wzrastamy wzrastami, potem emocje opadają. Obiecuję, że w tym utworze nie utniemy końcówki, ale biorąc pod uwagę, że większość kawałków, które dzisiaj znajdą się w playliście, ma po 6-8 minut, no to część będziemy musieli poucinać, dobra?
2: Z całą pewnością.
1: Słuchamy Gary Moore, Still Got the Blues.

0: Jesteśmy, przypominam, absolutnie wielka przyjemność dla mnie. Ireneusz Krosny, dzisiaj Westerrock, opowiada o muzyce swojego życia. Pink Floyd, Us and Them, jako kawałek numer 4.
1: Tak, ja bym wybrałem ten przykładowo, ten kawałek. Bardzo go lubię, ale generalnie Pink Floyd w moim życiu odegrał dużą rolę, dlatego że kiedy zająłem się pantomimą w wieku szkoły średniej, właśnie trafiłem do pantomimy w podstawówce, co było ewenementem, ale poszedłem nielegalnie na przedstawienie dla liceum i zostałem członkiem zespołu.
0: Zapowiada się dobrze.
1: Tak to było. Przyjęli mnie, chociaż popatrzyli, powiedzieli, że jestem absolutnie najmłodszym członkiem, ale skoro tak bardzo chcę, no to już mogę sobie zostać. I tak zostałem najmłodszym członkiem teatru pantomimy. Wróciłem do domu, powiedziałem rodzicom, będę mimem. Mama powiedziała, o Boże, co to będzie? A tata mówi, lepsze to, jakby miał kioski okradać. Takie było.
0: Patrząc na to, jak ta kariera się potoczyła, to zdecydowanie miał rację.
1: No takie było przyjęcie. No, w każdym razie pamiętam, że wtedy to był dla mnie taki przełom, że jak wszedłem do teatru, no to trafiłem na środowisko ludzi, którzy słuchali muzyki elektronicznej, muzyki klasycznej, muzyki etnicznej. No dla mnie było to nagle takie, rozszerzały mi się perspektywy w ogóle tego, zacząłem słuchać koncertów fortepianowych Beethovena, zacząłem słuchać Tangerine Dream, muzyki elektronicznej i zacząłem słuchać Pink Floyd. I Pink Floyd dla mnie było czymś takim, że to było jakby, ja bym powiedział, jako przeciwieństwo na przykład Beatlesów, tak? Beatlesi to była taka zwykła piosenka. No po prostu dla rozrywki gramy jakiś utwór, zwrotka, refren. Natomiast Pink Floyd to było dla mnie jakaś wypowiedź przez muzykę. Coś, gdzie oni chcieli coś przekazać. Były utwory bez wokalu, były utwory trwające czasami 10 minut. I Pink Floyd był dla mnie takim dużym przełomem w wyobraźni, w podejściu do muzyki, że muzyka to nie jest tylko dźwięk instrumentów muzycznych i wokal. To jest dużo więcej. To są odgłosy świata, to są, przecież tam mamy odgłosy helikopterów, wystrzałów, jakieś okrzyki, jest całe mnóstwo, wiele rzeczy Pink Floyd na przykład lub, prawda, to co było w utworze Money, gdzie tam słyszymy te wszystkie maszyny do liczenia pieniędzy, to był pierwszy lub w historii muzyki, zrealizowany za pomocą kawałka taśmy szpulowej, uciętej i sklejonej w kółeczko.
0: Tak, bo nie było tak jak dzisiaj, że sobie poprzerabiamy w prostym, każdy sobie może w domu to zrobić.
1: I ta taśma leciała przez statyw od mikrofonu, bo była za długa, więc gdzieś musiała się naciągać ta taśma. No i te, że tak powiem, to były pierwsze lupy w historii. Także dla mnie Pink Floyd był takim czymś przełomowym w historii muzyki rozrywkowej, że rzeczywiście otworzyli mnóstwo drzwi, w które potem różni artyści poszli, ci w tamte drzwi, ci w tamte, ale jednak tych drzwi pootwierali mnóstwo tych możliwości. Także Us and Them jako jeden z przykładowych utworów.

0: Kawałki mojego życia w SC Rock.
1: Kawałek numer 5 z tych, co sobie już wytypowaliśmy wcześniej. Breakout. Modlitwa.
2: Breakout. No, Breakout to już były moje zamiłowania polskim bluesem. Oprócz czemu był Breakout, była Kasa Chorych, ale właśnie Breakout to były dla mnie przede wszystkim piosenki, bardzo fajne teksty. Lebl tam pisał teksty. I powiem tak, że no, ze dwie płyty ich grałem z gitarą w całości. Znałem wszystkie teksty, wszystko grałem, śpiewałem. Dlatego myślę, że oni odegrali bardzo dużą rolę też w takim kształtowaniu mojego jakiegoś zmysłu takiego muzycznego. I myślę, że to jest taki rozdział polskiego bluesa. To znaczy, że on jest inny niż ten blues chicagowski czy nowoorleański, ale wnosi z kolei coś innego, jakąś pewną wartość treściową. Kiedy weźmiemy, posłuchamy bluesa na przykład B.B. Kinga, The Thrill Is Gone, prawda? Thrill Is Gone, baby, i tak dalej, to jest to jakby przepaść między tym, o czym śpiewał Breakout. Jesteśmy tekstowo w zupełnie innej rzeczywistości, na innym poziomie. I myślę, że polski blues ma też dużo do powiedzenia.
1: I to się potwierdza już po raz kolejny w tejże rozmowie. Posłuchajmy.

0: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock.
1: Czerwiec.
0: Koncert Kings of Leon w Łodzi. Festiwal Metronome w czeskiej Pradze. Start męskiego grania w Żywcu.
1: Lipiec.
0: Colors of Ostrava. Rock na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Nication. Męskie granie. Poznań, Gdańsk i Wrocław.
1: Sierpień.
0: Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa.
1: Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków.
0: Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
2: W Browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama. Kawałki mojego życia w SC Rock.
5: Jesteśmy mniej więcej na półmetku, kawałek numer 6. Przypominam, dzisiaj o muzyce swojego życia opowiada nam przepięknie Ireneusz Krosny. Szadę, tak? Dobrze wymawiam?
6: Szadę.
5: By Your Side.
6: No, przepiękny, liryczny utworek. Myślę, że Szadę to był też takie zjawisko. Oczywiście najbardziej znany jej przebój Smooth Operator. Natomiast ceniłem ją przede wszystkim za klimat, za brzmienia. Ona się bawiła w niuanse. Tam nie ma ani jednej solówki, w której ktoś chciałby się popisać. Nie ma ani jednego takiego momentu, żeby, nie wiem, gitarzysta, perkusista, żeby ktoś chciał pokazać, jakim jest wirtuozem. Coś takiego nie istnieje. Natomiast jest tyle smaczków, jest tyle takich rytmicznych drobiazgów, że czasami refren wchodzi o jedną szesnastkę wcześniej niż był w poprzedniej frazie. Czyli są takie momenty, które dopóki się nie próbuje tego na przykład samemu zaśpiewać, czy samemu wykonać, to często się tego nawet nie słyszy, że tam są te wszystkie rzeczy. Natomiast wszystko razem budowało niesamowity klimat i dla mnie Sade jest taką jedną z takich muzyk, które słucham jako muzykę relaksacyjną. Jak chcę sobie odpocząć, to puszczam sobie takie By Your Side i odpływam gdzieś sobie w zaświat.

0: I kolejna ciekawostka muzyczna przed nami w kawałkach mojego życia pod numerem 7, Sylvan Zink. Boogie.
1: Tak, no to już jest pianistyka. Boogie miało swoją bardzo ciekawą historię. Przez jakiś czas uważało się, że boogie to jest po prostu szybka forma bluesa, co nie jest prawdą, bo jednak boogie ma swoje własne, swoją własną historię. Co ciekawe, sam pisałem ostatnio pracę dyplomową właśnie dokładnie z tego zakresu, czyli z boogie. I okazuje się, że jednak boogie wyrastało już dużo wcześniej i rzeczywiście powstało stworzone przez pianistów. Więc to z drugiej strony ciekawostką może być też to, że w ogóle jazz z takich klubowych tematów na świat, na poważne rzeczy, na przykład pierwszy koncert jazzowy w Carnegie Hall, to był koncert pianistów. Także to pianiści wyciągnęli jakby muzykę bluesową, muzykę jazzową, wyciągnęli na poważne sceny, tam gdzie filharmonie grały i tak dalej. I współcześnie uważam jest takich dwóch pianistów boogie, których naprawdę cenię jako ludzi, którzy kapitalnie oddają ten gatunek. No kiedyś był to Albert Ammons, prawda, czy Max Lewis. Natomiast obecnie myślę, że jest taki amerykański pianista Jules i jest Sylvan Zink. To jest pianista ze Szwajcarii, ale który kończył Berklee College. I Berklee College to jest najsłynniejsza szkoła muzyki rozrywkowej na świecie. Dziś już nie pamiętam aktualnej statystyki, ale wiem, że jeżeli chodzi o nagrody Grammy, to blisko 400 nagród Grammy otrzymali absolwenci Berklee College.
0: No tak, czyli nie przypadek.
1: Nie przypadek.
0: Posłuchajmy, proszę Państwa.

0: Kawałki mojego życia w ESC Rock.
1: Wracając do muzyki, kawałek numer 8, zespół Jam, o którym już wspominaliśmy. No, tych Jam, no to musiało się tutaj pojawić.
2: Tak, ja nawet miałem okazję osobiście z Rysiem Ridlem się poznać kiedyś, bo to w tym samym teatrze, w którym ja zaczynałem jako MIM, zespół Jam zaczynał jako zespół Jam.
1: Okay.
2: Więc ja nawet do jednego z przedstawień mojego teatru pantomimy, w którym brałem udział, przygotowywałem muzykę na syntezatorach grupy Jam. Dlatego, że po prostu znaliśmy się gdzieś tam, mijaliśmy się w tym teatrze. Także te związki były duże, więc wielokrotnie byłem na koncertach Jamu i tak dalej. No i muszę powiedzieć, że ta szczerość właśnie, z jaką Rysiu Ridel opowiadał o sobie, o swoim życiu, o swoich przeżyciach, jest poruszająca i myślę, że to była gdzieś ta siła też Jamu, że on był tym twórcą, tym liderem, tym, który rzeczywiście potrafił otworzyć serce i dać ludziom prawdziwe przeżycia. I myślę, że ta piosenka, którą tu na dzisiaj wybrałem, no świetnie to ukazuje, tą jego własną historię, jego walkę z nałogiem, którą walczył i którą niestety mu się nie udało, tak, ostatecznie. Ale właśnie posłuchajmy, jak bardzo chciał, żeby mu się udało.
1: Sen o Wiktorii, proszę Państwa.

0: Kawałek numer 9 to są kawałki mojego życia. Ireneusz Krosny, cały czas razem z nami. Sting, Englishman in New York.
1: No Sting, oczywiście, no to jest wybitny muzyk. Ja bym powiedział, że jeden z takich też kamieni milowych muzyki rozrywkowej. Stevie Wonder też oczywiście drugi taki gigant, ale na koncertach Stinga byłem kilkakrotnie na żywo. Przeżycia tych koncertów, no kawał pięknej muzyki, mnóstwo instrumentów, pięknie dobrane te partie, czyli aranżacja tego wszystkiego wzorcowo zrobiona. Więc dla mnie Sting to też jest taki, no jeden z wzorcowych twórców, gdzie właściwie gdybym chciał coś poprawić w tych utworach, to naprawdę nie mam pomysłu co. Mhm. Niech będzie Englishman.
0: Posłuchajmy.

0: kawałki mojego życia w ESC Rock.
1: Ależ ten czas szybko leci. Proszę Państwa, czas na wielki finał w kawałkach mojego życia. Przypominam po raz kolejny, z ogromną przyjemnością non-stop powtarzam to na głos, bo jestem po prostu szczęśliwy, że udało mi się Pana zaprosić. Ireneusz Krosny był dzisiaj ze mną i z Państwem w kawałkach mojego życia. I na wielki finał, Panie Ireneuszu, albo George Michael, albo Mariah Carey i Wandros, bo tutaj już zmieścimy tylko jeden.
2: O Boże, co za trudny wybór.
1: No?
2: No to proszę Państwa, Mariah Carey i Wandros, muszę Państwu tylko powiedzieć, że zaśpiewali piosenkę w duecie i ten duet nawet nie będę Państwu zdradzał, Państwo sobie poszukają. Jak Państwo piszą Mariah Carey i Wandros, to usłyszą Państwo moim zdaniem najpiękniejszy duet męsko-damski w historii muzyki rozrywkowej. A wracając do George'a Michaela. George Michael, to było w ogóle marzenie mojej żony, żeby być na koncercie George'a Michaela na żywo i byliśmy na tym koncercie w końcu na żywo. I muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o takie głosy męskie, liryczne, no to dla mnie to był też numer jeden. Wielokrotnie go słuchałem i nawet powiedziałbym tak, że my mamy takie swój ulubiony sposób spędzania czasu z żoną, mianowicie nazywamy sobie to wieczorek, że robimy sobie wieczorek. Jak robimy sobie wieczorek, to znaczy robimy sobie coś fajnego do jedzenia, siadamy, zaczynamy sobie grać w Scrabble i na telewizorze zaczynamy listę życzeń, czyli co sobie teraz posłuchamy. No i George Michael jest takim niezmiennym elementem tych wieczorków. Zawsze mamy jakieś jego utwory, które podziwiamy. No i jednym z tych utworów jest właśnie Father's Figure.
1: Dziękuję pięknie, to była wielka przyjemność. Jeszcze tylko na sam koniec, zanim usłyszymy ten piękny kawałek, czy borówka amerykańska dobrze się miewa? Dobrze posadzona?
2: Dobrze się miewa. Proszę Państwa, ja jeszcze może na koniec muszę Państwa zaskoczyć i powiedzieć, że 20 czerwca odbędzie się w internecie, na moim YouTubie, premiera mojej pierwszej autorskiej piosenki.
1: O!
2: Tak.
1: I pan będzie też śpiewał?
2: Będę, nie, tak, jestem nie tylko kompozytorem i napisałem tekst, ale również będę śpiewał. Będę ją wykonywał z dużym zespołem, bo tam jest aż 10 muzyków zaangażowanych w temat. No i proszę Państwa, jestem bardzo ciekaw Państwa opinii, co Państwo powiedzą o tej mojej twórczości. No i odtąd przez mniej więcej 10 miesięcy zamierzam raz na miesiąc publikować jedną piosenkę.
1: Ale super! Idealnie się składa, bo premiera tego odcinka, to co Państwo słyszycie, ma miejsce 18 czerwca, więc akurat za chwilę, tak żeby nie zapomnieć, 20 czerwca proszę obserwować social media, kanał YouTube Ireneusza Krosnego, będzie też śpiewane, nie tylko pokazywane.
2: Tak, zapraszam serdecznie.
1: Kłaniam się, wszystkiego dobrego. Dziękuję uprzejmie.
2: Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.

0: To były kawałki mojego życia. Listę wszystkich utworów znajdziesz na skrock.pl. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Czas na nowy odcinek Drogowskazów. To jest nasze kolejne spotkanie, które rozpoczyna się na antenie Eskirok. Cieszę się, że mogę się z wami przywitać. Ja się nazywam Aleksandra Galant. Osoba, która przyjęła zaproszenie do dzisiejszego wydania naszego programu, jest już w naszym radiowym studiu. Siedzi naprzeciwko mnie, ale pozwólcie, że zanim ją przedstawię, to chciałam powiedzieć, że zajrzę nam trochę do portfeli, jednak ta negatywna konotacja jest chyba za silna. Zostanę więc przy tym, że opowiem wam trochę o tendencjach, które potwierdzają różne badania, raporty, o których również będziemy dzisiaj mówić, które dotyczą świata naszych finansów, bo okazuje się, że jesteśmy coraz bardziej świadomi potrzeby oszczędzania, inwestowania, zabezpieczania przyszłości swojej i swoich dzieci. Jednak wydaje mi się, że nadal jesteśmy w tym ostrożni. Preferujemy stabilne formy inwestycji. Niekoniecznie od razu rzucamy się na giełdę, niekoniecznie od razu pakujemy w to bardzo duże pieniądze, ale tak raczej metodycznie, powoli i spokojnie. To, co z raportu postawy Polaków wobec finansów, który został stworzony dzięki współpracy Fundacji Think i City Foundation. To, co mnie jakoś tak najbardziej ujęło, to to, że z optymizmem patrzymy na swoją sytuację finansową w tej bliskiej perspektywie. To jest bardzo krzepiące, dlatego że pewnie wszyscy z doświadczenia znamy tę sytuację, że spotykamy się w jakimś, nie wiem, rodzinnym gronie, wśród przyjaciół i zawsze jest dobrze sobie ponarzekać, że tych pieniędzy brakuje, że przydałaby się podwyżka, że wszystko podrożało, że kto to widział. To okazuje się, że te przebadane osoby, grupa przebadanych osób reprezentatywna stwierdziła, że ta sytuacja wcale nie jest najgorsza i raczej idzie ku dobremu. Jakie jeszcze wnioski z tego płyną? W ogóle jak my gospodarujemy swoimi finansami, jak patrzymy na swój domowy budżet, czy umiemy nim zarządzać, no i gdzie się tego uczymy lub się niestety nie uczymy? O tym będę rozmawiała z panią Anną Bichtą, która jest prezeską wspomnianej już przeze mnie Fundacji Think. Witam w Drogowskazach.
2: Dzień dobry.
1: No to jak to jest z tym oszczędzaniem? Bo mam wrażenie, że można o tym myśleć dwutorowo, jako o takim świadomym przygotowywaniu czy rezerwy finansowej, czy poduszki finansowej, jakiegoś takiego zaplecza, albo z takim niekończącym się ciułaniem, wiecznym odmawianiem sobie, ważeniem w ręku każdej złotówki. I tak jak uważam, że perspektywiczne myślenie o swoim budżecie i o swoim portfelu jest bardzo słuszne, tak mam wrażenie, że nieustanne oglądanie każdej monety z dwóch stron może być wyczerpujące i trochę chyba tej radości z życia, o którą ostatecznie w tym wszystkim chodzi, nam odbiera.
2: Raport, o którym pani wspomniała, pokazuje nam obraz Polek i Polaków, którzy coraz bardziej są świadomi tego, że warto zastanawiać się nad tym, na co wydajemy pieniądze, w jakiej perspektywie czasowej oszczędzamy i rzeczywiście to budowanie bezpieczeństwa finansowego jest bardzo ważne teraz dla nas tu, dla naszego społeczeństwa. I co jest tutaj ważne, to to, że wciąż my myśląc o oszczędzaniu, przede wszystkim oszczędzamy na czarną godzinę. To jest najważniejszy cel naszego oszczędzania. Póki co, już od kilku lat jest w tych wskazaniach takim najmocniejszym punktem. No i tutaj właściwie nie ma się co dziwić, no bo żyjemy w czasach dużej niepewności i dużych zawirowań i jakby no tu nie można się dziwić, że ten cel wychodzi na sam przód. Natomiast poza tym ważne są jeszcze inne cele i teraz ten cel, o którym powiem, bardzo zyskał na znaczeniu w ciągu ostatnich zaledwie kilku lat, mianowicie oszczędzanie na swoją przyszłość, czyli oszczędzanie na emeryturę. I tu myślę, że nastąpiło w ciągu ostatniego czasu dość duże przebudzenie i przynajmniej na to wskazują badania, zaczęliśmy zastanawiać się mocno nad tym, jak będzie wyglądała nasza emerytura. W związku z tym zaczęliśmy interesować się bardziej oszczędzaniem również i na ten cel. Wspomniała pani również o inwestycjach. O inwestycjach mogą myśleć ci, którzy posiadają te oszczędności, jak wiadomo. No i tutaj też jest bardzo taki trend pozytywny, ponieważ coraz więcej osób inwestuje i coraz więcej osób też myśli o inwestowaniu. Czyli już nie ma tak, że odrzucają w ogóle tę drogę, tylko rzeczywiście myślą o tym, jeśli o tym myślą, to znaczy, że poszukują informacji i też poszukują rzetelnych informacji. No i tutaj jest bardzo ważny wątek, mianowicie my jako społeczeństwo, co widać z tego raportu, zaczynamy dostrzegać potrzebę rozwijania swoich kompetencji finansowych, prawda? I wzmacniania swojej wiedzy na temat zarówno instrumentów finansowych, również inwestycyjnych, tego właśnie jak zarządzać budżetem, tego wszystkiego myślę, że w ostatnich latach bardzo intensywnie się uczymy.
1: Będę po kolei wracała do różnych wątków, które pani otworzyła, które rozpoczęła. Wspomniała pani o inwestowaniu. Ja kilka minut temu, oczywiście na bazie przygotowanego przez państwa raportu, powiedziałam, że wolimy takie bardziej stabilne, bezpieczne formy inwestowania, to znaczy jakieś lokaty, pewnie obligacje. Nie jest to bardzo duży zysk, ale za to mała strata w przypadku zmiany decyzji, nazwijmy to. Generalnie już trochę z tymi pieniędzmi wychodzimy. To nie jest ta przysłowiowa skarpeta.
2: Znaczy przysławiowa skarpeta, która też w tych badaniach, czyli takie przetrzymywanie oszczędności w domu, to wciąż występuje, natomiast no bardzo też na szczęście ten odsetek osób, które przetrzymują pieniądze w domu zmalał. Też wciąż jeszcze sporo osób trzyma swoje oszczędności na rachunku rozliczeniowym, czyli chce mieć szybki dostęp do tych pieniędzy, no ale to też jest znowu takie łatwe do wytłumaczenia, bo w pandemii bardzo te oszczędności pod ręką były wysoko wskazywane i potrzebne, no bo ludzie byli też niepewni, bo niepewność zachorowań, bo wszystkie różne inne lęki, które się razem z pandemią pojawiły.
1: Wtedy się dużo mówiło o znaczeniu tak zwanej twardej gotówki, że wirtualne pieniądze na wirtualnym koncie nie pomogą nam tu i teraz, kiedy sytuacja jest gardłowa, kiedy wysiadają, nie wiem, bankomaty, kiedy trzeba natychmiast iść do lekarza albo zapłacić za paliwo. Też w pewnym momencie ten temat panika ogarnęła.
2: Tak, też te ostatnie lata, wybuch wojny w Ukrainie, to też jakby spowodowało, że też ludzie zaczęli mieć taką potrzebę posiadania pewnej gotówki pod ręką. Natomiast rzeczywiście uczymy się i w związku z tym są takie pozytywne znaki tego, że zaczynamy wykonywać pewne ruchy w kierunku inwestowania, a więc pomnażania, a więc przynajmniej takich ruchów, które pozwolą nam na to, że nasze oszczędności nie będą traciły na wartości, tylko będą one w jakiś sposób zabezpieczone. I rzeczywiście jest tak, że teraz jesteśmy na takim etapie bardziej korzystania z takich bezpiecznych form inwestowania i też tak o tym mówimy, że jesteśmy bardziej gotowi na to, żeby z mniejszym ryzykiem. Aczkolwiek zawsze jest jakaś część społeczeństwa, która będzie w bardziej, powiedzmy, agresywny i taki w inny sposób inwestować. Natomiast no, jeśli chodzi o nasze społeczeństwo taką średnią, to jednak jest to takie nastawienie na te spokojniejsze formy. Myślę, że to wynika też z tego, że nasze społeczeństwo jest na tym etapie rozwoju tych kompetencji.
1: I na tym kontinuum możliwości inwestycji od bezpiecznych po agresywne, jak pani powiedziała, gdzie lokują się kryptowaluty? Teraz temat zrobił się dosyć niebezpieczny, bo dosyć mocno nacechowany politycznie. Ja ten aspekt chciałabym akurat w tej rozmowie odpuścić. Natomiast rzeczywiście coraz więcej osób deklarowało, że również te kryptowaluty inwestuje. W mojej głowie to jest raczej taka sfera trochę niepewna, trochę dla osób, które mają bardzo dużą wiedzę, które wiedzą, jak się w tym świecie poruszać, ale być może badania mówią inaczej.
2: W ogóle hasło kryptowaluty, to nawet jak się dzieci w szkole podstawowej zapyta, to w co byś chciał zainwestować, to mówią w kryptowaluty, bo to jest po prostu pewien taki termin, który już naprawdę w wielu programach, w ogóle w mediach jest obecny. My w tym badaniu nie przyjrzeliśmy się detalicznie tematowi kryptowalut, aczkolwiek są wskazania, że jest duże zainteresowanie tymi formami i że rzeczywiście jest spore zainteresowanie i jakaś część ma z tymi kryptowalutami do czynienia. Myślę, że to, co jest najważniejsze, to to, że chyba wciąż brakuje mimo wszystko takiej rzetelnej wiedzy na ten temat i odniesienia się do tego, co to tak naprawdę jest i analizy tej całej sytuacji. My tego w tym raporcie nie zrobiliśmy, nie podjęliśmy się tego, żeby się skupić na kryptowalutach.
1: Pomyślałam, że wykorzystam okazję, żeby dowiedzieć się, jak te kryptowaluty w takiej szerszej świadomości funkcjonują. Powoli zbliżamy się do końca tej części naszej rozmowy, ale proponuję w takim razie trochę odwrócić pytanie, bo do tej pory mówiłyśmy o oszczędzaniu i o inwestowaniu, a tutaj z kolei takim drugim biegunem wydają mi się zobowiązania, bo z raportu wynika, że bardzo wielu z nas jakieś zobowiązanie ma, to jest chyba 73%, 3/4, coś koło tego, i że 16% ma trudności trudności ze spłacaniem kredytów, pożyczek, różnych innych zobowiązań. Nie chcę uogólniać. Pamiętam, że kiedy inflacja szalała, stopy procentowe również skakały, to był taki trudny moment dla wielu kredytobiorców, którzy na przykład w ten sposób kupili mieszkania. No i też liczne ludzkie dramaty, bo okazywało się, że to wymarzone mieszkanie trzeba było sprzedać, bo inaczej finansowo nie można było tego pogodzić. Jak do tych spłat podchodzimy dzisiaj? Ten procent osób, które takie zobowiązanie mają, jest bardzo duży, więc chyba to nie jest już nic nadzwyczajnego.
2: To, co jest ważne, to to, że każdy kredytobiorca powinien sobie przekalkulować swoje przychody i w jakiś sposób je zaprognozować też w czasie i dopiero jakby wtedy na twardych faktach i liczbach podejmować te decyzje. Oczywiście pewne takie nagłe zawirowania, no nie do końca są do przewidzenia. Pandemii nie przewidzieliśmy, wojny też nie było jak przewidzieć, a jednak te stopy procentowe są mocno wrażliwe na takie sytuacje. Myślę sobie, że rzeczywiście ten procent osób, które korzystają z kredytów jest faktycznie dość duży, natomiast wciąż ta liczba tych zagrożonych, ona na szczęście chyba utrzymuje się na tej samej pozycji. Ona nie jest tak bardzo wysoka. To znaczy mówię o takich sytuacjach, w których spłata kredytu przewyższa dochody. Więc tu z taką sytuacją na szczęście nie mamy do czynienia w wielu przypadkach. No ale wciąż to się wszystko opiera na kalkulacjach, na tym, żeby po prostu wiedzieć, żeby widzieć, co się dzieje i żeby odpowiednio postępować i też nie wpadać w taką spiralę zadłużenia, bo prawda, posiadanie jednego kredytu i branie drugiego na spłatę, no też nie jest właściwą drogą. Myślę, że przede wszystkim taki dobry dialog w rodzinie, rozmowa o tych finansach, ale przede wszystkim obliczenia i też tutaj można po prostu trzymać rękę na pulsie.
1: To też pojawiło się w raporcie, odwołam się do tego, o czym pani przed momentem mówiła, że właśnie rodzina i znajomi są chyba najczęściej wskazywani jako to źródło wiedzy finansowej, to tak. Znaczy niekoniecznie pójdziemy do doradcy finansowego, załóżmy, tylko skonsultujemy się z bratem, szwagrem, kimś znajomym z pracy, kto akurat niedawno też brał kredyt.
2: W tych sprawach finansowych my pytaliśmy o zaufanie do instytucji finansowych i do właśnie rodziny, znajomych i też do samego siebie. I muszę powiedzieć, że to, co zaobserwowaliśmy w tych badaniach, ponieważ to badanie już 17 lat prowadzimy, taki monitoring tych różnych postaw i tego, jak ludzie właśnie myślą o finansach. I ciekawe jest to, że w tej poprzedniej edycji zauważyliśmy, że trochę wreszcie mniej zaczęliśmy ufać samym sobie. I myślę, że to jest bardzo pozytywny taki, prawda, no bo nie wszyscy jesteśmy finansistami, nie wszyscy musimy się na tym znać. Ja też mam swój pogląd, bo też w rodzinie też można mieć oczywiście specjalistów, ale też można mieć ludzi, którzy no, miło z nimi porozmawiać, tak, więc warto tutaj zauważyć ten pozytywny trend, że rzeczywiście zaufanie do instytucji zaczęło wyglądać lepiej. Do instytucji, do osób, do ekspertów, którzy mogą nas wspomóc w dobrych decyzjach. No i też myślę, że to widać, że też jednak mimo wszystko, ale w bankach też siedzą ludzie, którym zależy na tym, że jak już bierzemy kredyt, to żebyśmy mogli go spłacić. Więc mam nadzieję, że to też jest taki sygnał płynący z tego badania, że jednak traktujemy też pracowników banku jako osoby, do których możemy zaadresować pewne pytania, no a nie tylko myśleć, że chcą na nas zarobić.
1: To też jest bardzo taki chyba budujący wniosek. Cieszę się, że przywołała go pani na zakończenie tej części naszej rozmowy. Chociaż przyznam, że w kolejnych wolałabym skupić to, o czym mówiłyśmy kilka minut temu. Mianowicie te potrzeby analizy własnego budżetu, analizy finansów, takiego spokojnego zastanowienia się nad tym, na co mogę sobie pozwolić, a na co niekoniecznie, bo wydaje mi się, że to jest jeden z elementów, który zbuduje nasze zdrowie finansowe. Czym jest to zdrowie finansowe? W jaki sposób ono może działać na naszą korzyść lub nie? Te pytania będę kierowała w dalszym ciągu do pani Anny Bichty, prezeski Fundacji Think, która przyjęła zaproszenie i dzisiaj jest waszym i moim gościem. Zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami. Słyszymy się już za kilka minut. Aleksandra Galant.
0: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Drogowskazy wracają na naszą antenę. Witam się z wami dzisiaj już po raz drugi. Ja się nazywam Aleksandra Galant i goszczę dzisiaj panią Annę Bichtę, prezeskę Fundacji Think, z którą rozmawiamy o finansach Polaków. Brzmi to może trochę enigmatycznie, trochę zagadkowo, ale ci z was, którzy słuchali pierwszej części tej audycji, wiedzą, że mówiłyśmy o bardzo praktycznych informacjach, które trochę pozwalają nam zrozumieć, jak my się w tym świecie finansowym jako Polacy, jako społeczeństwo odnajdujemy i jakie mamy sposoby na funkcjonowanie w nim. Natomiast pytanie, którym pozwolę sobie otworzyć tę część naszej rozmowy, które już troszkę zapowiedziałam, a które wydaje mi się bardzo dobrym otwarciem po prostu. Co to jest zdrowie finansowe?
2: No, zdrowie finansowe to jest taki stan, w którym wiemy, co możemy, jak możemy funkcjonować w takich kwestiach jak pokrywanie naszych wydatków, planowanie naszych wakacji i w ogóle takie funkcjonowanie w takim dobrym myśleniu o tym, że my wiemy, jak te nasze finanse wyglądają. I tak naprawdę zdrowie finansowe bardzo mocno, znaczy ono jest filarem w ogóle naszego ogólnego dobrostanu i myślę, że warto o tym powiedzieć, że to nie jest tak, że to jest jakaś taka dziedzina kompletnie oderwana. To po prostu te finanse są bardzo ważnym elementem naszego życia, naszej codzienności. I to nie jest tak, że to jest jakiś przykry temat, że o tym nie rozmawiać albo gdzieś w ogóle nie brać pod uwagę, unikać, bo tak naprawdę unikanie tego tematu i unikanie jakby takiego wejścia w te nasze osobiste finanse spowoduje dużo więcej innych frustracji, które potem się pojawią, bo nagle zostaniemy zaskoczeni, a raczej sami się zaskoczymy, że chcielibyśmy coś zaplanować, że potrzebujemy zrobić jakiś zakup, a tak naprawdę nie wiemy, czy nas na to stać i ewentualnie w jakiej perspektywie. Czyli zdrowie finansowe to jest taki stan spokojnego ducha, spokojnej myślenia o tym, że ja wiem, ile ja zarabiam, ile ja mogę wydać, jaką część mogę zaoszczędzić, jaką część mogę ewentualnie zainwestować.
1: Myślę, że to jest dobry klucz do myślenia o finansach. Nie jako jakiejś zupełnie odrębnej dziedzinie, o której mogę powiedzieć, ja się na tym znam, ja się na tym nie znam, tylko jako pewnej drodze do tego, co pozwala nam się spełniać, pozwala nam odpoczywać, pozwala nam się rozwijać. No bo przecież jeżeli te finanse nie będą stabilne, czy przynajmniej pod naszą kontrolą, nie pójdziemy na studia podyplomowe, nie pojedziemy na wakacje, nie będziemy mogli podejmować różnych aktywności, które być może w danym momencie będą nam potrzebne, być może nie będziemy mogli na przykład w odpowiednim czasie zareagować, kiedy coś zacznie nam dolegać. Natomiast mam też wrażenie, że trochę jesteśmy nawet kulturowo zblokowani, bo tak na szybko sobie pomyślałam, że jest cała masa zupełnie nieszkodliwych pozornie powiedzonek, które sprawiają, że finanse, rozmawianie na ten temat wydaje się niezręczne. Dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach. To nie jest temat dla kobiet. Pieniądz lubi ciszę. Cała masa hamulców, które mamy trochę zaciągnięte, które sprawiają, że rzeczywiście trudno się rozmawia o pieniądzach. Nawet z bliskimi osobami. Kto wie, może nawet przede wszystkim bliskimi, bo to też jest wniosek z jednego z państwa raportów, że bardzo wiele osób pozostających w związkach małżeńskich nie wie, ile zarabia ich partner.
2: No właśnie, więc to są takie tematy tabu często w rodzinach i też niestety ulegamy temu też w stosunku do dzieci, bo bardzo często unikamy rozmów też z dziećmi na tematy finansowe, a potem się dziwimy, że dziecko spodziewa się, że pieniądze to wybieramy ze ścian, bo nie wie na przykład, jak to działa, albo prawda, zastanawiamy się, dlaczego przychodzi do nas nasze dziecko i prosi o to, żeby sfinansować jakąś tam wycieczkę czy wyjazd. No po prostu nie dopuszczamy często naszych dzieci do tego, żeby rozmawiać o finansach. I wcale to nie chodzi nawet o to, żeby mówić, że ja zarabiam X, mąż zarabia tyle. To nawet nie chodzi o to, ale chodzi chociażby o takie uświadomienie różnych wydatków, które wiążą się z prowadzeniem gospodarstwa domowego. I myślę, że to jest niesamowita lekcja też dla naszych dzieci, żeby te wydatki pokazywać, bo wtedy to urealnia im się w ich funkcjonowaniu. Oni wiedzą, że dostają jakieś kieszonkowe, wiedzą, ile kosztuje powiedzmy to, że kupują sobie na mieście przekąskę czy jakiś inny wydatek i widzą też, jaki to jest udział tego wszystkiego w ogólnych wydatkach. Też poznają i są w stanie powiedzieć, ile kosztuje życie, że jest, są takie opłaty jak komorne, jak benzyna, którą trzeba wlać do samochodu, czy naprawa samochodu. Poza tym dzięki temu uczą się i to nie jest tak, że w momencie, gdy przychodzą po pieniądze, to jakby w inny sposób zupełnie o te te pieniądze proszą i pytają. Mają świadomość tego, że rodzice mają, powiedzmy, różne elementy tego budżetu i że mają na przykład jakąś rezerwę na nagłe naprawy, że mają jakąś rezerwę na zdrowie na przykład. Więc zupełnie inaczej ten dialog na temat pieniędzy przebiega w domu, ale no to my jako dorośli musimy puścić dzieci do tego świata finansów po to, żeby one więcej rozumiały i żeby więcej wiedziały. I wcale nie należy się tutaj obawiać tego, że młody człowiek zapyta: mamo, to ile ty zarabiasz? Nie obawiajmy się tego. Jeśli nie chcemy powiedzieć wprost jakiejś kwoty, to naprawdę zacznijmy od chociażby listy wydatków, żeby pokazać młodemu człowiekowi, jak to wszystko wygląda i na co wydajemy pieniądze i ile to wszystko kosztuje, ponieważ no nie mają młodzi ludzie tej świadomości, jeśli nie zarabiają. W momencie, gdy zaczynają zarabiać już jakieś najmniejsze nawet pieniądze, już mówię tutaj o takich, powiedzmy, nastoletnich, już bardziej takich samodzielnych osobach, no to do tego czasu trudno jest im zobaczyć, ile ten pieniądz tak naprawdę i na co się przekłada.
1: To chyba powinny być bardzo przemyślane decyzje. To nie jest kwestia tylko i wyłącznie tego, czy podoba mi się pomysł, żeby dawać dziecku kieszonkowe albo żeby płacić mu, czy tam dawać jakiś ekwiwalent finansowy za wykonanie jakiejś domowej czynności, jakiegoś obowiązku domowego, tylko kwestia tego, jak to może zaprezentować na naszą korzyść lub nie. To znaczy, to są moim zdaniem trudne decyzje, zwłaszcza, że chyba mogę zaryzykować takie stwierdzenie, że wielu ze współczesnych, aktualnych rodziców edukacji finansowej nie otrzymało, więc to są fundamenty, które budujemy sami.
2: Trochę budujemy sami. Ja też warto, żebym wspomniała o tym, że trochę to wszystko zaczyna się od momentu, kiedy pomyślimy o tym, jakie my mamy relacje z pieniędzmi. Co te pieniądze dla nas oznaczają i też co my komunikujemy na przykład naszym dzieciom odnośnie tego, po co są pieniądze. I myślę, że to jest bardzo ważne, ponieważ jest taka pułapka wychowania młodych osób, które bardzo mają takie materialistyczne podejście. To jest bardzo delikatny temat. Trzeba dołożyć pewnej staranności do tego, w jaki sposób my w ogóle rozmawiamy o pieniądzach, jak się komunikujemy na temat pieniędzy, ale też jak po prostu tłumaczymy naszemu młodemu człowiekowi w domu, że pieniądze to nie wszystko, że jednak w życiu są inne wartości też ważne, żeby nie postrzegali siebie przez pryzmat pieniędzy i żeby też nie pozwalali na to, aby inni w ich środowisku, bo są różne środowiska też wśród młodzieży, osób bardziej zamożnych, mniej zamożnych i też różne tam są zachowania, różne sytuacje, żeby nie pozwalali na to, żeby ten pieniądz decydował o tym, na ile oni się czują dobrze, na ile się czują dowartościowani. Także tak naprawdę myślę, że dla rodziców to jest taka nieustająca praca, nieustający taki projekt w takim obszarze budowania pewności siebie, młodych ludzi, ale właśnie bez włączania, znaczy z takim mądrym włączaniem tych kwestii finansowych, bo te finanse są, one są we wszystkich możliwych tematach, również i wśród młodzieży. Ja kupiłam to, a ja kupiłem to, a ja mam takie buty, a mam takie. To nas nie określa i myślę, że no warto po prostu poświęcać temu dużo w takich rozmowach, żeby jednak mówić o tym i po prostu o tym rozmawiać. Nie byliśmy tego uczeni. Rzeczywiście temat tabu, finansów, nie nauczyliśmy się tego, więc teraz można powiedzieć, że jako społeczeństwo też dojrzewamy do tego, żeby budować jakiś dialog w rodzinie, żeby rozmawiać o tych finansach. To, co pani zapytała mnie na początku. Nie wiedzą partnerzy o tym, ile zarabiają. Nie wiedzą, ale jednak jakiś wspólny budżet pewnie prowadzą, ale no nie wiedzą, nie rozmawiają. No uważają, że jest to delikatny temat, albo temat do przemilczenia. To jest taka zmiana w postawie, no jest to potrzebne, dlatego mówimy o tym zdrowiu finansowym, żeby wskazać, że to jest potrzebne do takiego spokoju, który możemy wewnętrznie uzyskać i o który powinniśmy zadbać, a druga rzecz to jest taka możliwość realizowania dzięki temu różnych celów, no bo nie chodzi o to, żeby oszczędzać, odmawiać sobie wszystkiego, można to zaplanować, czyli zdrowie finansowe opiera się też na tym, żeby planować swoje cele, które są naszymi celami. Czy to jest inwestycja w jakiś kurs rozwojowy, czy to jest odkładanie pieniędzy na wyjazd na przykład. No to już inaczej wtedy wygląda, że mamy jakiś cel, że na niego oszczędzamy, ale żeby na niego oszczędzać, to musimy policzyć. Musimy policzyć to, co mamy, to, co do nas przychodzi, to są nasze przychody, ale również i nasze wydatki. I to już nas uczy takiego innego postrzegania pieniędzy i daje takie podwaliny pod dobry nawyk pod tytułem analizuję, liczę i podejmuje decyzję.
1: Jestem jeszcze trochę przy tym, co pani mówiła o pewnej niezręczności, którą może w nas wywoływać mówienie o pieniądzach, pytanie nawet tej najbliższej osoby o to, ile zarabia, jaki jest jego budżet. I to jest pytanie trochę poza konkursem, bo dotyczy już takich spraw, powiedziałabym, bardzo miękkich, wewnętrznych. No bo zaczęłam się już jakiś czas temu zastanawiać, skąd ta niezręczność się bierze, co w nas to pytanie wywołuje. Mogę powołać się na swój przykład, bo na swoim przykładzie siłą rzeczy to analizowałam, że miałam wrażenie, że poruszanie tematu finansów wiąże się z odbiorem osoby, która te pytania zadaje, jako wyliczonej, takiej wyrachowanej, która sobie tę rzeczywistość trochę przelicza na pieniądze. Zdaje się, że wiele osób podczas rozmowy o pracy również czuje, że pytanie o zarobki, wtedy, kiedy jeszcze one nie były określane widełkami, również miało wrażenie, że to zostanie źle odebrane. Tak jakbyśmy w pewnym momencie dotarli do punktu, w którym zarówno osoba ubiegająca się o pracę, jak i potencjalny pracodawca mieli poczucie, że no nie przychodzimy do pracy, żeby zarabiać, skoro nie chcemy o tym rozmawiać.
2: Myślę sobie tak, że rzeczywiście ta niezręczność chyba ma takie konotacje jednak, jak kulturowo jesteśmy i gdzie tutaj te finanse są w naszej kulturze i to się zmienia na szczęście. My to obserwujemy też i w naszych projektach, i też i w badaniach. I są wciąż takie osoby, dla których to jest cały czas wyzwanie, ale dlatego my mówimy o tym zdrowiu finansowym i namawiamy do tego, żeby traktować te finanse jako naprawdę normalny temat, żeby znaleźć taką przestrzeń i spokojnie o tym porozmawiać, żeby też ten temat został odpowiednio zaopiekowany, żeby też nie rozmawiać o tych pieniądzach w przelocie. Wracam z zakupów, rzucam siaty na podłogę i mówię, o rany, ile ja kasy znowu wydałam, słuchaj. Powiedz mi, czy ty mi tyle, powiedzmy, możesz dorzucić, czy tyle. I to jest w takiej atmosferze jakichś nerwów. Tak nie umówiliśmy się na spotkanie, a może właśnie powinniśmy się umówić spokojnie z naszym partnerem i powiedzieć, słuchaj, no ja po prostu chciałabym porozmawiać o tych sprawach finansowych, bo czuję gdzieś jakiś niepokój i może się okazać, że wyznaczenie sobie takiej przestrzeni do takiej rozmowy i pomyślenie o tym razem, no będzie takim wstępem do tego, że razem zaczniemy z naszym partnerem o tych finansach rozmawiać, liczyć i uspokoimy się w tym sensie, że zobaczymy, że mamy informacje, bo bardzo często brak informacji już doprowadza nas do jakiegoś lęku, do jakiejś frustracji, do przeżywania jakiegoś stresu, a może się okazać, że właśnie jak z tym kalkulatorem przysłowiowym, oczywiście teraz to się robi w Excelu i nie ma problemu, tak, ale jednak usiądę i po prostu sobie przeanalizuję. Ta analiza wydatków, czy powiedzmy nawet tam zbieranie paragonów, no różne są na to sposoby, ale przede wszystkim posiadanie tej wiedzy i to nas może po prostu zatrzymać przed zdenerwowaniem, czy też zachęcić do takiej rozmowy, więc wydaje się, że jest to temat do takiego rozpracowania w związku, w rodzinie, ale myślę, że coraz więcej osób już zaczyna ten temat normalnie traktować i myślę, że też w ogóle pojawianie się takiego tematu w przestrzeni nawet spotkań różnych towarzyskich też jest potrzebne. To my też tak mamy, nie, że myślimy sobie, Boże, ktoś mnie pyta, czy ja inwestuję, ale w różnych środowiskach już zaczyna ten temat normalnie funkcjonować i to jest takie przełamywanie naszych takich przekonań, takie rozkruszanie tej myśli, nie? Że ja nie mogę powiedzieć, że to jest jakaś tajemnica, że nie powinnam, że to w ogóle się o tym nie mówi i tak dalej. To są nasze przekonania. Przekonania, które no niestety nas wyhamowują, bo one nie dają nam możliwości dowiedzenia się więcej czegoś. A możemy usłyszeć, że ktoś ma jakiś super sposób, albo że ma jakieś interesujące, nie wiem, jakieś podejście do pewnych tematów finansowych i warto się zderzyć z nim, ze swoimi jakimiś wątpliwościami i po prostu połączyć w jakimś wspólnym myśleniu o tym lepszym zdrowiu.
1: To już jest bardzo dobra wskazówka, ale przed momentem mówiła pani o różnych metodach, patentach, jakie ludzie mają, żeby trochę nad finansami, nad tym domowym budżetem zapanować. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że są wśród naszych słuchaczek i słuchaczy osoby, którym się ten budżet trochę wymyka spod kontroli. Nawet nie chodzi o to, że on się nie spina, tylko po prostu on żyje sobie swoim życiem. Od czego w takim wypadku warto zacząć? W takim tu i teraz. Nie odwlekam czegoś na jutro, na pojutrze, na za dwa tygodnie mam umówioną wizytę w banku, tylko już dzisiaj chciałabym zacząć coś robić. I co to może być?
2: Wchodzę na konto swoje w banku i tam, no w tej chwili te wszystkie aplikacje są bankowe też, ale w ogóle no, samo nasze konto jest różne narzędzia wyposażone. Można sobie zrobić przeszukanie informacji, na jakie wydatki nawet korzystając z tego naszego konta bankowego, które mamy, powiedzmy, w formie takiej elektronicznej dostęp i możemy sobie po prostu pewne rzeczy zobaczyć. Więc wydaje mi się, że chyba najważniejszy krok to jest znaleźć sobie taki moment, na przykład w weekend jakiś taki, zaplanować sobie taką godzinę albo półtorej i po prostu usiąść z dobrą kawą przy tym komputerze i zobaczyć, jak to wygląda. Zadać sobie tam jakiś termin, powiedzmy ostatnie 3 miesiące i zobaczyć, ile wpływa mi na konto, na co je wydaję, jakie, powiedzmy, wydatki realizuję kartą, czy są jakieś jeszcze inne wydatki, jak to wszystko wygląda i no chyba zacząć jednak od tego, a potem można prowadzić bieżącą analizę, czyli część też rzeczy płacimy gotówką, więc można sobie też tam przyjrzeć się, na co ta gotówka idzie, no i zobaczyć, że na przykład na koncie, no mamy jakieś pieniądze, które tam są i może wtedy się trzeba zastanowić, jeśli one zostają w danym miesiącu, jakie jest to saldo na koniec każdego miesiąca i czy tam właśnie nie tworzy się pewna rezerwa do tego, żeby z tego zrobić stałą kwotę odprowadzania na takie inne konto, subkonto. I jeszcze powracając do analizy tych wydatków, to oczywiście jest takie, no bo sobie zacznę odmawiać, no bo to wszystko dużo kosztuje i tak dalej, ale można sobie też policzyć, że jeżeli osoba, która jest w określonym wieku i codziennie na przykład kupuje sobie kawę i ta kawa kosztuje X, to jeśli by na przykład zaczęła kupować ją raz w tygodniu albo 2 razy w tygodniu i przyłożymy do tego perspektywę czasową, to zobaczymy, ile z tego zaoszczędzi pieniędzy w perspektywie 20 lat. I tu się kłania procent składany. I to jest taka prosta rzecz, nawet nie trzeba tam dużych kalkulacji robić, ale przejrzeć rodzajowo te wydatki. Czy te pieniądze nam się po prostu nie rozchodzą na takie rzeczy, z których właściwie możemy zrezygnować, a w ten sposób troszeczkę sobie odłożyć i zbudować tę poduszkę finansową.
1: Czuję się teraz jak bohater kreskówki, któremu odpalił się wewnętrzny kalkulator, dlatego że, no umówmy się, kawa kosztuje mniej więcej około 2 dych, złotówkę w tę, złotówkę we w tę. No więc jeżeli pomyślimy sobie o takim wydatku przez te 365 dni w roku, no to już nawet w perspektywie roku robi się to bardzo konkretna suma. Pewnie gdzieś w tle pojawia się to pytanie, że ta kawa to jest ten mój moment miły w ciągu dnia, no ale to jest kwestia wyborów, decyzji, jakie podejmujemy lub nie. Panowanie nad domowym budżetem, zdrowie finansowe, to były wątki, które podejmowałyśmy w tej części naszej rozmowy. Mówię my, bo tej rozmowy, tego spotkania nie byłoby bez obecności pani Anny Bichty, prezeski Fundacji Think, która dzisiaj odpowiada na moje, mam takie wewnętrzne poczucie, nasze pytania. Przed nami jest jeszcze trzecia część rozmowy. Bardzo się cieszę, że jeszcze jedna została. W niej będziemy zastanawiać się nad wiedzą, o której już trochę porozmawiałyśmy. Przydają nam się pewne kompetencje, które w pewnym momencie dobrze jest nabyć. Jakie nabyć? Czy to się dzieje w szkole, czy to się dzieje w domu? Zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami, bo już za moment wracamy na antenę Eski Rock. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Finałowa odsłona drogowskazów rozpoczyna się właśnie na antenie Eskirok. Jesteśmy w tym samym składzie. Ja się nazywam Aleksandra Galant, a naprzeciwko mnie siedzi pani Anna Bichta, prezeska fundacji Think, z którą rozmawiamy o finansach. To jest bardzo szerokie pojęcie, myślę, że trochę upraszczające, bo z bardzo wielu perspektyw na te finanse takie osobiste można patrzeć. Myśmy do tej pory skupiły się na tym, w jaki sposób myślimy o swoim budżecie, czy nad nim panujemy, co możemy robić, żeby nad nim zapanować, no i też, czy jesteśmy w stanie dzielić się tą wiedzą i jesteśmy w stanie racjonalnie do tego podchodzić. No ale u podstaw tego wszystkiego, o czym rozmawiamy, stoi jakaś wiedza, jakieś kompetencje, umiejętności, no i zapewne miejscem, w którym większość z nas szukałoby lekcji czy wskazówek tego, w jaki sposób różne działania warto wykonywać, no to jest szkoła. Ja zadałam sobie pytanie, czy coś takiego jak edukacja finansowa w szkole jest. Za moich czasów, jakkolwiek to brzmi, był taki przedmiot i zdaje się, że on nadal w różnych wariantach funkcjonuje. To się nazywało podstawy przedsiębiorczości, ale taka właśnie wiedza finansowa oparta na świadomości w ogóle, czym jest pieniądz, w jaki sposób on pracuje na nas, jak my pracujemy na niego, w jaki sposób nim gospodarować. Czy tego można się w polskiej szkole nauczyć?
2: Myślę, że się dużo zmienia w tym obszarze i teraz ten przedmiot, o którym pani wspomniała, nazywa się biznes i zarządzanie i rzeczywiście tam jest, są pewne elementy edukacji finansowej. Jak patrzymy na inne przedmioty w szkole, to właściwie też te finanse mogłyby mocniej zaistnieć. To znaczy myślę, że dużo tutaj też się w tym obszarze dzieje, no ale na przykład to, co myślę jest jeszcze do zrobienia, to jest chociażby wprowadzenie takiego nauczania bardziej kontekstowego w przypadku na przykład matematyki, gdzie wiele zadań, które no, uczniowie unikają, nie lubią tej matematyki, boją się matematyki i bardzo często jak ich zapytamy o to, co tam się dzieje, to pojawia się, no bo ja nie wiem, po co mi to. Więc myślę, że jesteśmy na etapie w tej chwili dużych zmian w szkołach i myślę, że jest taki moment przebudzenia i pewnych takich zmian w tym zakresie. I my też w fundacji w tej chwili realizujemy taki projekt Matematyka Praktyczna i staramy się ułatwić takie praktyczne pokazanie tego kontekstu zastosowania matematyki w praktyce. Natomiast no, to jest, myślę, ważny punkt, bo w ogóle edukacja finansowa, edukacja ekonomiczna buduje taką odporność naszego społeczeństwa już od najmłodszych lat. I to jest coś, co było przez wiele lat robione jakby przy okazji, albo tak trochę nawet powiedziałabym zaniedbane. Teraz

0: Zaczyna się to zmieniać, zaczynamy coraz więcej o tym rozmawiać, coraz więcej szkół interesuje się tymi programami i chce współpracować z organizacjami pozarządowymi, żeby wdrażać różnego rodzaju właśnie warsztaty, lekcje, bardziej poglądowe, bardziej takie ujęcie tych aspektów praktycznych. Bo szkoła właściwie powinna nas przygotowywać do takiego praktycznego funkcjonowania. Człowiek po szkole średniej powinien wyjść z tej szkoły i wiedzieć, co to oznacza kredyt, jak on w ogóle działa, co to są podatki, jak jest w ogóle zbudowany budżet, powiedzmy też państwa, po co my te podatki płacimy. Jest szereg w ogóle takiej wiedzy ekonomicznej, różnych aspektów, które powinien młody człowiek po ukończeniu szkoły średniej rzeczywiście wiedzieć i powinien tego się nauczyć w szkole. Natomiast no, szkoła poza tym, że przekazuje wiedzę, no też jest tych przedmiotów bardzo dużo różnych, więc trudno tutaj wszystko kierować do tego, że szkoła powinna nauczyć. No, człowiek nie wszystkiego uczy się w szkole jednak. Poza szkołą jest dom, jest środowisko, są różne inne właśnie inicjatywy, w które można się zaangażować i widać, że coraz więcej tych inicjatyw też się pojawia. A w szkołach myślę, że to, co jest najcenniejsze, co się wydarza, to projekty. Realizowanie projektów. I to zostało już no, dobre kilka lat temu wprowadzone. I praca metodą projektową i w ogóle realizowanie przez młodych ludzi projektów już wprowadza ten element finansowy, ponieważ każdy projekt musi zostać zaplanowany, rozpisany, ale też trzeba się zastanowić, jakiego finansowania potrzebuje. Czy to jest, nie wiem, jakiś wyjazd szkolny, czy to jest jakaś akademia, czy jakiś konkurs i tu już młodzież zaczyna uczyć się i to nawet właśnie w szkole podstawowej, czyli metoda projektu. To zostało wprowadzone i myślę, że to jest taki ważny element edukacji finansowej.
1: To ciekawe, co Pani mówi o tej pracy projektowej, no ale też kiedy zwróciła Pani uwagę kilka minut temu, że łatwo jest nam wychodząc ze szkoły mówić, że to nam się na pewno nie przyda. Przypomniało mi się, jak w szkole uczyliśmy się geometrii i też mieliśmy takie poczucie, po co nam są te wszystkie wzory, kiedy my będziemy musieli liczyć pole powierzchni jakiegoś prostopadłościanu, a myślę, że wszyscy, którzy później robili remont i musieli wyliczyć, ile mają kupić płytek do łazienki, to z pokorą przypominali sobie te wzory i do tych obliczeń wracali, więc ja przestrzegam również na bazie własnego doświadczenia przed takim lekkim myśleniem, że coś nam się na pewno w życiu nie przyda. Mówiłyśmy w drugiej części rozmowy dużo o tym, że no sporo jest też po stronie rodziców, po stronie tego, jak w domu się o finansach rozmawia, jak w domu się tym budżetem gospodaruje, co jest tematem tabu, a co nie jest. Natomiast również zwróciłyśmy uwagę na to, że gro z nas takiej jakiejś solidnej edukacji finansowej, systemowej nie odebrało, bo nie miało takiej możliwości. Na naukę nigdy nie jest za późno i tu się pojawia pytanie, skąd wiedzę czerpać. Pytam o to z dużą świadomością i z pełną odpowiedzialnością, dlatego że żyjemy w czasach, kiedy weryfikacja źródeł jest kluczowa do poruszania się chociażby w internecie, publikacji na różne tematy. Jest całe mnóstwo samozwańczych ekspertów. Często takim najbardziej dostępnym miejscem, z którego czerpiemy wiedzę w różnych zakresach, są media społecznościowe, a to już na różnych polach, w różnych dziedzinach okazywało się, że nie zawsze warto ich słuchać i czasem trochę wnikliwiej sprawdzić, kto nam tych porad udziela. Gdzie te pierwsze kroki postawić, chcąc swoją wiedzę w zakresie chociażby finansów zwiększyć?
0: Myślę, że bardzo dużą, dobrą robotę robią organizacje pozarządowe. My, tworząc organizację pozarządową, wiemy, w jaki sposób zbliżyć się do człowieka i jakie rzeczywiście tematy warto przepracować. Jesteśmy bliżej ludzi i to daje nam pewną szansę budowania programów, które uzupełniają te luki. I jest sporo organizacji pozarządowych, które zajmują się edukacją finansową i myślę, że to jest po prostu pierwszy krok, to znaczy zmapowanie sobie tych organizacji, które w tych obszarach finansowych działają. Są to fundacje, są to właśnie organizacje powołane do tego, żeby projektować takie programy wiedzowe, przygotowywać materiały, zainteresować tymi materiałami odbiorców. Też ważne jest to, że do odbiorców trzeba docierać poprzez kanały, w których ci odbiorcy są. I teraz, jeżeli my myślimy, że na przykład możemy tak po prostu internet wyłączyć albo powiedzmy nie być z tą edukacją w Instagramie czy nie być na przykład na Facebooku, to też jest błąd, bo jednak ludzie tam siedzą, też zasięgają informacji, w związku z tym trzeba trzeba zmapować sobie grupy, zmapować kanały, którymi można do nich dotrzeć. I takim dobrym przykładem takiego działania była kampania Bezpieczne Złotówki, którą my akurat realizowaliśmy ze środków Ministerstwa Finansów. I to jest taki przykład podam, gdzie pozyskaliśmy środki na to, żeby stworzyć materiały edukacyjne dla ludzi w obszarze zabezpieczania swoich finansów w sieci. I bardzo dużo powstało materiałów w bardzo różnych formach, w formach filmów, w formach animacji, artykułów również, czyli dla każdego coś, bo nie każdy jest zainteresowany artykułem, ale ktoś będzie zainteresowany bardziej poradnikiem, czy jakimś, powiedzmy, nawet posłuchaniem rozmowy, czy obejrzeniem filmu. Myśląc o tej edukacji, najważniejsze jest to, żeby nawet po prostu poszukać, ale też i weryfikować, bo to krytyczne myślenie w przypadku dobierania tych źródeł informacji jest konieczne. I myślę, że jeżeli wchodzimy na jakąś organizację i nas zainteresowała, to zawsze organizacja pozarządowa ma wylistowane projekty oraz grantodawców i można sprawdzić, czy to są organizacje, które rzeczywiście funkcjonują, którym można zaufać i też z kim one pracują. Jakich ekspertów mają, z jakimi współpracują, z jakimi tworzą tę wiedzę. I tu, jeśli chodzi o te organizacje pozarządowe, o których ja mówię, my jesteśmy takim uzupełnieniem. Zarówno w szkołach podstawowych, w szkołach średnich, również i w stosunku do dorosłych, jesteśmy po prostu takimi społecznościami, które uzupełniają tę wiedzę, bo wszystkiego nie da się zrobić w szkole, bo szkoła działa ileś tam godzin w ciągu tygodnia i więcej się już też tej wiedzy nie wtłoczy, prawda, człowiekowi. Więc poszukiwanie przede wszystkim poprzez organizacje i też w momencie, gdy widzimy w internecie jakiś, o tym pani wspomniała, że rzeczywiście widzimy w internecie jakiś, pojawia się film i trudno po prostu nam, można sprawdzić zawsze, kto jest tym nadawcą i też co on mówi. Możemy też poszukać informacji i troszeczkę sprawdzić to, co on tam nam doradza, czy to jest w jakichś innych źródłach potwierdzone. Także przede wszystkim weryfikacja, sprawdzanie, zanim zrobimy jakiś krok, ale to w kwestii na przykład inwestycji. Natomiast w kwestii w ogóle takiego poszukiwania informacji i rozwoju, myślę, że jest bardzo, to też mogę powiedzieć, jest bardzo dużo kursów różnego rodzaju, w które możemy wejść. Kursów bezpłatnych dla nas, które pomogą nam pewne tematy zgłębić i tego jest naprawdę sporo. Chociażby na stronach różnych organizacji pozarządowych, które można na przykład wyszukać też wpisując organizacja pozarządowa, edukacja finansowa i wyskoczą nam organizacje pozarządowe, które zajmują się tą edukacją finansową, edukacją ekonomiczną, edukacją taką związaną z przedsiębiorczością. To nam się pokaże. Poprzez projekty można przejrzeć, jakie te organizacje robią i po prostu sobie skorzystać z kursów, z materiałów, obejrzeć filmy. Naprawdę kontentu jest bardzo dużo.
1: Padło to magiczne słowo. W takim razie myślę, że na zakończenie naszej rozmowy trafnym i adekwatnym pytaniem będzie to, kiedy skierować swoje kroki do Fundacji Think. Mam na myśli pewnie na początek stronę internetową i ewentualne media społecznościowe. Z jakimi oczekiwaniami można się w Państwa stronę kierować?
0: Przede wszystkim my dostarczamy kontentu rzeczywiście sprawdzonego, wypracowanego z ekspertami, z ludźmi, którzy przedstawiają różne dosyć złożone tematy w sposób bardzo przystępny, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy nie myśleli, że w ogóle finanse to jest temat zarezerwowany dla ekspertów. To jest temat dla każdego z nas i w ten sposób my o tych finansach opowiadamy. Inspirujemy, skłaniamy do tego, żeby właśnie skorzystać, żeby trochę swojego czasu poświęcić, że jeżeli lubimy czytać książki, no to dobrze znaleźć w tej przestrzeni czytania w ogóle książek, też czas na taką edukację finansową, na to, żeby zadbać o to zdrowie finansowe i troszkę tutaj wzbogacić swoją wiedzę w tym obszarze. Zawsze można sobie to jakoś podzielić. Lubię czytać, no to poczytam to, co lubię tutaj ileś czasu, a tę resztę czasu na przykład sobie przeznaczę na to, żeby wejść, zrobić jakiś kurs. Więc rzeczywiście zapraszam do tego, żeby wejść na stronę. Jeśli chodzi o edukację finansową, to jest zdrowiefinansowe.pl. Bezpieczne Złotówki, to jest też www.bezpiecznezłotówki, oczywiście bez polskich znaków. Też strona internetowa pełna kontentu, filmów i materiałów o tym, jak chronić nasze pieniądze. Zachęcam też do odwiedzenia strony rozwijamy.edu.pl. Tam jest też mnóstwo inspiracji, łącznie z tym, jak liczyć takie tematy z finansami przedsiębiorców też związane, więc po prostu jest to mnóstwo kontentu. kontentu, także serdecznie zapraszam. Też jesteśmy w trakcie uruchamiania różnych programów, bo fundacja to nie tylko tworzenie kontentu, ale robienie różnych spotkań. I właśnie w kwietniu realizowaliśmy duże wydarzenie pod hasłem Jak zyskać finansową odporność i zapewnić sobie lepsze życie, i o oszczędzaniu, o inwestowaniu. Również takie spotkanie w Warszawie duże. Ponad 250 osób wzięło udział w tym wydarzeniu. Więc robimy też wydarzenia, warsztaty, webinary po to, żeby przybliżać temat finansów i żeby dbać o nasze wspólne zdrowie finansowe.
1: Finansowa odporność i lepsze życie. Może było to hasło pewnych ukierunkowanych Państwa działań, ale sądzę, że to są jakieś cele, które warto, żebyśmy mieli przed sobą. Tym bardziej zachęcam Was do tego, żeby interesować się swoimi finansami i odpowiednimi źródłami, miejscami, w których wiedzę można zdobyć. Myślę, że takim miejscem jest Fundacja Think, której prezeska pani Anna Pichta była dzisiaj Waszym i moim gościem. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: Pożegnałam już gościa dzisiejszego spotkania. Rzeczywiście ta rozmowa dobiegła już końca. No, gwoli ścisłości powiem, że gdybyście chcieli do niej wrócić, a myślę, że warto, dlatego że sporo podpowiedzi, sporo wskazówek tam się znajdzie. Sądzę, że podlinkowanie jej też komuś bliskiemu, komu trochę domowy budżet przecieka przez palce, komu różne rzeczy trochę uciekają, może być dobrym pomysłem. Nic prostszego, zajrzyjcie na nasze kanały na Spotify, na YouTubie. Polecam Wam także naszego drogowskazowego Facebooka, gdzie staramy się być na bieżąco z tym, kto i kiedy nas będzie w radiowym studiu odwiedzał. No i cóż, wydaje mi się, że to jest już wszystko na dzisiaj. Sporo ważnych, też takich trochę konfrontujących zdań dzisiaj padło. Myślę, że warto jakoś się troszkę nad tym zastanowić i ja też potrzebuję, dlatego teraz już się z Wami pożegnam, no ale niezmiennie. Mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
2: Drogowskaz. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Reklama.

zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz. Zamki na piasku.

zdarzają, oczywiście. Mogli ukraść po państwowe, no i donieść na sąsiada. Pani w mięsny pracowała i ogromną władzę miała. A na piętrze, gdzie królują młode małże.